0: Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie. Pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł, niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie, gdy może kiedyś kochać się przestanie. I że wtedy się znów będzie sypiać, bez snów, sercem zimnym, świerszczykiem blaszanym. Zakochałam się w czwartek przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem. Wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartkiem.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Radio Pogoda na lato.
1: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy gwas. Płynął strumyk, minął jakiś czas,

na brzegi rwie. Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet.

Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem, proszę was.

Jeszcze się nie zaczął taniec, choć orkiestra smyki stroi. Twoje

Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwoni, już październik przeminął.

pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry, zbliża się godzina 6, mamy środę, 5 dzień sierpnia. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, zaczynamy od najnowszych wiadomości.
3: Nawet 40 stopni w Polsce, dziś kulminacja upałów. Rząd planuje obniżki cen paliw, ale mniejsze niż ostatnio. Powiemy też o zgłoszeniach do sanepidu, które Polacy składają przez M-Obywatela.
1: Radio Pogoda, wiadomości o 6.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przed nami kulminacja fali upałów. Ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia obowiązują w południowej, wschodniej i środkowej części kraju. Jak mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek, termometry mogą dziś wskazać nawet 40 stopni. Najgoręcej będzie na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Mazowszu.
4: Jednocześnie bardzo gorące i wilgotne powietrze stworzy dogodne warunki dla rozwoju gwałtownych burz, szczególnie od środy do piątku. Tutaj burzom mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr.
3: Fala upałów przechodzi teraz przez niemal całą Europę. Jutro w 27 największych miastach we Włoszech obowiązywać będzie po raz pierwszy w historii najwyższy stopień alarmu z powodu upałów. Rekordy temperatur były w Budapeszcie i Wiedniu. Na Słowacji odnotowano najcieplejszą noc w historii pomiarów. W regionie Zachoria przy granicy z Czechami temperatura nie spadła poniżej 27 stopni. Mieszkańcy krajów zachodniej Europy niepokoją się, że tak intensywne upały są coraz częstszym zjawiskiem.
5: Przechodziliśmy przez to już w zeszłym roku. Mamy wrażenie, że teraz będzie się to powtarzać corocznie. Coraz trudniej będzie mieszkać w mieszkaniu bez klimatyzacji lub czegoś podobnego.
3: Upały na zachodzie Europy przyczyniły się do wielkich pożarów. Strażacy nadal walczą z ogniem w Hiszpanii, Francji i Grecji. Rząd planuje nowy pakiet obniżek cen paliw. Nowy CPN ma być jednak skromniejszy niż poprzedni. Ma objąć obniżkę podatku VAT, ale akcyza ma pozostać bez zmian, mówi minister energii Miłosz Motyka.
6: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
3: Resort energii liczy także na to, że Orlen przedłuży weekendowe promocje na paliwo. Prawie 1000 interwencji zgłoszono do sanepidu dzięki aplikacji M-Obywatel. Taką możliwość aplikacja daje od lipca. Prawie 80% zgłoszeń dotyczyło stanu sanitarnego obiektów, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
7: To jest 30 zgłoszeń dziennie. To zgłoszenie trafia bezpośrednio do stacji sanitarno-epidemiologicznej, na której to terenie doszło do jakiegoś, według zgłaszającego, do jakiejś nieprawidłowości.
3: W ten sposób można zgłosić zarówno obiekt, jak i produkt, na przykład w restauracji czy stołówce. To ostatnia mila do przyszłej elektrowni atomowej na Pomorzu. Trasa, która jest niezbędna do sprawnej realizacji tej inwestycji, czeka na dopięcie ostatnich formalności. Trwa przygotowywanie terenu, mówi Mateusz Brożyna z Gdańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
8: Intensywne prace na trasie głównej, betonowanie podpór mostu w rejonie kanału Biebrowskiego. Tam też już można powiedzieć, że te obiekty wychodzą z ziemi. Widać już prace przy konstrukcji jezdni, spory ruch maszyn ciężkich.
3: Nowa trasa ma być gotowa za 2 lata. Posłuży elektrowni, ale później będzie stanowić atrakcyjny dojazd nad morze.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
2: I zaczynamy od raportu z autostrady A1 i tutaj dobra informacja, bo wydawało się, że te utrudnienia potrwają dłużej, natomiast już nie ma. Chodzi o odcinek w województwie łódzkim między węzłami Tuszyn i Piotrków, Trybunalski Zachód. Tam w nocy samochód ciężarowy uderzył w samochód zabezpieczający trasę. Nikomu nic się nie stało, ale były dość duże problemy w ruchu w kierunku Katowic. No i cały czas przypominam dzisiaj o upałach. Warto też to rozważyć, planując podróże samochodem.

0: Pogoda.
1: Przed nami jeszcze wyższe temperatury niż ostatnio. Najlżejsza aura na północy Polski 29 stopni, w centrum 36, a na południu 38, miejscami może nawet 40. Na wschodzie Polski bardzo sucho i słonecznie, na zachodzie nad morzem i na Suwalszczyźnie jeszcze możliwe przelotne opady deszczu i burze.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: Dzień dobry, tu Michał Pierzchała. Witam Państwa w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Wcześniej w wiadomościach, a potem w prognozie pogody słyszeliśmy, że nawet 40 stopni dzisiaj może być. To ja bym się przy tej liczbie zatrzymał, bo coś, myślę, bardziej przyjemnego. 40 piosenek, tak mniej więcej, to my Państwu zagramy w pogodnym poranku w Radiu Pogoda dzisiaj właśnie. Taki przynajmniej jest plan. Mamy środę, 5 sierpnia, to 217 dzień roku. Do końca roku pozostało 148 dni, a do końca astronomicznego lata tych dni 48. Słońce wzeszło o 5.03, a zajdzie o 20.20. Za chwilę przegląd prasy w Radiu Pogoda. Teraz Maciej Kosowski. Wakacje z blondynką.

No i tak właśnie Edward Hulewicz budzi Państwa w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. 10 po 6 zaglądamy do gazet i na początek Gazeta Wyborcza i dobra informacja.

ale Rzeczpospolitej przez to, że sądowe zakazy prowadzenia pojazdów biegną równolegle, kierowca często realnie odczuwa konsekwencje tylko najdłuższego z nich. Czas na zmianę. I to jest zapowiedź właśnie zmiany przepisów. Okazuje się, że aż 36 tysięcy kierowców ma więcej niż jeden sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. No i bywa tak, że jeden zakaz na przykład jest roczny, potem taki kierowca dostaje, załóżmy, na 3 lata. Jeżeli te zakazy gdzieś tam się zbiegają, no to realnie konsekwencje kierowca odczuwa tylko tego dłuższego, no bo ten pierwszy jakby zazębia się z tym właśnie dłuższym. To ma się zmienić i o tym dzisiaj pisze Rzeczpospolita. No i jeszcze mam prasę kolorową, a tutaj tematy ważne, mniej ważne, sami już Państwo ocenią. W Super Ekspresie pracowity dzień jednej z posłanek, Kinga Gajewska. Najpierw jadła sushi, a potem robiła paznokcie. Są zdjęcia. A w fakcie na 19 stronie aktorka Anna Mucha zbulwersowana po tym, jak robiła zakupy internetowe, wyszukiwała promocji i znalazła

0: No tak, wszystko w tej piosence było. Było słońce, był deszcz, był mróz w piosence Filipinek w pogodnym poranku w radiu Pogoda. Lata 70. muzycznie za chwilę między innymi Janusz Laskowski zaśpiewa 19 po 6.
1: Radio Pogoda.

0: było.
1: Autopromocja. Mango.
2: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
3: No oczywiście Mieczysław Fok.
4: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
3: Dziękuję.
2: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
9: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
11: Cherry?
10: Niemożliwe.
11: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
10: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
11: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.
2: Została ostatnia reklama.
12: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: W końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
1: Reklama.

No a teraz to ja Państwu coś powiem. W pogodnym poranku w radiu Pogoda, 28 minut po godzinie 6. Powiem o tym, czym dzisiaj będą zajmować się nasi reporterzy, o czym ważnym usłyszą Państwo przez cały dzień w wiadomościach Radia Pogoda. Do Senatu nasi reporterzy będą zaglądać, ponieważ senatorowie rozpoczynają 3-dniowe posiedzenie w planie między innymi wyrażenie zgody, albo i nie, na referendum. Prezydent podjął kolejną próbę przekonania senatorów do tego, żeby przeprowadzić referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej. No i właśnie na tym posiedzeniu ma zapaść decyzja w tej sprawie. Pielgrzymki ruszają na Jasną Górę, to jest kolejny temat. Na przykład z Warszawy dzisiaj wyjdą 3, w tym jedna z najliczniejszych, warszawska akademicka pielgrzymka metropolitalna. Kilka tysięcy osób będzie wędrować w stronę Częstochowy. Ten temat pojawi się w wiadomościach. A także o tańszym paliwie powiemy. Tańsze paliwo na końcówkę wakacji. Taką wizję snuł niedawno premier z zapowiedzi szefa rządu, szefa resortu energii wynika, że rząd chciałby ulżyć kierowcom na ostatnie 2 tygodnie sierpnia. Czasu jest jednak coraz mniej, a konkretów brak. Co dzieje się teraz w tej sprawie? Sprawdzi dzisiaj nasz reporter. Proszę słuchać wiadomości. Ten temat pojawi się także jeszcze w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Najbliższe wydanie wiadomości u nas za 31 minut.

0: 6.35 już na zegarze. Zerkam na aktualne pogodowe mapy przygotowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najcieplej w tej chwili jest w Krośnie, 24 stopnie. Najchłodniej w Lęborku, takie przyjemne, 15 stopni, przyjemne i orzeźwiające. No ale w ciągu dnia, to Państwo wiedzą, kulminacja upałów i o tych upałach będziemy mówić więcej. Czy zimny prysznic naprawdę chłodzi w upał? Sprawdzimy to jeszcze przed godziną 7 w pogodnym poranku.
1: Radio Pogoda.

0: jakiś hit.
1: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofa.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Została ostatnia reklama.
8: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolni się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyny.
9: Reklama.

pogodny poranek w radiu. Pogoda za kwadrans, siódma, czy zimny prysznic naprawdę chłodzi w upał? Natknąłem się na taki artykuł o takim właśnie tytule w internecie. No i faktycznie, w takie upały, jakie dziś w Polsce są prognozowane, bardzo fajnie jest na chwilę wskoczyć do kabiny prysznicowej, odkręcić kurek z zimną wodą i poczuć ulgę. W rzeczywistości jednak lodowata woda nie zawsze działa tak, jak moglibyśmy oczekiwać, a w niektórych sytuacjach może wręcz utrudnić oddawanie ciepła i przynieść efekt odwrotny. Jak jest gorąco, to rozszerzają się nasze naczynia krwionośne. Zwiększa się dzięki temu przepływ krwi i w ten sposób organizm tak zupełnie naturalnie próbuje się chłodzić. Ale gdy nagle następuje kontakt z czymś bardzo zimnym, na przykład chłodną wodą, to naczynia natychmiast się zwężają i od tej chwili nasz organizm przestaje oddawać ciepło. A to sprawia, że owszem, po schłodzeniu wodą czujemy się przez chwilę lepiej, ale organizm wariuje. Dlatego podczas upałów znacznie lepiej, tak twierdzą naukowcy, sprawdza się letni prysznic, który wspiera naturalne oddawanie ciepła, zamiast je blokować. 22 444 4004. Co Państwo robią, żeby się schłodzić? Albo jak schłodzić mieszkanie, które bywa, że nagrzewa się bardzo? Pogadajmy o tym, bo trzeba sobie jakoś przecież pomagać ten upalny czas, prawda? A ja od siebie dorzucam najpiękniejsze melodie Polanka i Diana teraz w pogodę. W tym poranku w Radiu Pogoda. Za 13 minut będzie godzina 7.

0: Astronomowie, no, z jednej strony cieszą się na to, co mogą za chwilę zobaczyć na niebie, z drugiej strony, no, trochę z niepokojem spoglądają w stronę Księżyca, bo za mniej więcej 2 godziny dojdzie tam do kolizji. Co dokładnie się wydarzy, usłyszą Państwo w wiadomościach w Radiu Pogoda w pogodnym poranku. Te wydanie wiadomości właśnie już u nas za 3 minuty.
1: Radio Pogoda.

0: Reklama.
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie za
5: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Landberry, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecenasi, Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
6: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
7: Została ostatnia reklama.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
9: Reklama. I to jest ten moment, kiedy można regulować zegarki na zegarze, bowiem punktualnie godzina 7. Panowie Łazuka i Buczek muzycznie rozpoczną kolejną godzinę pogodnego poranka. Teraz wiadomości.
10: Prawo i Sprawiedliwość chce zablokować edukację zdrowotną w szkołach. W Polsce dziś jak w piekarniku przyszła kulminacja upałów. Efektowna kolizja w kosmosie. Szczątki rakiety kosmicznej mają za chwilę zderzyć się z Księżycem.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. PiS chce zablokować edukację zdrowotną w szkołach. Przemysław Czarnek apeluje do Trybunału Konstytucyjnego o wstrzymanie nowych zajęć jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Politycy partii przekonują, że edukacja zdrowotna jest niezgodna z konstytucyjną ochroną rodziny.
12: Składamy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów wprowadzających zarówno obowiązkowość edukacji zdrowotnej, jak i sposób traktowania tego komponentu edukacji dotyczącej zdrowia seksualnego.
10: Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer przypomina, że edukacja seksualna została wyłączona z listy przedmiotów obowiązkowych.
13: Wprowadzamy rozwiązanie, które ma prowadzić w szkole pokój, czyli fakt, że edukacja zdrowotna jest obowiązkowa w kwestiach związanych z bardzo wieloma tematami, które są niezbędne w dzisiejszych czasach uczniom, ale z drugiej strony ten komponent, który mógłby wzbudzać jakiekolwiek emocje, czyli związany ze zdrowiem seksualnym, jest w drugim przedmiocie, który jest ani nieobowiązkowy, ani nieoceniany.
10: Rząd podkreśla, że edukacja zdrowotna od września będzie obowiązkowa niezależnie od tego, co powie Trybunał Konstytucyjny. Trudne do zniesienia upały przyszły do Polski i MGW wydał alerty dla niemal całego kraju, a w niektórych regionach spodziewane są też gwałtowne burze z gradem i wiatr przekraczający 100 km na godzinę. Niebezpiecznie może być przede wszystkim od zachodniej granicy do Kujaw, a popadać może też mocno na Suwalszczyźnie i w Karkonoszach. Na południu Polski temperatura zbliży się do 40 stopni i to w cieniu. Izrael odrzucił amerykański plan dla strefy Gazy. Premier Izraela Benjamin Netanyahu postawił warunek. Hamas musi całkowicie złożyć broń, dopiero wtedy wojska Izraela zaczną wycofywać się ze strefy Gazy. Amerykanie chcieliby działo się to jednocześnie. Niedługo miną 3 lata, od kiedy Hamas przeprowadził krwawy atak terrorystyczny na Izrael. Odpowiedzią była izraelska ofensywa w strefie Gazy, która do dziś pochłonęła dziesiątki tysięcy cywilnych ofiar. Alarm na polu golfowym Donalda Trumpa. Tuż przed wizytą prezydenta USA na jego polu w Los Angeles ochrona zatrzymała mężczyznę, który fotografował zabezpieczenia obiektu i miał przy sobie amunicję. W jego aucie oraz w domu znaleziono broń, a także kamizelki kuloodpornej niepokojące, jak to określono notatki. Śledczy sprawdzają teraz, czy przygotowywał zamach na prezydenta. Astronomowie spodziewają się, że za niecałe 2 godziny dojdzie do kolizji z Księżycem. Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX, a właściwie 13-metrowa górna część tej rakiety, prawdopodobnie uderzy w powierzchnię Księżyca. Będzie lecieć z prędkością ponad 2 km na sekundę. To nie jest zaplanowana misja. W Księżyc uderzą pozostałości rakiety, która wcześniej wykonała misję w kosmosie. Ale jak mówią eksperci, to zdarzenie będzie ciekawe pod względem naukowym. Jedna z najpopularniejszych tras prowadzących w wysokie partie Tatr została zamknięta. Tatrzański Park Narodowy właśnie zamknął szlak na Wrota Chałubińskiego. Będzie remontowany, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
0: Z racji tego, że jest to szlak, który przebiega żlebem, bardzo często jego nawierzchnia jest zniszczona przez lawiny. Musimy od czasu do czasu go wyremontować. Korzystając z tej pogody, która w tych najwyższych partiach Tatr nie zdarza się często.
10: TPN radzi turystom sprawdzać komunikaty, bo lista zamkniętych szlaków może się zmieniać z dnia na dzień.
14: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
11: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
15: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Iga Świątek pewnie awansowała do trzeciej rundy turnieju w Toronto. Gładko grała Czeszkę Sarę Bejlek do 0-3. Z turniejem w Toronto pożegnała się natomiast Maja Chwanińska. W pierwszym meczu po kontuzji przegrała z Australijką Talią Gibson 5-7-1-6. A w Montrealu do drugiej rundy awansował Hubert Hurkacz. Pokonał Marcosa Girona z USA 7-5-4-6-6-2. Jonathan Milan wygrał w Szczecinie drugi etap wyścigu kolarskiego Tour de Pologne i umocnił się na pozycji lidera. Włoch podobnie jak dzień wcześniej w Koszalinie wyprzedził po sprincie z Petonu Francuza Paula Maniera. Celi Bogusławski był 9.
14: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
11: Pogoda.
10: Dziś już niezdrowe upały, do wytrzymania jeszcze na Suwalszczyźnie 29 stopni, poza tym wszędzie powyżej 30, w centrum i na południu nawet 38, a kto wie, czy i nie 40. Dużo słońca na wschodzie, a na zachodzie opady deszczu, burze intensywne, może padać grad i bardzo mocno wiać.
11: Lato w Radiu Pogoda.
16: Lato, lato, lato czeka.
17: 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
18: Zygmunt Heizer
17: i Michał Pierzchała. Witamy w środę, 5 sierpnia, mamy 217 dzień roku. Do końca roku 148 dni, do końca astronomicznego lata 48.
18: Gdy byłeś, Zygmuncie, przed chwilą na dworze, już czuć to ciepło?
17: Ciepło czuć, ale jest trochę chmurek i coś w powietrzu wisi, ja Ci powiem.
18: O, to powiem, a ja Ci powiem, że będzie zimno, będzie lodowato.
17: Kiedy?
18: Aha,
17: gdzie?
18: To jest takie przysłowie. W pierwszym tygodniu sierpnia spieka, zima ciężka, śnieżna i długa nas czeka.
17: No, jest gorąco, niewątpliwie. A co z tego wyniknie, okaże się w ciągu dnia.
18: No tak, Bohdan Mazuka teraz. Bohdan, trzymaj się, gramy dla Państwa najpiękniejsze melodie, a niebawem będziemy sprawdzać, co się działo przed laty 5 sierpnia.
19: Ja nie jestem Filip Klej, ja nie jestem Doris Day, ja nie jestem także Frank Sinatra. Nie mam krewnych w Liverpool, nie gram nigdy.

Boguś wstań, ale z ciebie Boguś drań. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub. Zapomniałeś, nie rób głupiej miny.

więc kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak chciał.

Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król,

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po godzinie 7. Zaglądamy do kalendarza i tego dzisiejszego, i tego historycznego. Rozpoczynamy od dzisiejszych solenizantów, a są nimi Maria i Stanisława. Składamy najlepsze życzenia, wszystkiego dobrego. A teraz kalendarz historyczny.
1: A no właśnie, co przed laty wydarzyło się 5 sierpnia? W 1914 roku w Stanach Zjednoczonych została zainstalowana pierwsza na świecie sygnalizacja świetlna ruchu drogowego. Na jej zawitanie do Polski musieliśmy poczekać. Może niezbyt długo, bo do 1926 roku światła na ulicach wtedy się pojawiły.
0: No a teraz nie wyobrażamy sobie, żeby było inaczej. Z tymi światłami bywają komplikacje. Myślę tutaj o zielonej strzałce. Przy skręcie w prawo.
1: Czy się trzeba zatrzymać, czy się nie zatrzymać? O tym mówisz?
0: No, o tym, że czasami wydawałoby się, że ta strzałka powinna być, a jej nie ma, a czasami jest, a wydawałoby się, że nie powinna.
1: Ja ci powiem, lepszy numer jest w Warszawie, takie jedno skrzyżowanie, gdzie jedziesz na wprost, ale jest zielona strzałka. I jak się świeci ta zielona strzałka, to tak naprawdę możesz jechać, tylko że na wprost. Taki układ skrzyżowania.
0: Tak czy siak, proszę Państwa, na światłach zawsze trzeba uważać. Jeszcze urodziny.
1: Tak jest. 1963 rok. Wtedy urodziła się Anna Jurksztowicz. To właśnie jej zawdzięczamy utwory. No z czołówek takich produkcji jak Rancho, Matki, Żony i Kochanki, czy Na dobre i na złe składamy najserdeczniejsze życzenia. No i co? Zagrajmy właśnie.
0: Ale na dobre gramy.
1: Na dobre. Na złe nie. Na dobre. Tylko na dobre.

0: 20 minut po godzinie 7, pogodny poranek w Radiu Pogoda Zygmuncie. No normalnie zacieram ręce, biznes, słuchaj, no. Znalazłem w Niemczech, tak? Naprawdę. Robimy? No ja bym chciał. Super oferta. Naprawdę, ale, fantastyczna.
1: Ale o co chodzi? No. No, jakbyś troszkę przybliżył.
0: No, zobacz, pięknie jest. No tak. Tylko wiesz, ja Niemiec płakał jak sprzedawał, ja się tego obawiam.
1: Znaczy samochód.
0: A no nie właśnie. Nie tym razem. Szczegóły za chwilę w Radiu Pogoda.

0: autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
4: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: Możesz dalej odkładać życie na później, tylko świat nie ma obowiązku na ciebie czekać. Poleć z portu lotniczego Gdańsk w podróż życia już tego lata. Od września linią Iceland Air do Reykjaviku i dalej do Stanów oraz Kanady. W międzyczasie zwiedzisz Islandię. Albo bliżej do Brukseli z lotem. A to dopiero początek możliwości. Sprawdź siatkę połączeń portu lotniczego Gdańsk na airportgdańsk.pl. Lataj z Gdańska.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Media Expert, dalej masz. Reklama.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jest 7.30, proszę Państwa, robimy biznes.
1: Tak jest.
0: Michał zaproponował, żebyśmy zrobili zakup.
1: No bo pojawiła mi się oferta w internecie, tak. Taka
0: samochód.
1: Związana... Nieruchomość, tak. Na niemieckim rynku pojawiła się taka oferta, że w Turyngii na sprzedaż wystawiono praktycznie całą wieś. I ten, kto ją kupi, dostanie 15 domów mieszkalnych, tam jest główny budynek, także rozległe tereny zielone, prywatne jezioro nawet, 15 hektarów terenu. Spokojna, leśna okolica. Budynki są puste, trochę do remontu,
0: Michał,
1: wiadomo.
0: Michał, czy nas na to stać?
1: Oczywiście. Żeby to źle nie zabrzmiało. 1 700 000 mniej więcej w przeliczeniu złotych już.
0: No to więc... ja ci powiem, że w Warszawie mieszkanie o takim standardzie podwyższonym to mniej więcej tyle.
1: No a w Niemczech można mieć całą wieś z pięknym jeziorem i lasem i tak dalej.
0: Dobra,
1: no, wygląda
0: dobra,
1: fajnie.
0: Dobra. Gdzie jest haczyk?
1: Ano jest. Mały, drobny druczek, ale jest. Okazuje się, że cały obszar nie ma zatwierdzonego planu zagospodarowania, co sprawia, że w zasadzie nic tam nie można wybudować. Co więcej, cały obszar nie leży w granicach żadnej gminy, czyli jakby leży
0: nie ma go.
1: Nigdzie. Tak, trzeba jeszcze go gdzieś tam wpisać. To jest druga rzecz. To prywatne jezioro, które brzmi fantastycznie. Okazuje się, że to jest strefa ochronna i też mnóstwo, wiesz, ograniczeń.
0: Aha. No dobra, ale pewnie można zadawać pytania dotyczące
1: właścicielowi?
0: Nieruchomości.
1: Tak, właścicielowi. Bardzo chętnie odpowiada.
0: Tak?
1: Mógłby odpowiedzieć, o, na przykład, tak.
2: Ale kochany, nie ma żadne tylko. Nic. Żadnej roboty nie wezmę, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się. Zarobiony jestem.
0: Michał, to poszukaj innych propozycji, wiesz, chyba tego biznesu jednak nie zrobił.
1: Zygmuncie, no Niemiec płakał, jak sprzedawał.

taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać.

0: taki dzień przeznaczony wyłącznie dla Ciebie.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 22 minuty, godzina 8. Michał, widzę, że mapa przed tobą.
2: Czerwieni się.
1: Z temperaturami.
2: Ta mapa. Tak, bo to jest mapa ostrzeżeń wydanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dla ponad połowy kraju są to alerty najwyższe, trzeciego stopnia. To jest 38 stopni dzisiaj prognozowane, także będzie bardzo upalnie. Cała południowa połowa Polski przede wszystkim. Znaczy, upalnie będzie wszędzie, ale najbardziej najwyższe temperatury w całej południowej połowie Polski. Teraz jeszcze no bardzo przyjemnie, bo w Krośnie 25 to jest najcieplejsze miejsce w naszym kraju. W Łebie najchłodniej 17.
1: A w szczycie ile tam?
2: No tak właśnie 34 do 38.
1: Także to moment trochę w pasie północnym nad morzem.
2: Nad morzem najprzyjemniej będzie dzisiaj nad morzem. Chociaż tutaj też są wydane ostrzeżenia, no maksymalnie tak 33-34 stopnie, no jeszcze burze dla odmiany. Uf. Więc wszystko dzisiaj, drodzy Państwo, w pogodzie, no ale przede wszystkim upały, jak się chłodzić, opowiemy.
1: O tym porozmawiamy za chwilę.
2: Tak jest.

0: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt 70% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie kawy Jacobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
8: Volkswagen. Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
9: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Została ostatnia reklama.
11: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
12: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 13 minut, za 12 minut, godzina 8. Dziś zapowiada się wyjątkowo upalny dzień. Czy Państwo mają jakieś sposoby na to, w jaki sposób się schładzać?
1: Wentylatory, bardzo dobrze się chłodzi. No i rolety, wszystko pozamykane, okienka, żeby było chłodno w domu. I przyjemnie.
2: Tylko okna otwieram na przestrzeń i taki wiatrak mam jeszcze, to go włączam. No i się trochę chłodzi.
3: Klimatyzację.
4: Zamknąć okno, zaciemnić, puścić wiatraczek i to wszystko.
5: Zasłaniam okna i zamykam.
2: No ale lato jest od tego, żeby było ciepło, bo kiedy zima będzie ciepło, no teraz musi grzać.
6: No tak, teraz mamy takie zimy, że i też bywa ciepło. Ja mam też wiatrak w domu i mam plan na dzisiejsze popołudnie, żeby go wykorzystać, ponieważ ja mam okna wychodzące na zachód i te popołudnia upalne u mnie są w pokoju po prostu bardzo gorące. Tyle tylko, że sam wiatrak nie działa, więc wykombinowałem sobie, że zamrożę, naleję wody do butelki, nie do końca, tylko tak na 3/4, włożę do zamrażalnika, to mi się zamrozi i potem taką wodę postawię przed wiatrakiem i powietrze będzie dmuchać przez tę wodę.
0: Chłodzić
6: się. I mam nadzieję, że będzie trochę chłodniej, jak się ustawi oczywiście blisko tego wiatraka, no bo wiem, że całego pokoju pewnie tym się nie schłodzę. No taki mam pomysł ja, przynajmniej.
0: No, pomysłowy Dobromir.
6: Się okaże, jutro.
0: Bym powiedział,
6: to powiem. Jak zgrzany przyjdę, znaczy, że nie zadziałało. Uważajmy, drodzy Państwo, na siebie dzisiaj i jeżeli Państwo nie muszą, proszę, nie wychodzić z domów podczas tych największych upałów.

0: Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Na zegarze za 4 minuty godzina 8, więc za 4 minuty u nas najnowsze wiadomości. W nich bardzo ciekawe badanie kanadyjskich naukowców, bo przekonują, że postawa ciała ma wpływ na nastrój i zachowanie. Szczegóły już za chwilę.
1: A ja już teraz zapraszam Państwa do zgłaszania się do rozwiązywania naszej krzyżówki. Nagroda gwarantowana to herbatka Radia Pogoda. Do wygrania dzbanek filtrujący na wodę z limitowanej edycji Radia Pogoda. 22 444 4004. Poprosimy o Państwa numer telefonu i imię.

0: autopromocja.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze. Zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
5: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
4: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, assistance i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
5: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
6: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
0: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
10: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
0: Reklama.
11: Wojciech Młynarski i Halina Kunicka. Ci artyści rozpoczną kolejną godzinę spotkania z Państwem w pogodnym poranku Radia Pogoda. Ale teraz gorące wiadomości. Minęła godzina ósma.
12: Ekstremalne upały i miejscami burze są ostrzeżenia synoptyków. ZUS każe jechać 200 km do lekarza orzecznika. Problemy kadrowe. Jabłka krajeńskie dostały właśnie unijną ochronę.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o ósmej.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przed nami kulminacja fali upałów. W większości regionów obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie Polski, gdzie służby meteo nie wykluczają nawet 40 stopni. Cezary Jaszczyk.
13: Nie ma co liczyć na to, że po upalnym dniu nadejdzie przyjemne ochłodzenie, podkreśla Agnieszka Prasek z IMGW.
14: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
13: Miejscami mogą występować gwałtowne burze. Upały zaczną ustępować w piątek.
12: Nawet 200 kilometrów muszą jeździć mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, by spotkać się z komisją lekarską. W Bydgoszczy i Toruniu brakuje lekarzy orzeczników pracujących w komisjach ZUS-u. Jak to możliwe? O tym Agnieszka Wynarska.
15: Lekarzy jest za mało. W ostatnim czasie część przeszła na emeryturę, dlatego od początku sierpnia odwołania od decyzji orzeczników, na przykład w sprawach o rentę czy uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy, będą rozpatrywane przez oddziały ZUS-u w Gdańsku i Łodzi. Część klientów będzie musiała na taką komisję dojechać niemal 200 km. Jak mówi rzeczniczka ZUS-u w Bydgoszczy Krystyna Michałek, koszty podróży będą zwracane.
16: Osobie wezwanej przez ZUS na badanie lekarskie zwracane są koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca badania i z powrotem w wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.
12: Czyli sfinansowany będzie na przykład najtańszy autobus. Aż 141 osób, co najmniej tyle, zginęło w trakcie masowego forsowania granicy Ceuty. Do hiszpańskiej eksklawy na brzegu Afryki pod koniec lipca wtargnęło 70 tysięcy migrantów z Maroka. Większość ofiar to osoby, które utonęły, próbując dostać się na ten teren od strony morza. Po tragedii w Ceucie Unia Europejska znów dyskutuje o zaostrzeniu polityki migracyjnej. Na stole są propozycje m.in. deportacji i zakazu legalizowania pobytu w Unii osób, które dostały się do niej nielegalnie. Ziemia zatrzęsła się we Włoszech. Mieszkańcy w panice wybiegli z domów i biur. W Toskanii odnotowano trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,3. Było odczuwalne w wielu miejscowościach. Nie ma informacji o zniszczeniach ani ofiarach. Bezpieczna jest też słynna krzywa wieża w Pizie. Jabłka krajeńskie trafiły właśnie na unijną listę, tak zwaną listę chronionych nazw pochodzenia. Zatwierdziła to Komisja Europejska. Dołączyły do chronionych już wcześniej grójeckich i łęckich. W porównaniu z nimi krajeńskie charakteryzują się jędrnym miąższem i są słodsze. Postawa ciała ma wpływ na nastrój i zachowanie. Nowe badanie kanadyjskich naukowców pokazuje, że osoby z wyprostowaną postawą częściej podejmują trafne ryzyko i zdobywają wyższe nagrody. Co więcej, czują się pewniej i odczuwają większą dumę z własnych osiągnięć. Naukowcy wzięli pod uwagę proste plecy i kąt nachylenia szyi. Czyli wniosek jeden: łopatki do tyłu i głowa do góry i wtedy przyjdzie sukces, a na pewno lepsze samopoczucie.

0: Pogoda.
1: Przed nami bardzo gorący dzień. Na południu i w centrum temperatura wzrośnie do 35, nawet 38 stopni, choć chodzą słuchy, że może być nawet 40. Przez większość dnia dominować będzie słońce, ale na zachodzie Polski możliwe też burze i silny wiatr.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: 4 minuty po godzinie 8. Dzień dobry, witamy.
3: Zygmunt Heizer
2: i Michał Pierzchała. Przypominamy, dziś jest środa, mamy 5 dzień sierpnia, 217 dzień roku. Wschód słońca był 3 minuty po godzinie 5. Zachód będzie o 20:20, a dzień jest krótszy od najdłuższego o 1:30.
3: Pan Andrzej napisał przed chwilą na kontakt @radiopogoda.pl maila o tym, jak się chłodzi. Cytuję. Wkładam złożone w kostkę prześcieradło do zamrażalnika na kilkanaście minut. Potem rozkładam to prześcieradło na fotelu i siadam bardzo przyjemnie w te upały.
2: Świetny pomysł.
3: Może spróbuję, panie Andrzeju. Nasza krzyżówka już niebawem w Radiu Pogoda.

parterku, babcia w oficynce, drepce żądna informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

aż rodzinnie osiągniemy. Prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być tam tylko lepiej. A jak tam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci koci łapci o tym też nie powie.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 10 minut po 8.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
2: Dzień dobry, panie Włodzimierzu.
3: Dzień dobry, witam.
0: Czy możemy mówić, panie Włodku?
3: Bardzo proszę.
2: Panie Włodku, bardzo się cieszymy. Panie Włodku, wobec tego mamy takie pytanie. Czy u pana już jest upalnie, czy zaraz dopiero będzie?
3: Zaraz będzie w Warszawie upał.
0: A, pan w Warszawie, z Warszawy.
2: Jakie ma pan sposoby na upał?
3: No właściwie do żadnego. W nocy otwarte okna i łapanie tego chłodu, a dzień pozamykać rolety.
0: No tak.
3: No
0: tak,
3: cierpieć to po prostu. Klasyka.
2: Najprostsze, jasne. Panie Włodzimierzu, herbatka, no radia.
0: Przystępujmy do dzieła. Jedną nagrodę już pan ma, a to jest
2: herbatka. Tak jest. I to jest nagroda gwarantowana, natomiast do wygrania będzie dzbanek filtrujący.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 20 minut po godzinie 8. Gość pojawił się w parlamencie. Mistrz relaksu. Uwielbia kąpiele, wygrzewanie się na słońcu i drzemki.
1: Poczekaj, w naszym parlamencie?
0: Nie w naszym, troszkę bardziej odległym, ale w parlamencie.
1: Tak.
0: I kto to jest?
1: A szczegóły?
0: Powiemy za kilka minut w Radiu Pogoda.

0: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl. Volkswagen.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Pogodny poranek w radiu Pogoda, 8:29 na zegarze. Posłuchajmy teraz dźwięków, bo jak jest zła, to chrumka.
1: No, jej, a jak to jest... brzmi jak dźwięk z pola walki.
0: To poczekaj teraz, a jak jest zadowolona, to wydaje taki dźwięk. Kapibara. Bo o niej mowa. I to będzie historia z Brazylii, gdzie do lokalnego parlamentu zawitała grupa tych przesympatycznych zwierzaków. One są znane z wyluzowania. To są w ogóle gryzonie. One przechadzały się przez cały budynek, weszły frontowymi drzwiami, dotarły na salę posiedzeń. Tam parlamentarzyści przygotowali się do głosowań. Czy byli zdziwieni? Nie, w ogóle, bo okazało się, że to nie pierwsza tego typu wizyta. Próbowali nakłonić kapibary do opuszczenia gmachu. No łatwo nie było, w końcu się udało, a że budynek znajduje się tuż obok parku pełnego zwierząt, to kapibary daleko do domu, no po prostu nie miały.
1: No taka wiesz, niedaleko szukać, w odległości ja wiem, kilkuset metrów od naszego parlamentu widziałem dziki, które sobie swobodnie chodziły między ludźmi, między samochodami, rowerzyści tam omijali te świnki, a jeśli chodzi o kapibary, one w naszym Sejmie się nie pojawią.
0: Dlaczego?
1: Za gorąco.

0: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby
1: nad leniwą rzeczkę w cień.
0: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
1: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
0: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
1: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
0: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć.
1: Na ryby, a można i na grzyby.
0: Można i na grzyby.
1: Na grzyby, w aromatów pełen las.
0: Na grzyby, przed wyjazdem słuchaj, sprawdźmy gaz.
1: Ta, weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
0: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
1: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
0: Dzik,
1: wściekły na mnie, dzik.
0: Pociągnijmy sobie ryk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika. Bo gdyby ryk większy,
1: to na lwy by.
0: Dlaczego nie na lwy? Na lwy by, na gorący czarny ląd.
1: Na lwy by,
0: gdyby
1: nieco bliżej stąd.
0: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak, eksportową śliwowicję.
1: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
0: Na lwy by, patrzysz samiec, więc go trach.
1: A tu lwica,
0: co?
1: To nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już szuka trupią.
0: Więc czyby nie lepiej już na ryby?
1: Lub na grzyby.
0: Lub na grzyby.
1: Albo na ryby.
0: Albo na ryby, co?
1: W każdym razie nie na lwy by.
2: Nie, tak już.
1: Nie. A może na ryby w grzybach?
0: Jak to?
1: Duszone.
3: To jasne, najważniejsze, żeby odżywiać się różnorodnie. To podstawa. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 8:37 na zegarze. Napiszą do nas Państwo na nasz adres mailowy kontakt@radiopogoda.pl i tutaj mamy maila od pani Joanny. Mówcie kochani, aby nie wychodzono z psami na dłuższe spacery między godzinami 9-19, około 16, jak pisze pani Joanna. Widać wielu spacerujących z pupilami po chodnikach jak patelnia i psiaki mogą poparzyć sobie łapki. Pani Joanno, zgodnie z pani prośbą właśnie przekazaliśmy. No tak, beton się rozgrzewa.
4: Spacer wczesnym rankiem albo wieczorem z psem, kotem albo jakimkolwiek innym zwierzakiem.
5: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
6: No oczywiście Mieczysław Fok.
7: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
6: Dziękuję.
5: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
8: Autopromocja. Reklama. Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
12: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
13: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
12: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, assistance i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
13: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
14: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Została ostatnia reklama.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe.

0: Pogodny poranek w radiu, pogoda za 14:09. No tak, ach, jak przyjemnie może być w te upały na lodach.
1: Tak jest, na południu Polski prawdziwe tropikalne upały, 36.
0: 38 nawet
1: 38
0: dzisiaj może
1: stopni.
0: Być.
1: 38 stopni. Proszę Państwa, jeśli będą Państwo w okolicach Krościenka nad Dunajcem, proszę się koniecznie wybrać na lody. Tak, tak. Jest tam rodzinna lodziarnia u Marysi. Ta lodziarnia istnieje od 1990 roku, a lody sprzedaje pan Felicjan, który ma 98 lat. Tak, tak, to jest rodzinna firma, działa z synem, synową od 1990 roku. Wcześniej sprzedawał, był sprzedawcą w sklepie GS-u, tam pracował 31 lat. Później założyli rodzinny biznes, który znakomicie funkcjonuje. Podobno lody są pyszne, który znakomicie funkcjonuje właśnie w Krościenku nad Dunajcem. I w sumie jakby policzyć, no to wychodzi na to, że pan Felicjan pracuje 67 lat.
0: No to pięknie.
1: Niezły wynik, prawda? Jest duszą tej lodziarni. Wszyscy go znają w okolicy. I lody pyszne. Proszę Państwa, proszę nie przegapić tej okazji. U Marysi pan Felicjan sprzedaje lody.
0: No i to najważniejsze, w te upały takie lody to po prostu trzeba szybko zjadać, zanim się rozpuszczą. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 4 minuty godzina 9. Jak miło odbierać takie telefony. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, mówi Barbara.
2: Dzień dobry.
1: Panie Zygmuncie, usłyszałam przed chwilą o pysznych lodach w Krościenku nad Dunajcem, o panu Felicjanie. Jeżeli pan pozwoli, tak, pojadę, mieszkam w pobliżu i pozdrowię pana Felicjana, ale najpierw skosztuję lodów.
0: Oj, bardzo dziękujemy, poprosimy o pozdrowienia i ode mnie, i od Julii, i od Michała, i od całego Radia Pogoda.
2: Pani Barbara, czekamy więc na kolejny kontakt od pani teraz za 3 minuty, godzina 9, za 3 minuty u nas wiadomości.
3: Radio Pogoda.

0: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert
2: dalej masz. Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
3: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Została ostatnia reklama.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland. Reklama.
7: Minęła godzina 9:00, muzycznie między innymi do Ciechocinka zajrzymy to już za kilkanaście minut, a teraz wiadomości.
8: 24 pożary dziennie w Polsce, dużo więcej niż przed rokiem. Tanieje ropa, Trump zapowiada na jutro otwarcie cieśniny Ormus. Ekipa Bir Komando zaczęła chronić ludzi przed niedźwiedziami w Bieszczadach.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Codziennie w Polsce wybuchają 24 pożary lasów, to obecna średnia. Od początku roku wybuchło 1300 pożarów więcej niż w tym samym okresie rok temu. Za większość odpowiada człowiek. Sytuację dodatkowo pogarszają susza i ekstremalne upały, mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
10: W tym roku mieliśmy już 5388 pożarów we wszystkich lasach w Polsce, i w lasach państwowych, i w lasach prywatnych. Niestety, 9 na 10 pożarów spowodowanych jest przez człowieka.
8: Na ochronę przeciwpożarową Lasy Państwowe przeznaczają ponad 150 milionów złotych rocznie. Z powodu panujących w Polsce upałów wiele urzędów zmienia godziny pracy. Dziś na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Mazowszu ma być nawet 40 stopni. Niektóre urzędy w różnych województwach, głównie na południu, zamkną się wcześniej. Urzędnicy apelują, by przed wizytą upewnić się, jak pracuje urząd. Ratownicy przeszukują gruzy po nocnym uderzeniu Rosjan na Kijów i obwód kijowski. Co najmniej 15 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych. Tomasz Orchowski.
11: Syreny alarmowe zawyły w Kijowie po północy. Rosjanie wzięli na cel między innymi magazyny. To kolejne krwawe uderzenia na ukraińską stolicę w ostatnich dniach. Rosjanie ponad dwukrotnie zwiększyli liczbę wykorzystywanych rakiet. Obrona powietrzna jest najwyższym priorytetem, a ważne jest, aby nasi partnerzy słyszeli Ukrainę i wiedzieli, że każdy pakiet wsparcia dla naszej obrony powietrznej rzeczywiście chroni ludzkie życie. Podkreślał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Kijów od miesięcy apeluje o dostarczenie większej liczby pocisków do systemów obrony Patriot.
8: Ceny ropy na światowych rynkach spadają już trzeci dzień z rzędu. Inwestorzy liczą na to, że uda się odblokować strategiczną cieśninę Ormus, przez którą transportowana jest ropa z Bliskiego Wschodu. Trump zapowiedział, że już jutro cieśnina zostanie otwarta. Jeśli rozmowy Iranu z USA zakończą się sukcesem, paliwo może być łatwiej dostępne, a ceny na stacjach zapewne przestałyby rosnąć. Bir Komando kontra niedźwiedzie. W Bieszczadach pracę zaczęła specjalna grupa do odstraszania drapieżników. 12-osobowy zespół został wyposażony w strzelby. Jest już gotowy, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
12: Te etaty stałe są zabukowane, są już osoby zatrudnione. Jeszcze uzupełniamy ten skład grupy osobami na umowę o dzieło, jako takie wspomożenie działań.
8: Pierwsze akcje już za nimi. Grupa zaczęła płoszenie drapieżników zbliżających się do zabudowy. Wykorzystała m.in. gumowe kule. Nie ma czerwonych flag nad Bałtykiem. Woda we wszystkich kąpieliskach nad polskim morzem nadaje się do kąpieli. Chodzi oczywiście o te strzeżone kąpieliska. Na zachodnim wybrzeżu woda ma temperaturę powyżej 20 stopni, chłodniej koło Ustki 18-19. W województwie zachodniopomorskim nadal zakaz kąpieli obowiązuje w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, a to z powodu sinic. Milion euro w koszu na śmieci. Tak, mieszkaniec południowych Włoch przez pomyłkę wyrzucił los, który okazał się warty fortunę. Na szczęście pracownicy firmy odbierającej odpady ruszyli do akcji, przeszukali śmiecie i odnaleźli zwycięski kupon. Szczęśliwiec odzyskał milion euro.
9: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
13: Michał Waszkiewicz, zapraszam. 5 polskich zespołów zagrał awans do decydującej rundy eliminacji europejskich pucharów. Pierwszy do boju wyjdzie Górnik Zabrze, który już dziś wieczorem w Lidze Europy zmierzy się w Budapeszcie z Ferencvarosem. Lech, Jagiellonia, Raków i GKS Katowice zagrają jutro. Amerykanki staną dziś na drodze naszych tenisistek do trzeciej rundy turnieju w Toronto. Magdalena Fręch zagra z Jessicą Pegulą, a Magdalinę Ty z Iwą Jowić. W trzeciej rundzie jest już Iga Świątek, bo bez problemów pokonała wczoraj Czeszkę Sarę Bejlek. Odpadła natomiast Maja Chwalińska.

0: Pogoda.
1: Dziś mamy podobno apogeum tej fali upałów. W centrum i na południu Polski 38 stopni, a niewykluczone, że będzie więcej, nawet 40. Trochę chłodniej na północy, około 30. Na wschodzie, w centrum i na południu bardzo słonecznie, na zachodzie większe zachmurzenie i tu możliwe burze, intensywne opady deszczu i nawet grad, a poza tym silny wiatr.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 5 minut po 9. Dzień dobry, witamy.
3: Zygmunt Heizer.
2: I Michał Pierzchała. Witamy w środę, 5 sierpnia, mamy 217 dzień roku. Dziś imieniny obchodzą Maria i Stanisława. Wszystkiego dobrego. No i przysłowie mamy na dziś. W pierwszym tygodniu sierpnia spieka, zima ciężka, śnieżna i długa nas czeka.
3: Tak, a że spieka, to wiemy, czego tak się spodziewać zimą.
2: I to
3: czyli ja proponuję teraz udać się do sklepu i kupić sanki, bo jeszcze będą tanie, nie podrożeją, bo skoro zima będzie bardzo mroźna i śnieżna, to mogą się po prostu przydać. Lepiej kupować przed sezonem, bo po prostu jest taniej. Propozycja inna też będzie niebawem w Radiu Pogoda, w pogodnym poranku, na ławkę taką specyficzną. Dość Państwa zaproszę, szczegóły za moment.

0: izby jakieś strachy zaglądają. Święty Antoni, Święty Antoni, serce zgubiłam pod miedzą.
1: Wczoraj państwo dzielili się swoimi sposobami na pozbycie się muszek owocówek, które mogą nam nieźle uprzykrzyć życie swoją obecnością. Zanim pojawi się takie małe podsumowanie tego, jak rozgrywać wojnę z muszkami, to będzie pod koniec naszego dzisiejszego spotkania. Kolejny sposób na owocówki od słuchacza Radia Pogoda. Dzień dobry.
2: Witam, Radio Pogoda, moje ulubione zresztą. Mam idealny patent. Otóż tak, szeroką dosyć szklankę, taką niedużą, może być też większa, wkładam tam dwa plasterki cytryny, taką końcówkę cytryny i plotego plaster i teraz na wierzch nakładam przezroczystą, cienką folię, tak żeby ona była naciągnięta, napięta. Ona wokół szklanki się ładnie potem tak przylepia się do tej szklanki i w tej szklance z folią napiętą na górze szpilką, igłą robię kilkanaście dziureczek i stawiam to w kuchni. I po niewielu godzinach tam widzę jedna, druga, dziesiąta muszka wpada do środka, ona sobie tam na cytrynce posiedzi, ale potem chce wyjść i niestety z tych dziurek już nie trafia, nie da rady wyjść. No i potem, żeby jakoś się pozbyć, wkładam na godzinę do zamrażarki, wyciągam zamarznięte te muszki razem z tą cytryną, wylewam i od znowu to samo powtarzam. Myślę, że sposób dobry do opublikowania. Dziękuję bardzo, słucham was nadal. Pozdrawiam, Wacław z Krakowa.
1: Wzajemnie pozdrawiam, panie Wacławie. To jest mniej więcej mój sposób na muszki, tylko ja zamiast cytryn do naczynia wlewałem ocet winny albo jabłkowy. Muszki zniknęły, no, dobrych kilka lat temu, a to naczynko, puste oczywiście, ciągle stoi w kuchni na wszelki wypadek. Wrócimy jeszcze do sposobów na muszki, jak wspominałem, ale to będzie już po południu.

0: Podobno bociany już zbierają się na sejmiki, a niektóre już są nawet w drodze do Afryki, jak słyszałem. Czy państwo może mogą potwierdzić te informacje o sejmikujących bocianach? Bo to mogłoby oznaczać niedaleki koniec lata. Chyba że boćki odlatują do ciepłych krajów, bo tam chłodniej. W każdym razie, jeżeli państwo też już widzieli sejmikujące bociany albo kołujące w powietrzu nad jakimś miejscem, to proszę o tym opowiedzieć słuchaczom Radia Pogoda. Zawsze to pewne informacje, bo z pierwszej ręki.
1: Radio Pogoda.

Radiu Pogoda słuchaliśmy pocztówki dźwiękowej zespołu Happy End, bo ten list, z którego adresatka może wyczytać więcej, to przecież wypisz, wymaluj pocztówka, na której niewiele słów się zmieściło, więc reszta zależała od interpretacji. Czy Państwo wysyłali pocztówki z wakacji? Na pewno. Ja też to robiłem, zwłaszcza, że to uspokajało rodziców, którzy dostawali przesyłkę i czuli się, no, po prostu spokojniejsi, że wszystko u mnie w porządku. I właśnie o tę drugą stronę chciałbym zapytać, czy Państwo dostają jeszcze pocztówki z wakacji? 22 444 40 04. Bo ja, szczerze mówiąc, ostatnio taką pocztówkę dostałem dobre 10 lat temu. Tak, wiem, że istnieją szybsze i lepsze sposoby powiadamiania o tym, że na wakacjach pogoda dopisuje, hotel fajny, a lody pyszne, ale jednak istnieją pewne tradycje, które przez to zanikają. Na przykład taka, że idąc do domu zaglądamy do skrzynki pocztowej, a tam kawałek czyichś wakacji i pozdrowienia. Ale może tylko ja mam takie poczucie, że to zanika, bo może u Państwa to tradycja ciągle żywa i ciągle zdarza się Państwu wyjąć przesyłkę ze skrzynki pocztowej i przeczytać na odwrocie obrazka serdeczne pozdrowienia z wakacji zasyła, no, na przykład rodzina.

0: To była jedna z piosenek, które się Państwu nadzwyczaj podobają i to prawda, że piękna, a do tego można sobie samemu wybrać miasto, o którym się śpiewa. Czy Poznań, czy Wrocław, czy Kraków, wszyscy możemy zaśpiewać tę piosenkę z tym samym tekstem. A to przecież pozytywnie wpływa na integrację. Także za nami piosenka niewykluczająca, a przed nami piosenki o miłości. Najpierw w wykonaniu Ireny Jarockiej, potem Mieczysława Foga.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
5: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
4: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, asystans i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
5: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
8: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
10: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
11: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy. Papier toaletowy trójwarstwowy jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
14: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Landberry, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecenas Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wodkan. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
15: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
16: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
15: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
15: Aflofa.
17: Została ostatnia reklama.
18: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.

los, bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty. Lecz my bez skarb, płomieniem war, stopimy świat na złoto. Gdy się pieszczotą

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
2: Cherry.
1: Niemożliwe.
2: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
1: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
2: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.
3: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
0: Została ostatnia reklama.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Reklama.
10: Najpiękniejsze melodie na lato w wykonaniu Heleny Majdaniec, Czarny Alibaba i Tadeusza Woźniaka. Smak i zapach pomarańczy już za chwilę zabrzmią w Radiu Pogoda. Teraz proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
11: Polska się gotuje, nawet 40 stopni i tropikalna noc. Darmowa woda w restauracji, rząd szykuje taką zmianę. Nocny alarm na obozie piłkarskim, 16 dzieci trafiło do szpitali.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszła kulminacja upałów. Na termometrach 30 stopni albo dużo więcej. Na południu możliwe nawet 40. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie Polski. Potem przyjdzie noc, która też ma być męcząca. Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
12: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna, z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
11: Miejscami mogą wystąpić także gwałtowne burze. Darmowa woda dla każdego klienta baru, restauracji czy kawiarni to możliwe już niedługo. Chce tego Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Pracuje nad tym od dawna. Restauracje miały nam obowiązkowo serwować wodę już tego lata, ale to się nie udało, bo zabrakło czasu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
13: To są przepisy, które wprowadzają dodatkowe obowiązki także na przedsiębiorców. W związku z tym one wymagają trochę dłuższej analizy i konsultacji, ale myślę, że tutaj nie powinno być problemu. Tak ja to czuję.
11: Darmowa woda to byłby dobry pomysł, potwierdza pani Julia Kelnerka z gruzińskiej restauracji Tiki Hari w Warszawie.
14: Bo jak pojedziemy do Włoch czy do Hiszpanii, to wszędzie się dostanie taką wodę.
15: Za darmo.
14: Za darmo. Myślę, że to by był miły gest, szczególnie w lato.
11: Na razie to jednak tylko kwestia uprzejmości restauratorów, a nie wprowadzonego prawem obowiązku. I kwestia jakości kranówki, którą dostalibyśmy do picia. Karetki rozwoziły do szpitali dzieci prosto z obozu piłkarskiego. W środku nocy aż 16 dzieci doznało silnego zatrucia. Byli na wakacjach pod Tomaszowem Lubelskim. Trafili do szpitali w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim i Biłgoraju. Ich stan jest stabilny i bezpieczny. Służby badają, co tam się stało. Jedzenie sprawdzi sanepid. Zdecydowana akcja policji uratowała zdrowie 10-miesięcznego dziecka w Jarosławiu na Podkarpaciu. Matka przypadkowo zamknęła w samochodzie swoje dziecko. Zatrzasnęła też kluczyki od auta. Nie mogła go otworzyć. Policjanci też nie byli w stanie, więc nie zwlekali, wybili szybę i uwolnili dziecko. A przy okazji policja przypomina, jeśli zobaczymy w nagrzanym samochodzie zatrzaśnięte dziecko albo też zamknięte zwierzę, natychmiast reagujmy. Jeśli szybko nie znajdziemy właściciela, należy po prostu wybić szybę samochodu. Gdynia planuje stworzyć Centrum Modernizmu. Ma stanąć w reprezentacyjnym miejscu przy skwerze Kościuszki. Będzie promować Gdynię, której centrum właśnie trafiło na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi wiceprezydent miasta Oktawia Gorzyńska.
16: Tam też będzie obecny i Detal. I to, na czym nam bardzo mocno zależy i to, czego w przestrzeni być może dzisiaj trochę brakuje, to opowieść o ludziach.
11: W planach jest też oznakowanie szlaku UNESCO, tak by prowadził on turystów od dworca przez najciekawsze miejsca. Pojawi się też więcej drzew. Niemcy przestają pić piwo, browary bankrutują, szczególnie te małe, rodzinne, które od pokoleń ważyły piwo. Nie wytrzymują konkurencji z dużymi koncernami. Najwięcej browarów, prawie 600, znajduje się w Bawarii. Tam prawie każde miasteczko ma swój browar, ale co dziesiąty ostatnio splajtował. Konkurencja to jedno, a druga sprawa, Niemcy piją piwa coraz mniej.
0: Pogoda.
11: Na wschodzie Polski i w centrum bardzo dużo słońca i sucho. Na zachodzie możliwe dzisiaj deszczowe chmury, burze i grad. Poza tym upał 29 na północnym, wschodzie, w centrum powyżej 35, a na południu kto wie, czy nawet nie 40 stopni. To może być jeden z najgorętszych dni tego lata.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
15: Lato czeka.
10: Po wiadomościach wracamy do muzyki w Radiu Pogoda. Przed nami przeboje Heleny Majdaniec i Czerwono-Czarnych, Tadeusza Woźniaka i Dina Martina, ale w polskiej wersji Wiesławy Drojeckiej. A potem będziemy świętować urodziny Anny Jurksztowicz. Natomiast w cyklu Pogodne Lato też będziemy świętować, ale o tym, co takiego, powiem w stosownej chwili. Teraz chwilka ochłody przy najpiękniejszych melodiach na lato. Dzień dobry.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sworakow.

Dean Martin sprawił, że ta piosenka stała się światowym przebojem w 1964 roku. Z polskim tekstem nagrała ją wtedy Wiesława Drojecka i właśnie jej przed momentem słuchaliśmy w Radiu Pogoda, a za moment posłuchamy Anny Jurksztowicz, która dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Pani Anna debiutowała w połowie lat 70. w zespole muzyki dawnej, Musicus Poloniensis. Potem były zespoły gospel i jazzu tradycyjnego, a jako solistka wystąpiła po raz pierwszy w 1985 roku na Festiwalu Opolskim. Zdobyła wtedy pierwszą nagrodę w konkursie premier za wykonanie utworu Diamentowy Kolczyk.

Anna Jurksztowicz nagrała też kilka innych piosenek, których słuchamy do dzisiaj, w szczególności utwór do popularnego serialu Na dobre i na złe. Życząc pani Annie Jurksztowicz wszystkiego przepięknego, sięgam po jej przebój, może nie tak wielki jak diamentowy kolczyk, ale też pamiętny. Stan pogody z 1986 roku.

0: Grupa Smoki w Radiu Pogoda. Zapytałem Państwa przed 11 między innymi o te sejmiki bocianie, które już podobno trwają w najlepsze i Państwo potwierdzają te doniesienia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Potwierdzam, że bociany zbierają się już na sejmikach. Sama widziałam jeden w minioną niedzielę w okolicach Czerniejewa. Pozdrawiam Marysia z Poznania.
0: Wzajemnie pozdrawiam Pani Marysiu i prawdę mówiąc tego się obawiałem. Nadzieja jeszcze w tym, że jednak jeden sejmik jesieni nie czyni. A przynajmniej nie tak szybko.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No oczywiście Mieczysław Fok.
3: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
2: Dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo, jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: pogodne lato
1: roku 1966.
0: Z radiem Pogoda.
1: Dziś mamy 5 sierpnia, czyli dziś właśnie mija 60 lat od dnia premiery albumu Revolver grupy The Beatles. To jest ta płyta, którą najczęściej przypomina się, gdy chce się wskazać czas, kiedy Beatlesi zaczęli zmieniać muzykę, mniej więcej dekadę po początku rock'n'rolla. Na albumie Revolver owszem pojawiają się przeboje i to jest jedne z największych, ale nie są to już zwykłe piosenki, tylko całe obrazy dźwiękowe. Weźmy taką żółtą łódź podwodną. W tej piosence oprócz dobrze znanej melodii pojawia się mnóstwo różnych innych dźwięków tworzących cały klimat zwariowanej podróży zespołu przez Zielone Morza albo Eleanor Rigby. Była pierwsza piosenka zespołu rozrywkowego, nagrana wyłącznie przy akompaniamencie instrumentarium wykorzystywanego dotychczas w muzyce klasycznej. Jest też utwór Tomorrow Never Knows.

0: To była wielka inspiracja dla wielu późniejszych artystów związanych z muzyką psychodeliczną, elektroniczną. Także bez wielkiej przesady można powiedzieć, że bez albumu Revolver Beatlesów muzyka pewnie zmieniałaby się z czasem, ale w zupełnie inny sposób niż ten, który znamy. Ciekawe, czy wtedy na przykład płyta Niemena, Dziwny jest ten świat, brzmiałaby tak samo. A jak brzmiała, przy okazji powiem, będzie można sprawdzić w Radiu Pogoda w najbliższą niedzielę między 10 a 14.
1: Pogodne lato z Radiem Pogoda.

lubisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

0: Piosenkę dla Cecylii Simon & Garfunkel nagrali w 70 roku, natomiast 3 lata wcześniej Bohdan Mazuka postanowił nagrać piosenkę ze słowami Mariana Hemara z 29 roku zeszłego stulecia, kiedy znów zakwitną białe bzy. Usłyszymy ją zaraz w Radiu Pogoda, po czym Jadwiga Strzelecka będzie bezradnie rozkładać ręce śpiewając Co ja zrobię, że cię lubię.
1: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2% aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
10: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
11: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
12: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
14: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
15: taniej masz. Została ostatnia reklama.
16: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka. Reklam.

0: autopromocja.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Została ostatnia reklama.
8: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
0: Reklama.
9: Właśnie mija południe, więc w Radiu Pogoda usłyszymy najważniejsze wiadomości, po czym najpiękniejsze melodie na lato wrócą w piosenkach zespołu Breakout. Gdybyś kochał Hej i Andrzeja Rybińskiego. Mogłaś Małgoś.
10: Prawie 40 na termometrach, tak będzie dziś. Nikt nie zatrzymał się do auta po wypadku, drogowcy publikują nagranie. Problemy na lotnisku w Lipsku w Niemczech z powodu drona.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
10: Dorota Werdecka, dzień dobry. Przed nami kulminacja fali upałów. Termometry w wielu częściach kraju pokażą dziś ponad 35 stopni. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie, gdzie służby nie wykluczają nawet 40 stopni Celsjusza. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
11: Małopolska, Podkarpacie, Mazowsze, Lubelszczyzna i Ziemia Łódzka. To tu warunki mają być dziś najtrudniejsze. I nie ma co liczyć na to, że po upalnym dniu nadejdzie przyjemne ochłodzenie. Podkreśla Agnieszka Prasek z IMGW.
12: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
11: Miejscami mogą występować gwałtowne burze.
12: Po południu i wieczorem burze już będą rozwijać się w zachodniej Polsce. Stopniowo będą przemieszczać się w kierunku centrum i mogą być gwałtowne z ulewnym deszczem, gradem i porwistym wiatrem.
11: Upały zaczną ustępować w piątek.
10: Rzeki w Polsce mogą w tych dniach bić kolejne rekordy niskiego poziomu wody. Na większości obszaru naszego kraju obowiązują ostrzeżenia o suszy hydrologicznej, mówi hydrolog IMGW Paweł Staniszewski.
13: Mamy podwyższoną temperaturę w rzekach, niższe natlenienie. W konsekwencji wiąże się to również z większym stężeniem nieczystości, bo tej wody płynie mniej, więc automatycznie jakość wody spada. Będziemy musieli ograniczać transport, komunikację i promy na rzekach.
10: Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną obowiązują m.in. w centralnej i południowo-wschodniej oraz wschodniej Polsce. Kilkudziesięciu kierowców przejechało obojętnie obok miejsca wypadku, nie upewniając się, czy nikt nie potrzebuje pomocy po tym, jak auto uderzyło w barierę i dachowało. To sytuacja z autostrady A1 w województwie łódzkim. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała nagranie z tej sytuacji, by przypomnieć, że zatrzymanie się i udzielenie pomocy to obowiązek, mówi Ewelina Szczesek z łódzkiego oddziału GDKiA.
14: Pokazujemy rzeczywiste te zdarzenia, ponieważ właśnie takie przykłady najmocniej przemawiają do wyobraźni.
10: Z pomocą ostatecznie ruszyło trzech kierowców. Samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym zaniedbanym obiektem. Stało się to w nocy w pobliżu lotniska w Lipsku w Niemczech na wysokości 400 metrów, 6 km od Lipska. Maszyna wylądowała w Hanowerze, gdzie stwierdzono niewielkie uszkodzenia. A wcześniej, też ostatniej nocy, lotnisko w Lipsku wstrzymało operację po tym, jak na płycie lotniska znaleziono drona z zapalnikiem, pisze Bild. Śledczy mieli go uznać za potencjalny ładunek wybuchowy. Jedna z najpopularniejszych tras prowadzących w wysokie partie Tatr zamknięta. Szlak na Wrota Chałubińskiego jest w remoncie. Tatrzański Park Narodowy apeluje, by nie omijać zakazów, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
15: Prosimy, apelujemy do turystów, żeby nie wybierali się w tamten rejon. Szlak jest oficjalnie zamknięty, ale wiemy, że niepokorni starają się gdzieś tam iść. Przeszkadzają tym samym robotnikom, którzy wykonują swoją pracę.
10: Trasa będzie zamknięta do odwołania.
1: Pogoda.
10: Dziś jeden z najgorętszych dni w roku, do tego dużo słońca, ale będą też burze. Zagrzmi dziś na zachodzie, na północy i miejscami w centrum, a na termometrach od 30 nad morzem, 35 na Dolnym Śląsku, 38 w centrum i na południu, a miejscami do 40.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
16: Lato, lato, lato czeka.
9: Piotr Sforakowski, dzień dobry. Uff, jak gorąco, chciałoby się powiedzieć, za Julianem Tuwimem. Czym prędzej, więc wracamy do chłodzących, najpiękniejszych melodii na lato. Przed nami przeboje grupy Breakout, Andrzeja Rybińskiego i Mieczysława Wojnickiego. Za około pół godziny czeka nas trzecia już rozgrywka szóstej serii, dziesiątej edycji zabawy Fundusz Wczasów Pogodowych. A wcześniej, za kilka minut, wrócimy do pocztówek z wakacji, o które zapytałem Państwa przed 11:00.

0: zdjęcia i życzenia i pozdrowienia, ale poprzez WhatsAppa lub MMS-y. Natomiast ten jeden wyjątkowy człowiek zawsze robi mi tę przyjemność i przysyła pocztówkę z pozdrowieniami. Ja również pozdrawiam całą redakcję i słuchaczy.
1: Wzajemnie pozdrawiam pani Małgorzato, no ale taka pocztówka cieszy tym bardziej, nieprawdaż? Pocztówki jeszcze dzisiaj wrócą po 13, natomiast do 13, poza rozgrywką funduszów czasów pogodowych, zajmie nas najpopularniejszy sposób zwalczania muszek owocówek, o którym wczoraj nie wspomniałem ani słowem.

0: Serce to najpiękniejsze słowo świata, śpiewała Irena Santor, ale uważam, że owoc to też niczego sobie słowo. Natomiast kłopot w tym, że nie tylko my lubimy owoce, muchy też je lubią. Te małe i natrętne. Jak się ich pozbyć? W wielu telefonach od Państwa wczoraj pojawił się taki sposób. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Miksturę przyrządzić. Octu jabłkowego i płynu do mycia naczyń. W małym naczyniu postawić. Rozpuścić z wodą oczywiście. I owocówki utopią się w tym płynie. Będzie przynęta dla nich. Pozdrawiam serdecznie, Zbyszek Zwińsko-Mazowieckiego.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Zbyszku. Jeszcze nie skończyliśmy z muszkami. Wrócimy do nich jeszcze na chwilkę po 13:00, a za chwilkę w Radiu Pogoda Fundusz Czasów Pogodowych.

0: Autopromocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.

0: a panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Została ostatnia reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Reklama.
5: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzyma.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

0: Kalendarz czasów pogodowych w Radiu Pogoda.
1: To jest kolejny dzień w drodze po główną nagrodę dla pana Stanisława, który wygrywa swoje pojedynki na najpiękniejsze melodie od poniedziałku. Dzień dobry, panie Stanisławie.
2: Dzień dobry, witam.
1: I dzisiaj pani Zofia spróbuje przeszkodzić panu w tym marszu po zwycięstwo. Dzień dobry, pani Zofio.
3: Dzień dobry.
1: Jak humor?
3: Dopisuję.
1: No i bardzo dobrze, taki nastrój przydaje się podczas rozgrywek funduszów czasów pogodowych. A te składają się z rund zagadek dotyczących nazw lub imion i nazwisk wykonawców wykonujących najpiękniejsze melodie, których słuchamy we fragmentach. Prawidłowe podanie rozwiązania przynosi punkt. Gra toczy się do pierwszej wygranej rundy. Jej zwycięzca lub zwyciężczyni awansuje wtedy do jutrzejszego półfinału rozgrywek funduszów czasów pogodowych, a strona przeciwna dostaje nagrodę pocieszenia. Jeżeli to jest jasne, to zaczynamy rozgrywkę.
3: Dla mnie jasne.
2: Oczywiście.
1: Dzisiaj pierwszą zagadkę zadaję panu Stanisławowi. Kto wykonuje tę piosenkę? I 5 sekund na odpowiedź.
2: Może Alibabki?
1: Nawet na pewno tak, panie Stanisławie. Punkt dla pana. Zagadka dla pani Zofii brzmi tak. Wstawaj, szkoda dnia. Wstawaj, szkoda dnia. Wstawaj, szkoda dnia. Nie chodzi o nazwę zespołu, pani Zofio.
3: 2+1?
1: Tak, 2+1. Punkt dla pani. Jest remis, więc zabieramy się za drugą rundę zagadek. Rozwiązuje pierwszą z nich pan Stanisław.
4: Budził mnie niewinnie w środku nocy mały elf. Pytał, czy to sen, czy my. Lubił się zaklinać.
1: I 5 sekund na odpowiedź.
2: To jest mój ulubiony utwór. A. Halina Stamskowiak.
1: No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Zagadka dla pani Zofii. Pani Zofio, jak brzmi imię i nazwisko wykonawczyni? Czas się skończył i tak. Anna Jurksztowicz, pani Zofio.
3: No właśnie.
1: Dzisiaj świętuję swoje urodziny zresztą. Pani Zofio, mam dla pani nagrodę pocieszenia w postaci zestawu upominków od Radia Pogoda.
3: Tak.
1: Natomiast pan Stanisław awansuje do jutrzejszego półfinału rozgrywek funduszów czasów pogodowych w tej 10. jubileuszowej odsłonie tej zabawy. Panie Stanisławie, słyszymy się jutro mniej więcej o tej porze.
2: Dziękuję ślicznie i
1: do usłyszenia. Do jutra.
2: To będzie okej wszystko.
1: Udanego dnia, pani Zofio.
3: Dziękuję, miłego dnia wzajemnie.
1: Gdyby państwo chcieli się zmierzyć z panem Stanisławem w pojedynku na najpiękniejsze melodie, to jutro będzie dobra okazja. Dziś można się zapisać do funduszów czasów pogodowych albo jutro rano, a potem sprawdzić swoją znajomość najpiękniejszych melodii w pojedynku z panem Stanisławem, jeżeli do państwa zadzwonię. Zapisy trwają na stronie radiopogoda.pl, a my poznamy przeciwnika pana Stanisława jutro o tej porze. Może spotkamy się z państwem.
0: Fundusz czasów pogodowych w Radiu Pogoda.

Stenia Kozłowska śpiewała piosenkę Przypomnij mi, więc może przypomnę, że jej oryginalna wersja napisana przez Francisa Lai znalazła się w filmie Claude'a Lelouch'a Kobieta i mężczyzna z roku 66, tego samego, w którym ukazała się płyta Revolver Beatlesów, tyle że film pojawił się trochę wcześniej, bo w maju. Za chwilkę wracamy do najpiękniejszych melodii na lato, żeby posłuchać przebojów Nila Diamonda, Janusza Laskowskiego i Piotra Szczepanika.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
8: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Juhu! Jedziemy do Santiago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: nowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
2: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
3: Szeroki wybór, pełny smak?
4: Tak.
3: Sięgnij po Alesto. Już dziś. Orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Została ostatnia reklama.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zachodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzeczu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
10: Reklama.

0: Bo są jakiś hit.
1: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 zł za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Została ostatnia reklama.
7: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
8: Cherry.
7: Niemożliwe.
8: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
7: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
8: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.
9: Reklama.
10: Piosenka Barbary Dunin i Zbigniewa Kurtycza Bądź ze mną do jutra zabrzmi za chwilkę w Radiu Pogoda, po czym usłyszymy Olgierda Buczka w piosence Czy pani mieszka sama? A teraz proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
11: Jest zarzut dla kombajnisty po wypadku, w którym zginęło dziecko. Są wyniki audytów w warszawskich szpitalach i nie są dobre. Piekielne upały w całej Polsce, niektóre urzędy pracują dziś krócej.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
11: Dorota Wartycka. Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym usłyszał w łowickiej prokuraturze 48-latek, który dwa dni temu, kierując kombajnem, zderzył się z jadącym hulajnogą elektryczną 11-latkiem. Dziecko zmarło. Więcej o tym Bartosz Kądziołka.
12: Do wypadku doszło w sypieniu pod Łowiczem. Kierujący nie miał wymaganego zezwolenia na przejazd, bo z uwagi na gabaryty pojazd zajmował całą szerokość jezdni. Podejrzany nie zapewnił także pilotażu przez inny pojazd. Przy skręcie w lewo, gdzie widoczność była ograniczona przez wysokie rośliny, kierujący kombajnem doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym 11-latkiem i chociaż chłopiec miał na sobie kask, to nie ochroniło go to przed urazami spowodowanymi przez ostre elementy maszyny. Mężczyzna nie przyznał się do winy i powołał na złą widoczność. Przyznał jednak, że świadomie nie zdemontował osprzętu maszyny, bo chciał oszczędzić czas. Grozi mu do 8 lat więzienia.
11: Dziś premier spotka się z ministrem finansów, by rozmawiać o tym, jak obniżyć ceny paliw, a te znów rosną, bo kryzys w cieśninie Ormus wywołany interwencją amerykańską w Iraku nie kończy się, choć jak zauważa Donald Tusk.
13: My potrzebujemy jeszcze kilkudziesięciu godzin, znaczy dokładnie mój imiennik, prezydent Trump, po raz kolejny zapowiedział, tym razem 48 godzin. No, dał dość wyraźnie do zrozumienia, że rozmowy z Iranem idą w dobrym kierunku i że niewykluczone, że w ciągu 48 godzin cieśnina Ormus będzie odblokowana.
11: Premier zapowiada jednak choć częściowe ulżenie kierowcom, podobne do programu CPN z początku lata, przynajmniej na koniec tych wakacji. Pięciodniowy dyżur, podwójne płace i stanowisko widmo, tak funkcjonował Szpital Południowy w Warszawie. Władze stolicy przedstawiły wyniki miejskiego audytu. Ogłosił je prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.
14: Audyt ujawnił rozliczenie tych samych 8 godzin dyżuru w dwóch oddziałach jednocześnie, z wypłatą wynagrodzenia za obie pozycje. No nie muszę Państwu mówić, jak to bulwersuje, jeżeli mamy potwierdzenie, że ktoś dostawał podwójnie pieniądze za tę samą pracę. Audytorzy stwierdzili również wykonywanie świadczeń w innej placówce w godzinach, w których ten sam lekarz miał opłacony dyżur w szpitalu.
11: Raport zawiera 44 zalecenia naprawcze. Część z nich została już wcielona w życie. Z powodu panujących w Polsce upałów wiele urzędów zmienia godziny pracy, jak prognozuje IMGW. Dziś na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Mazowszu termometry pokażą nawet 40 stopni, a termometry niemal w całej Polsce pokazują dziś powyżej 35 stopni. Na skrócenie godzin pracy zdecydowały się niektóre urzędy na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w województwach świętokrzyskim, łódzkim, na Mazowszu i w Małopolsce. Urzędy apelują, by przed wizytą upewnić się, jak dany urząd pracuje. Dwa nowe gatunki ptaków pojawiły się w zoo we Wrocławiu. Jeden z nich to unikat w skali kraju. Chodzi o afrykańskie sułtanki, znane z tego, że sprawnie poruszają się po pływających liściach roślin wodnych, co wygląda, jakby chodziły po tafli wody. Drugi nowy gatunek we wrocławskim ogrodzie to czubacze hełmiaste. Duże ptaki naturalnie mieszkające w lasach deszczowych Ameryki Południowej, które z powodu m.in. masowej wycinki drzew tracą swoje naturalne środowisko.
6: Pogoda.
11: Słońca dziś nigdzie nie zabraknie, choć mogą się również przydarzyć burze, między innymi na zachodzie północy i miejscami w centrum, a na termometrach dziś od 30 stopni na Pomorzu, 35 na Dolnym Śląsku, do 38 w centrum i na południu, miejscami do 40.
6: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
0: Lato, lato, lato czeka.
10: Jeśli chodzi o najpiękniejsze melodie na lato, to dziś mamy je dla Państwa w wersji chłodzącej na ogół. Przed nami przeboje Barbary Dunin i Zbigniewa Kurtycza, Olgierda Buczka i Beatlesów, po czym wrócimy do walki z muszkami owocówkami. Później pojawią się jeszcze bodźki, a co? Oraz kartki pocztowe, czyli spędzimy kilkadziesiąt najbliższych minut w klimatach, no powiedzmy, zwierzęco-podróżnych. Piotr Sworakowski, dzień dobry.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

tak. Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym.

czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku

Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: Piękna piosenka Beatlesów za nami. Można wracać do spraw poważnych, czyli do tego, jak zwalczać owocówki w domu. Ten najpopularniejszy sposób to taki.
1: Do szklanki, czy też do słoiczka wlewam wodę, trochę octu, trochę cukru i płynu do naczyń. I one będą wpadać do tego płynu i się topić. Pozdrawiam, Maryla z Wrocławia.
0: Wzajemnie pozdrawiam, pani Marylo. Jest jeszcze jeden sposób, nie tak popularny. Dzień dobry.

Osoby, najpierw warto muszki potraktować odkurzaczem, odkurzyć je po prostu, potem zmyć całe mieszkanie roztworem acetonu, następnie wystawić szklankę wypełnioną wodą z octem, cukrem i płynem do naczyń. Ten płyn do naczyń mnie zastanawia, ale nic. Można też włożyć do szklanki cytryny, przykryć je przezroczystą folią, zrobić w tej folii dziurki i poczekać. A na koniec warto zastosować anyż, to działanie przeciw wielu gatunkom niechcianych owadów, a jeszcze najlepiej zastosować to wspólnie z geranium. Wtedy, jeżeli jeszcze zostanie jakaś muszka, to można wzorem słuchacza zaopatrzyć się w kulki na mole i jeśli się trafi, problem przestaje istnieć.

0: Ale właśnie Żanka w Radio Pogoda. Dzisiaj mówiłem o tym, że bociany już sejmikują, czyli zbierają się do odlotu, co potwierdziła słuchaczka Radia Pogoda. No troszkę mnie to zmartwiło, bo to przecież widomy znak, że lato już długo nie potrwa. Na szczęście to wcale nie musi tak być.
1: Panie Piotrze, to wśród boczków to taki porządek, jak i w naszym Sejmie. To młodzież na razie zbierała się. Obrady miała takie przed odlotem. A jeszcze co ustali Rada Starszych, to okaże się dopiero. To będzie wtedy decydujące. Pozdrawiam serdecznie Zbyszek z Gminy Mazowieckiego.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Zbyszku. Oby tak było, jak pan mówi, ale zaskoczył mnie pan tym, że w Sejmie jest jakiś porządek, bo nawet tak jak oglądam czasami te różne serwisy informacyjne, widać, jak niektórym posłom wcale nie chce się ruszyć z miejsca na mównicę, a daleko wcale nie mają. Żeby powiedzieć swoje, tylko krzyczą te swoje mądrości z ław sejmowych. No ale to tyle dzisiaj o polityce. Brawo!

0: autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja.

0: wakacji państwa ożywiły, więc pewnie jeszcze będziemy wracać do tematu, ale zapytałem, czy w dzisiejszych czasach państwo jeszcze otrzymują takie kartki z wakacji właśnie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Ja jeszcze z tych, co lubię wysyłać i lubię dostawać. Bo to nie chodzi nawet mi o pocztówkę, że ją wyślę. Tu chodzi o poświęcenie tej osobie tego czasu myślenia, a może ją odwiedzę, jak wrócę i tak dalej, i tak dalej. To się wiąże dużo, dużo jeszcze miłych wspomnień. Mhm. Uwielbiam wysyłać i uwielbiam je dostawać. Tu pieniądz jest na drugim miejscu. Osoba się liczy.
0: No
1: babcia Marysia pozdrawia. Pa!
0: O, bardzo ładne słowa, babciu Marysiu. Chodzi też o czas, który się poświęca osobom, którym się takie pocztówki z wakacji wysyła. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, mówi stały słuchacz. Oczywiście otrzymuję takie pocztówki co jakiś czas. Mhm. A dlaczego? Bo je sam sobie wysyłam. Później jest fajna pamiątka, że gdzieś tam skąd się otrzymało. Ale innym nie wysyłam, bo oni mi je wysyłają.
0: No tak, to rzeczywiście fajna pamiątka, a z tym niewysyłaniem też rozumiem. Poza tym warto mieć jakiś kontakt ze sobą, prawda? Zwłaszcza w przyjemnych okolicznościach, przynajmniej od czasu do czasu. Do zwyczajów pocztówkowych pewnie jeszcze będziemy wracać, ale już nie dziś, bo dziś, teraz właśnie posłuchamy o tym, co było na pocztówce, którą pewnego razu zobaczył Krzysztof Krawczyk.

Można powiedzieć, że to był wystrzałowy przebój Lulu, to boom, bang, bang. Za chwilkę piosenka Nataszy Zylskiej, która jakoś tam nawiązuje do tych sejmikujących bocianów, choć nie bezpośrednio, a od 14 popołudniowego towarzystwa będzie Państwu dotrzymywać Monika Tarka. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10.

Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra, niegazowana lub mocny gaz. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie

0: taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
4: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
6: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
7: Góra w

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
3: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o Twój dobry sen. fdm.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki.

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

0: Autopromocja.
1: W ręce cytrynowe gelato, a w tle Koloseum. Wiesz, że jesteś we Włoszech. Słyszysz Albano i Rominę Power. Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
1: Została ostatnia reklama.
9: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
0: Reklama.
10: Radio Pogoda poleca się na dzisiejsze pogodne popołudnie. Za kilka minut między innymi Herman's Hermits, I'm into something good. Ale na razie wiadomości. Jest 14.
11: Prawie 40 na termometrach, samowody może nie wystarczyć. Zatrucie na obozie sportowym, sprawę wyjaśnia policja i sanepid. Śledztwo w sprawie zdrady dyplomatycznej umorzone.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
11: Dorota Wardycka. Woda z dodatkiem soli albo sok to najlepsze, co można dziś wypić podczas kulminacji fali upałów, gdy temperatura miejscami zbliża się do 40 stopni w cieniu. Lekarze przypominają, że samo picie wody może nie wystarczyć. Organizm traci nie tylko płyny, ale też ważne minerały, sód, potas i magnez. Ich uzupełnienie pomaga uniknąć odwodnienia, osłabienia, spadków ciśnienia i problemów z sercem, wyjaśnia kardiolog Mateusz Mościcki.
12: Z uwagi na takie zjawisko, które nazywa się osmozą, ciśnienie jest utrzymywane w związku z obecnością pewnych jonów w tych naczyniach. I tymi jonami jest między innymi sód. Jeżeli stężenie sodu w naczyniu spada, płyny uciekają, spada ciśnienie.
11: Sole mineralne można też uzupełnić pijąc elektrolity. 6 dzieci trafiło do szpitali. 16 dzieci trafiło do szpitali w nocy z objawami zatrucia. To dzieci w wieku od 9 do 12 lat, które przebywają na obozie piłkarskim w Tomaszowie Lubelskim. Sprawą zajmuje się Anna Gmiterek-Zabłocko. Aniu, co mogło być przyczyną?
13: Prawdopodobnie zatrucie, ale to będzie można stwierdzić dopiero po badaniach. Być może jest to wirus pokarmowy, mówi rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanepidu w Lublinie Agnieszka Dados.
14: Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej udali się do miejsca, w którym dzieci spożywały posiłki. Pobrano do badań próbki żywności oraz wymazy od osób zatrudnionych w lokalu.
13: Sygnał o tym, że coś się dzieje, dostała policja. Trafiła do niej informacja, że w jednym z lokali noclegowo-gastronomicznych doszło najprawdopodobniej do zbiorowego zatrucia. W lokalu przebywało prawie 50 dzieci, które przyjechały tu z Rzeszowa na sportowy obóz piłkarski. Trafiły do szpitali w Zamościu, Tomaszowie i Biłgoraju. Ich stan jest stabilny, nic im nie zagraża. Natomiast nieoficjalnie słyszę, że do tego, że źle się poczuły, mógł się przyczynić także upał i trening na świeżym powietrzu.
11: Zachowanie władz polskich nie nosiło żadnych znamion przestępstwa zdrady dyplomatycznej. Nie działały one na szkodę Polski i nie miały takiego zamiaru, powiedział rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, informując o umorzeniu śledztwa w tej sprawie. Dotyczyło ono działań władz po katastrofie smoleńskiej.
15: Łącznie przesłuchano w tej sprawie 488 świadków. Natomiast w zasadzie ustalenia i konkluzja jest taka sama, jak była w 2011 roku, a więc taka, iż w tej sprawie nigdy nie zachodziło tak naprawdę uzasadnione podejrzenie popełnienia akurat tego przestępstwa zdrady dyplomatycznej.
11: Prokuratura Krajowa zajmuje się także inną sprawą dotyczącą zdrady dyplomatycznej. Przed dekadą miał się jej dopuścić Antoni Macierewicz, który jako ówczesny minister obrony miał działać na szkodę Polski, podejmując decyzję o nieprzystąpieniu naszego kraju do międzynarodowego programu zakupu wielozadaniowych samolotów do tankowania w powietrzu. O odpowiedzialne planowanie górskiej trasy oraz dostosowanie jej do własnych możliwości i pogody apelują goprowcy, którzy w tym sezonie interweniowali już prawie 130 razy, a mamy półmetek wakacji. Niemal nie ma dnia, aby nie byli wzywani, a większość interwencji dotyczy wypadków rowerowych. Przez e-doręczenia wysłanych zostało ponad 100 milionów pism. W systemie jest ponad 4,5 miliona adresów do e-doręczeń, z czego 55% założyły osoby fizyczne. Od 1 lipca usługa działa również w aplikacji mObywatel.
16: Pogoda.
11: Bardzo dużo słońca dziś w Polsce, choć akurat tego dnia szukamy cienia. Burze między innymi na zachodzie, południu i miejscami w centrum, na termometrach od 30 stopni nad morzem, 34-36 na południu, do miejscami 38, a nawet 40.
16: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
17: Lato, lato, lato czeka.
10: Witam serdecznie, zapraszam na wspólne pogodne popołudnie. No przysłowie takie sierpniowe mówi, że w pierwszym tygodniu sierpnia spieka, zima ciężka, śnieżna i długa nas czeka, czyli po prostu kiedyś, proszę Państwa, zrobi się chłodniej. I z tą dobrą myślą witam się z Państwem, a Państwo witają się z nami gorąco czy chłodno dzisiaj?
18: Dzień dobry, gorąco witam całe wspaniałe Radio Pogoda, w szczególności prowadzącą przemiłą.
10: Dziękuję.
18: I wszystkich radiosłuchaczy. Lidia z Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Dziękuję.
10: Ja również dziękuję. Jak zwykle pojawiają się na początku pogodnego popołudnia Państwa pozdrowienia. Przypomnę, można je zostawiać na naszej automatycznej sekretarce. Nasz numer 22 444 4004. Witam, dzień dobry.
16: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Bogusław Mec w Radiu Pogoda. Marianna, a teraz...
1: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
0: Czyli po prostu...
2: Dajcie tu jakąś muzyczkę.
0: Dzisiaj taka prośba od Państwa.
3: Dzień dobry Pani Moniko, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Under the Boardwalk i The Drifters w Radiu Pogoda. Telefon od Państwa.
1: Dzień dobry. Pani Moniko, bardzo dziękuję za ten przepiękny wals Barbicy. Pozdrawiam serdecznie, Katarzyna.
0: Proszę Pani Kasiu, nie wiem skąd to wzruszenie, ale mam nadzieję, że pozytywne. I jeszcze jeden telefon od Państwa. Halo, halo.
2: Bardzo bym prosiła o piosenki Jacka Lecha, bo już tyle słucham Was, a nie mogę się z nimi spotkać, usłyszeć. Kasia.
0: Pani Kasiu, jeżeli chodzi o Jacka Lecha, to akurat bardzo często gramy jego piosenki, nawet jedna z nich, Kochaj mnie dziewczyno, pojawi się za kilka minut na naszej antenie.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Została ostatnia reklama.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i TravistoFast.
6: Aflofarm.
7: Reklama.

0: Państwo, wiaterek od wody, port, trzy korony na antenie Radia Pogoda. Dziękuję za kolejne Państwa prośby muzyczne, one oczywiście trafiają do kolejki. Po kolei spełniam te Państwa muzyczne prośby w piosence na życzenie. A może tak dla ochłody, proszę Państwa. I lody, lody, lody, ponieważ dzisiaj upał, jak moja koleżanka powiedziała, jest tak gorąco, że aż mi się lakier na paznokciach zaczyna topić, to może o czymś właśnie dla ochłody, czyli o lodach sobie porozmawiamy, a właściwie lody powspominamy z dawnych lat, z plaż sprzed lat, z PRL-u, jakie Państwo pamiętają smaki, a może pamiętają Państwo, kiedy po raz pierwszy jedli lody i z jakimi emocjami, smakami to się wiązało. 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu.
1: Coffee black,

0: Radio Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Szuja. Naomamiał, natruł i nabujał. Szuja. A wierzyłam przecież mu jak nikt. Szuja. Dziecku kazał mówić, proszę wuja. Aleluja. Wesołego zrobił mi i znikł. Szuja. Obrzydliwa larwa i szczerzuja. Szuja. Do najtępszych pierwotniaków rym. Szuja. Bezlitosny kamień i statuja. Fałsz i ruja. Bezustannie powodują nim. Gdy życie zdarło z faceta już maskę, gdy mu fasada rozpada się z trzaskiem, gdy za niej wyjrzy jak małpa z pokrzywy, pysk zły i obrzydliwy i pryśnie cały blef. O wtedy chociaż się pragniesz powściągać, nie nasobaczyć i nie naurągać, choć inwektywą żywą nie chcesz chlustać, to same twe usta wykrzykną tobie wbrew. Szuja. Pióra by pożyczyć? Odanuja. Szuja. By opisać, co to jest za typ. Szuja. Kawał matrymonialnego zbuja. Spieszczot dwuja. Nieudana galareta z ryb. Szuja. Najpiękniejszy kęs życia uja. Szuja. Toczył ze mnie hektolitry łez. Szuja. Cóż takiego uczyniłam, muja, żem jak tuja podrżnięta przez dzisiaj jest. Mówię wam, podrżniętam jest.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: No i był tak, jak obiecałam, Jacek Lech, Kochaj mnie dziewczyna, a wcześniej Irena Kwiatkowska z Kabaretu Starszych Panów i Shimi Shuja. A dzisiaj, proszę Państwa, dla ochłody...
1: Lody, lody, lody, lody.
2: Ach, lody, lody, teraz na tą pogodę by się przydały. Pyszne były nasze lody, rzemieślników naszych. I owocowe, i śmietankowe, no różności, różności. A najbardziej to lubiłam chodzić do Hopeksu na Świętokrzyską i tam sobie zajadać lody z bakaliami. Tak, kochani, tak było. Nic się nie zamrażało na rok, na dwa lata. Wszystko było świeżutkie i pyszne. Pozdrawiam wszystkich.
0: Ja też pozdrawiam. Bardzo dziękuję za te wspomnienia. Czekam na kolejne 22 444 4004, chociaż mam wrażenie, że te lody rzemieślnicze, takie właśnie robione w domu, teraz powoli wracają.
3: Autopromocja. Mango.
4: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
5: No oczywiście Mieczysław Fok.
6: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
5: Dziękuję.
4: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
8: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2% aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
19: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
20: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
21: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
22: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
23: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus. Rocznik 2026. Już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
22: W miesięcznej racie otrzymujesz też finansowanie, ubezpieczenie, serwis, asystans i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
23: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
0: Została ostatnia reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
13: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć i tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
5: Cherry.
4: Niemożliwe.
5: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
4: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
5: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk. Lubowicka 50. Cherryplichta.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
7: Została ostatnia reklama.
8: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
9: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
10: Radio Pogoda gra dla Państwa najpiękniejsze melodie na lato. Coś zimnego by się dzisiaj przydało, prawda? Więc już za kilka minut już taki jestem. Zimny drań Bogdana Łazuki. Ale na razie wiadomość. Jest 15.
11: Kulminacji fali upałów karetki wyjeżdżają dwa razy częściej. Premier obiecuje ulgę dla kierowców, ale każe jeszcze poczekać. Dziś ostatni dzień na odnowienie certyfikatów N-Obywatelu.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
11: Dorota Wardycka. Szpitalne oddziały ratunkowe pękają w szwach, a karetki jeżdżą non-stop. Wszystko w związku z upałami. Przy poprzedniej fali wysokich temperatur pod koniec czerwca, jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, liczba wyjazdów zespołów ratunkowych wzrosła o prawie 50%. Teraz jest podobnie. Z szefem SOR-u w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, Łukaszem Pańką, rozmawiała Anna Gmiterek-Zabłocka.
12: Co by pan zalecił, jeśli chodzi o te takie duże upały, by nie trafić do szpitala na SOR?
13: Ustawić sobie przypomnienie w telefonach, żeby co godzinkę wypijać odpowiednią ilość płynów i żeby uzupełniać płyny, bo to jest w tych temperaturach najważniejsze.
12: Co godzina szklanka wody?
13: Zdecydowanie polecam.
12: Owoce, warzywa?
13: Jak najbardziej. Arbuzy teraz są w dużej ilości, także to jest bardzo dobry owoc, jeśli chodzi o uzupełnianie płynów.
11: Na SOR-ach jest wiele osób starszych, którym dleją, ale zdarzają się też osoby, które pracowały na przykład na budowach w pełnym słońcu i dostały udaru cieplnego. Alerty przed upałem obowiązują w całej Polsce, na południu Mazowsza dziś do 40 stopni. W Chorwacji najwyższy alert przed upałami obowiązuje dziś i tak będzie też jutro. We wschodniej części tego kraju termometry mają pokazać nawet 42 stopnie. W związku z ekstremalnymi upałami i suszą na Węgrzech w 465 miejscowościach wprowadzono ograniczenia w zużyciu wody. Chodzi m.in. o zakaz podlewania ogrodów i trawników i napełniania prywatnych basenów. Do dystrybucji wody w kilku punktach kraju zaangażowano wojsko i wolontariuszy rządzącej partii, a elektrownia jądrowa w Paksu zmniejszyła wytwarzanie energii z powodu niskiego poziomu wody w Dunaju, chłodzącej elektrownię. Susza i niedobory wody są odczuwalne w schronisku górskim w niemieckich Alpach. Część obiektów ogranicza dostęp do łazienek i kranów, a do schroniska wodę pitną dostarcza śmigłowiec. Premier każe czekać jeszcze dwa dni na ewentualne decyzje dotyczące rządowej interwencji na rynku paliw. W środku wakacji ceny benzyny i oleju napędowego idą mocno w górę, a rząd nie ma szerokiego pola do działania, jeśli chodzi o możliwości ich obniżenia. Wojciech Kowalik.
14: Wszystko zależy od tego, czy spełni się obietnica amerykańskiego prezydenta dotycząca odblokowania ciśniny Ormus, mówi premier Donald Tusk.
15: Poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach decyzji, która przynajmniej trochę trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji.
14: Przy czym rząd nie ma wielu możliwości interwencji, bo o powrocie do pakietu CPN nie ma mowy. Rządzący mogą też namawiać państwowy Orlen do obniżenia marsz na paliwa.
11: Dziś ostatni dzień na odnowienie certyfikatu WEM obywatelu. Chodzi o zalogowanie się, by nie stracić swoich cyfrowych dokumentów, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
16: Po to, żeby zapewniać bezpieczeństwo samemu sobie. Wystarczy, że wejdziecie do aplikacji i potwierdzacie swoją tożsamość. Nic więcej nie musicie robić.
11: Ministerstwo cyfryzacji zapewnia, że wystarczy zwykłe logowanie do aplikacji. Jutro w Słupsku rozlegą się syreny alarmowe. To będzie test systemów ostrzegania ludności. Ćwiczenia obejmą nie tylko uruchomienie syren, ale też wysyłkę komunikatów z systemu Alert RCB. Syreny zawoją jutro między 10 a 11. Będzie to sygnał ciągły, trwający minutę i trzykrotnie powtórzony komunikat głosowy zapowiadający ćwiczenie.
7: Pogoda.
11: Burz możemy się dziś spodziewać w zachodniej Polsce, ale też miejscami w centrum i na południu. Wszędzie upał powyżej 35 stopni do nawet 40 na południowym Mazowszu.
7: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
17: Lato, lato, lato czeka.
10: 4 minuty po godzinie 15, pogodne popołudnie z Radiem Pogoda i proszę Państwa także z lodami, którymi się dzisiaj chłodzimy, które dzisiaj wspominamy. Podobno wczoraj na plaży w Dziwnowie takie można było słyszeć hasło: panie grubszy, wyjdź pan z wody i kup pięknej żonie lody. Czyli te hasła, które pamiętamy sprzed lat, jeszcze jak się okazuje, działają, bo no, upalny wczoraj był dzień, dzisiaj też, więc lody, proszę Państwa, mają wzięcie. Ale zanim wrócimy do lodów, to będziemy jeszcze raz składać życzenia Annie Jurksztowicz.
7: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

Sylwia Love is Strange, nagranie z końca lat 50., ale ja poznałam je wtedy, kiedy obejrzałam film Dirty Dancing. Zresztą to w ogóle jest jedna z moich ulubionych muzycznych ścieżek dźwiękowych właśnie z tego filmu. Bardzo dużo właśnie takich pięknych piosenek z lat 50. i 60. na niej można usłyszeć. Za chwilę Anna Jurksztowicz w Radiu Pogoda. Dzisiaj obchodzi urodziny. Urodziła się 5 sierpnia 1963 roku w Szczecinie. Bardzo uzdolniona wokalistka, bo właściwie śpiewa niemal wszystkie gatunki muzyczne. Bardzo dobrze czuje się w jazzie i w gospel, ale także i w muzyce tak zwanej popularnej. Anna Jurksztowicz pojawiła się w Opolu w 1985 roku, miała wtedy 22 lata i po raz pierwszy wtedy podbiła nasze serca, śpiewając Diamentowy Kolczyk. No a potem maluchy w całej Polsce śpiewały jej hit Zima lubi dzieci. Możemy fragment, proszę Państwa, zaprezentować. Może zrobi się nam

to jeden z przebojów Anny Jurksztowicz, ale tak naprawdę jest mistrzynią piosenek z czołówek seriali, takich jak Rancho, Matki, Żony i Kochanki, czy Na Dobre i Na Złe. My też posłuchamy jej filmowej piosenki z filmu King Size, Zmysły Precz. Wszystkiego najlepszego, pani Aniu.

0: Kozłowska. Wcześniej przypominam Anna Jurksztowicz, która dzisiaj obchodzi urodziny. I tak a propos, telefon od państwa.
1: Dzień dobry, Andrzej z Piasecka.
0: Dzień dobry.
1: Ten gorący dzień, ale chciałem przyłączyć się do życzeń urodzinowych dla pani Ani Jurksztowicz i jednocześnie podziękować za to, co robi dla seniorów muzyków. Mhm. Bardzo serdecznie dziękujemy jako publiczność na razie i życzymy wszystkiego dobrego pani Ani. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy i prowadzących Radio Pogoda.
0: Dziękuję serdecznie, też pozdrawiam. Chłodno dzisiaj oczywiście. Za chwilę znów, proszę państwa, lody dla ochłody i wasze wspomnienia o lodach.
2: Radio Pogoda.

0: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl. Autopromocja.
1: W tę najbliższą sobotę między innymi dowiemy się, jaki wpływ miała pani Helenka, osoba dbająca o czystość w pomieszczeniach zajmowanych przez kabaret tej, na twórczość Zenona Laskowika, co Andrzej Mleczko, znany państwu rysownik, robił w Teju i za co Tadeusz Osipowicz dostał pierwszą dwóję w szkole.
2: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
5: Została ostatnia reklama.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Reklama.

0: Miłość jest jak niedziela, Ewa BM w Radiu Pogoda. Wracamy do Państwa telefonów, bo dzisiaj dla ochłody...
1: Dzwonię z Wrocławia. We Wrocławiu najlepsze lody były na ulicy dawniejszej Świerczewskiego. Mhm. Były pyszne, śmietankowe, owocowe, truskawkowe. Kolejka się tam ustawiała długa, aż do ulicy Komandorskiej. Były pyszne.
2: Witam serdecznie. Mam na imię Regina. A propos lodów, chciałabym powiedzieć, że w Świętochłowicach był cukiernik, który nomen omen nazywał się Pogoda. Tam były najlepsze lody. Chodziliśmy na lody do pogody. I pamiętam smak tych lodów. Kokosowe lody. W tamtych czasach kokos był chyba nieosiągalny, a jednak tam produkowano lody kokosowe. Pozdrawiam serdecznie. Całe Radio Pogoda. Regina.
0: Dziękuję pięknie. A tak przy okazji tak mi się nasunęło do głowy pytanie, że gdyby były na przykład lody o smaku pogodowym, to co to mógłby być za smak? Może mają Państwo jakieś pomysły?
3: I pech, to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mieszka?

Dalida i Gigi Lamoroso w Radiu Pogoda. A propos lodów o smaku pogodowym, gdyby takie były, swoją drogą, ktoś mógłby takie wymyśleć, smak pogodowy. To pan Zbyszek proponuje kule śnieżne, domyślam się, że o jakimś smaku może śmietankowym, albo sorbet malinowy deszczyk. Pani Justyna z kolei lody o kolorze słońca i smaku słodkich pomarańczy. O, to byłoby dobre. Pani Maria proponuje lody wielosmakowe, takie w kolorach tęczowych, tak żeby wyglądały jak tęcza, jak się je nabierze i zrobi się taką kulkę. No to bym wszystkie kulki, proszę Państwa, akurat dzisiaj przy tej temperaturze poprosiła i zjadła ze smakiem. Za chwilę Seweryn Krajewski, najpiękniejsza. Posłucham też Haliny Frąckowiak i jej przeboju Dancing Queen.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT 3,2% litr. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie 294 gramy. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
5: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
11: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim, w każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci, koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Landberry, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel, mecenasi Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
12: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
0: Została ostatnia reklama.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Autopromocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
2: Hello, ciocia z Ameryka dzwoni. Wpadajcie z wizytą. Żadnych excuse ja nie przyjmuję. Przez Islandię macie plane prosto z Gdańska. To czekam. Bye!
3: Lataj z Gdańska. Od września linia Islander do Reykjaviku i wygodnie dalej do Stanów oraz Kanady. A w międzyczasie zwiedzisz Islandię. Nowość dla latających bliżej. Bruksela z lotem. Sprawdź pełną siatkę połączeń portu lotniczego Gdańsk na airport.gdansk.pl.
4: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. fdm.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Słuchają Państwo Radia Pogoda o godzinie 16, czas więc na najnowsze wiadomości, a tuż po nich, och, życie, kocham Cię nad życie, Edyty Geppert.
9: Ogromny upał w całym kraju, noc nie przyniesie chłodnej ulgi. Nieprawidłowości po audycie w warszawskich szpitalach. Można się kąpać nad Bałtykiem, nigdzie nie ma czerwonych flag.
10: Radio Pogoda, wiadomości o 16.
9: Dorota Wardecka. Ostrzeżenie przed upałem dla niemal całego kraju. Na południowym wschodzie do 40 stopni, a przed nami kolejna w tym roku tropikalna noc. Trudno będzie znaleźć miejsce, gdzie temperatury spadną poniżej 20 stopni. Po całym dniu upału organizm będzie miał problemy z regeneracją, mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski.
11: Jesteśmy zmęczeni, zdenerwowani. Organizm reaguje różnie, ale zwykle jednak ten metabolizm organizmu musi być większy. Szybciej bije serce. Szybciej oddychamy.
9: Lekarze apelują, by właśnie w nocy wietrzyć mieszkania i pamiętać o nawodnieniu. Skala nieprawidłowości jest duża, przyznają władze Warszawy, przedstawiając pierwsze wnioski z audytu, jaki został przeprowadzony w miejskich szpitalach. Najwięcej uwagi poświęcono szpitalowi południowemu, w którym nikt nie korzystał z systemu elektronicznych kart wejść i wyjść. Pieniądze dla lekarzy były wypłacane na podstawie ręcznych wpisów w grafiku. Błażej Kulesza.
12: Dyżury trwające 48-60, a nawet 72 godziny bez przerwy oraz rekordowe 110 godzin. Takie przypadki wykazał audyt przeprowadzony w szpitalu południowym.
13: Prawie 5 dób. Jeden lekarz przepracował średnio ponad 400 godzin miesięcznie.
12: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
13: Długie dyżury zdarzały się w pozostałych szpitalach i to nie jest wina jednego szpitala czy jednego miasta, tylko to jest po prostu luka w systemie.
12: Władze miasta zapowiadają zmiany i standaryzację działań w opiece zdrowotnej. Pełen audyt ma zostać opublikowany w piątek.
9: Prezydent Donald Trump po raz kolejny zapowiada, że lada moment, może nawet już jutro, zostanie otwarta cieśnina Ormus i znowu grozi, że jeśli Teheran tego nie zrobi, to przeprowadzi dotkliwe ataki na Iran.
14: Liczy się tylko działanie. Oni chcą umowy, zobaczymy co będzie, nie będzie dealu, będzie źle.
9: Na efekty Trump czeka 48 godzin. Pierwsza połowa tegorocznych wakacji była w Polsce wyraźnie bezpieczniejsza niż w ubiegłym roku. W ocenie policji zawdzięczamy to głównie kapryśnej pogodzie w lipcu i zaostrzeniu kar za wykroczenia na drogach, mówi Tomasz Krupa z podlaskiej policji.
15: Kierowcom wydaje się, że mogą jechać trochę szybciej, trochę mocniej nacisnąć na pedał gazu, bo przecież są dobre warunki, jest dobra widoczność i zdążą zatrzymać samochód, jak się coś stanie nieoczekiwanego.
9: Znacznie wzrosła natomiast liczba praw jazdy odbieranych za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę, nie tylko na terenie zabudowanym. Woda na wszystkich bałtyckich kąpieliskach nadaje się do kąpieli. W województwie zachodniopomorskim czerwone flagi nadal ostrzegają odpoczywających jedynie na plaży w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, gdzie stwierdzono zakwit sinic. Poza tym na strzeżonych kąpieliskach nad polskim morzem nie ma zakazu kąpieli, a aktualne informacje można znaleźć w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
10: Radio Pogoda. Co jest grane?
16: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Łapanie poziomej pozycji na leżaku albo spacer to dobry plan na wolny czas, ale co powiecie na to, żeby połączyć przyjemne z pożytecznym i zrobić przy okazji coś dobrego dla siebie? W Krakowie w niedzielę od 11 do 17 przy Tauron Arenie odbędzie się sąsiedzki piknik zdrowia. Będzie można zrobić badania profilaktyczne, skorzystać z porad specjalistów, porozmawiać o zdrowiu. Będą tematy ważne dla kobiet, mężczyzn, rodziców, rodzin, a do tego możliwość oddania krwi oraz rejestracji w Banku Szpiku. Warszawa w sobotę stawia na Bielany. Od 10 do 13 przy ulicy Wrzeciono odbędą się rodzinne rozgrywki, czyli sąsiedzki piknik z wolnym wstępem. A Katowice mają swoje letnie centrum Kato przy Spodku. Dobry adres na trochę miejskiego luzu, pleneru i wakacyjnej atmosfery.
10: Pogoda.
9: Po upalnym dniu przed nami tropikalna noc, w czasie której termometry gdzieniegdzie tylko mogą pokazać poniżej 20 stopni, a jutro kolejny upalny dzień z temperaturami od 31 do nawet 38 stopni na południu i południowym wschodzie, a miejscami również burze, tak jak i dziś.
10: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
17: Lato, lato, lato czeka.
8: No dzisiaj jeszcze nie przypominałam mojego ulubionego a propos upału fragmentu filmowego, no to nadrabiam.
18: Żar leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło.
19: W niedzielę wybiorę się nad zalew.
8: A może nawet wcześniej warto się wybrać gdzieś nad wodę, jeżeli można. A co ciekawe, to piekło zafundowało nam niebo, a właściwie słońce na niebie.
10: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.
8: Dzień dobry.

0: Prawo most na lewo most w wykonaniu Ireny Santor w Radiu Pogoda. A dzisiaj dla ochłody...
1: Dzień dobry, a propos lodów, to przypomniała mi się taki wierszyk z nadmorza, a konkretnie z Chłopów. Lody pingwin, pingwin, lody, lody pingwin dla ochłody. I tak zachęcano ludzi do zakupów. Chodził taki pan ze skrzynką i z niej wyciągał te lody pingwin. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję za te wspomnienia. Faktycznie tak było i były te różne okrzyki na plaży. Wtedy lody przychodziły do nas. Dzisiaj też są takie czasy, że często wiele osób siedzi w domu i chce, żeby coś im do domu przynieść. A to pizzę zamawiają, a to jedzenie na wynos. Kupuje się też rzeczy przecież i ciuchy, i buty przez internet. A proszę Państwa, okazuje się, że można też zamówić do domu lody. Kilka dni temu właśnie jechałam za takim samochodem, który miał wielki napis na szybie: lody z dostawą do domu. I faktycznie okazuje się, że w Polsce jest takich firm bardzo, bardzo dużo, które dostarczają lody do domu albo do biura. Mało tego, te lody można także zamówić, żeby przeniósł je kurier albo żeby na przykład były dostarczone do paczkomatu. No i teraz oczywiście pytanie, jak to jest możliwe, jak one utrzymają tą temperaturę. Okazuje się, że są obłożone suchym lodem o temperaturze minus 78 stopni Celsjusza, który utrzymuje temperaturę przez całą dobę. Więc jeżeli zostaną dostarczone w 24 godziny, no to dojdą, że tak powiem, zamrożone, a jeżeli nie, no to się rozpuszczą, ale wtedy te firmy, które lody dostarczają, gwarantują, że zwracają 100% wyłożonych pieniędzy, jeżeli lody dojdą rozpuszczone. Także tak jesteśmy, proszę Państwa, teraz rozpuszczeni, że nawet lody przyjdą do nas, my nie musimy iść po lody.

ona dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma ja. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma ja. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, jedu, że

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego

0: Wojciech Młynarski w Radiu Pogoda, a ja daję słowo, że za chwilę można będzie dostać karty Radia Pogoda, no a wygrać dodatkowo naszą koszulkę z napisem Pogoda mi w duszy gra. I to nie będzie wcale taki wysiłek, od którego wystąpi pot na czole, nawet w takie upały, jakie mamy dzisiaj, proszę Państwa, za oknami. Także zapraszam, podam Państwu jedno słowo, a potem w ciągu 15 sekund Waszym zadaniem będzie podanie 5 wyrazów, które z tym słowem się kojarzą. Łatwe, prawda? 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu. Czekam na Państwa zgłoszenia.
1: Radio Pogoda.

Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: po kilku stopni Celsjusza w ulewu dance, czyli czy chcesz zatańczyć? No chyba, że w jakiejś klimatyzowanej sali, no to wtedy czemu nie? 16:25, czas na konkurs.
1: Daję słowo. Wakacyjny konkurs Radia Pogoda.
0: Dzisiaj witam panią Teresę z Krakowa. Dzień dobry, pani Tereso.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Patrzy dzisiaj pani na termometr, czy raczej lepiej nie, żeby się nie denerwować?
2: Lepiej nie, siedzę w domu obecnie.
0: Dobrze, pani Tereso. Ja mam dla pani dobrą wiadomość na początek. Ma pani karty Radia Pogoda, także gratuluję, ale mam nadzieję, że wygra pani też naszą koszulkę z napisem Pogoda mi w duszy gra. Pani gra w duszy? Radio Pogoda.
2: Dziękuję, chciałabym, staram się, żeby mi grało.
0: Dobrze, bardzo się cieszę. Ale przypomnę, na czym polega zadanie. Za chwilę pani sobie wybierze, na jaką literkę ma być słowo, które ja pani później podam i od razu włączę stoper. Będzie pani miała 15 sekund na to, żeby powiedzieć mi 5 wyrazów. Zaznaczam, dobrze, że to są pojedyncze, prawda, wyrazy, tak, słowa, które z tym moim się pani kojarzą. Dobrze?
2: Dobrze.
0: To na jaką literkę ma być słowo?
2: To może być T jak Teresa. Niech
0: dobrze,
2: będzie.
0: Niech będzie T jak Teresa. Ja już mam to słowo w głowie, pani Tereso. W związku z tym, uwaga, daję słowo trawa.
2: Trawa. Zielona, żywa, pokarm, wysoka, suszona.
0: No co tam jeszcze pani przychodzi do głowy?
2: Pożywna.
0: Pożywna zależy dla kogo, prawda?
2: Dla próbek, dla mojego.
0: Dla króliczków, żółwika. Dla żółwików. Dobrze, brawo pani Teresa, oczywiście koszulka należy do pani, także gratuluję serdecznie.
2: Dziękuję.
0: A
2: serdecznie.
0: Myślałam, że pani powie kosiarkę albo park.
2: Nie wpadło mi do głowy. To jest stresik, no ale właśnie. Jest zaliczone.
0: No oczywiście, że tak, jak najbardziej. Wszystkiego dobrego.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce. Ktoś

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: Wracamy w Radiu Pogoda do waszych radosnych, no i też pełnych smaku wspomnień, bo dzisiaj w te upały u nas dla ochłody.
1: A co do lodów, to faktycznie na Komandorską, tak, razem z tatą, żeśmy chodzili w kawałek drogi, ale jakieś to były cudne spacery z termosem i w termosie się przynosiło lody do domu, po drodze też się jadło i te lody tak się roztapiały i tak po pasach, po dłoni, po nadgarstkach uciekało, a potem się to zlizywało, a tata mówił, nie mogę na to patrzeć, co ty, Anka, robisz, tyle bakterii, ale chyba kiedyś bakterie też były bardziej przyjazne ludziom. To już nie te klimaty, w te inne światy.
2: Ja mam wspomnienia, takie lody bakaliowe z dzieciństwa, które jedliśmy razem z rodzicami i z siostrą w Kościenku nad Dunajcem. Były one na wagę i były bardzo, bardzo pyszne. Także wszystkim życzę chłodnego popołudnia w atmosferze odpoczynku.
0: Dziękuję, panie Tomaszu. Na pewno tak będzie, ale lody na wagę, ile zamówić, jak to wiadomo, ile zamówić? Czy pół kilo, to będzie dobrze, czy za dużo, czy za mało? Za chwilę Bee Gees Words na antenie Radia Pogoda. Posłuchamy też Toma Jonesa.
3: Radio Pogoda.

0: informacje.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
16: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
15: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, asystans i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
16: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
17: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
18: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Została ostatnia reklama.
19: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Żar leje się z nieba, cała Polska kolorowa na mapie ostrzeżeń. Przede wszystkim na czerwono i na pomarańczowo. Do 40 stopni dziś na termometrach, a do tego burze z ulewami. Uwaga na trasie S11 między węzłami Zagrze Pomorskie, Koszalin Zachód. Tutaj zderzenie trzech osobówek i utrudnienia mogą jeszcze potrwać. Zablokowana droga w stronę Koszalina.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
1: W lodówce tej nowej!
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
2: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
10: Reklama. To jest Radio Pogoda i nasze pogodne środowe popołudnie. Za kilka minut o uśmiechu Anna Jantar i o natchnieniu Andrzej Zaucha, ale na razie wiadomość, jest 17.
11: Upały w całej Polsce i więcej pacjentów na SOR-ach. Wołomin apeluje o pilną interwencję w sprawie składowiska odpadów. Polskie tenisistki wyjdą dziś na kort w Toronto.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
11: Dorota Wardecka. Ucieczka z gorącego miejsca i słabsza koncentracja. Między innymi tak reagujemy na upał, który zalewa dziś całą Polskę. Do 40 stopni na termometrach, a co najmniej 35. Na szpitalne oddziały ratunkowe trafiają osoby po omdleniu, zasłabnięciu z udarem cieplnym lub odwodnione. To przede wszystkim osoby starsze, w tym z chorobami przewlekłymi, mówi szef szpitalnego oddziału ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Lublinie, dr Łukasz Pańko.
13: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, gdzie te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku, gdzie jednak no, to uczucie pragnienia jest mniejsze.
11: I może łatwiej dojść do odwodnienia, a do nawodnienia oprócz wody, wody z solą albo elektrolitów, dobre są też na przykład arbuzy. Rekordowo niski stan wody w Wiśle w Annopolu. Rekord padł dziś na tej stacji hydrologicznej. Stan wody wynosi 160 cm. W całym kraju obowiązuje 71 ostrzeżeń hydrologicznych dotyczących suszy. Prokuratura rejonowa w Lesku wszczęła śledztwo w sprawie zmowy przetargowej przy wyborze firmy, która przejęła obsługę szpitalnego oddziału ratunkowego. To kolejny rozdział walki o szpital w Lesku, jedną z najbardziej zadłużonych placówek w Polsce. O jej utrzymanie mieszkańcy walczyli jeszcze niedawno, gdy zagrożone było funkcjonowanie samego SOR-u.
14: Dostaliśmy głosy, że już przed rozpisaniem konkursu wskazano, który z podmiotów ma ten SOR obsługiwać.
11: Mówi lider lokalnego ruchu społecznego Duszan Augustyn, który złożył zawiadomienie do prokuratury. Podwarszawski Wołomin alarmuje, że gigantyczne nielegalne składowisko odpadów chemicznych może doprowadzić do katastrofy ekologicznej. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ocenił stan pojemników ze żerącymi substancjami jako krytyczny i ostrzega przed ryzykiem wycieków. Mówi burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.
15: Jest wyczuwalny chemiczny opar na całym tym terenie. To już naprawdę nie są żarty i przy takich temperaturach wysokich i tego wycieku może być więcej.
11: Usunięciem składowiska miał się zająć marszałek Mazowsza, ale twierdzi, że nie dostał na to pieniędzy z budżetu państwa. Resort klimatu z kolei zapewnia, że pieniądze są, tylko samorząd musi po nie sięgnąć, a chodzi o 200 milionów złotych. Dziś do Igi Świątek w trzeciej rundzie w turnieju Toronto mogą dołączyć Magdalena Fręch i Magdalinet, choć będzie ciężko, bo zagrają z wyżej notowanymi rywalkami. A więcej o tym Michał Waszkiewicz.
16: Iga Świątek i Maja Chwalińska wyszły na kort po raz pierwszy od miesiąca. miesiąca. I zdecydowanie lepiej wyglądała Świątek, która gładko do zera i do trzech pokonała utalentowaną Czeszkę Sarę Bejdek. Słabo wyglądała wracająca po kontuzji Chwalińska, podjęła walkę z Talią Gibson tylko w pierwszym secie, w drugim ugrała z Australijką ledwie jednego gema. Świątek w trzeciej rundzie zagra ze Szwajcarką Wiktorią Golubicz, a dziś jeszcze dokończenie drugiej rundy i mecze naszych Magd. Trudne, bo Fręch zagra z trzecią rakietą świata Jessicą Pegulą, a Linetę z rozstawioną z trzynastką Iwą Jowicz.
11: A mecze Magdaleny Fręch i Magdy Linet o 18.30 i o 20.00.
12: Pogoda.
11: To będzie tropikalna noc. Termometry tylko gdzieniegdzie mogą pokazać poniżej 20 stopni w nocy, a jutro kolejny upalny dzień. Alerty drugiego i trzeciego stopnia nadal obowiązują w większości regionów. Termometry pokażą jutro od 31 do 38 stopni.
12: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
17: Lato, lato, lato czeka.
10: No proszę Państwa, dzisiaj to można by cytować lokomotywę Tuwima, uff, jak gorąco, albo może zastosować taką parafrazę pewnego słynnego filmowego cytatu.
18: Gorąco? No gorąco, no pani prezes, jest lato, musi być gorąco.
10: Prawda.
12: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Andrzej Zaucha w Radiu Pogoda. Pytałam się Państwa, jak to było, czy jest z tymi lodami na wagę, jak to powiedzieć, ile tak naprawdę ich chcemy. No i Państwo dzwonią w tej sprawie.
1: Dzień dobry, Pani Moniko.
0: Dzień dobry.
1: Lody na wagę, po prostu się mówiło, jeszcze troszkę, dość, wystarczy. I się dopiero zdarzyło. Pozdrawiam z Krakowa. Nie ma czym oddychać. Wszystkiego dobrego.
0: Ja również życzę wszystkiego dobrego. No właśnie, dzisiaj Państwo wspominają lody, bo mamy taki temat dla ochłody.
2: Lody, lody, lody, lody.
3: Są lody, o których pamiętam do dzisiaj. To był dzień mojej pierwszej komunii i mój starszy taki kuzyn zabrał mi, chodź Kasia, ja cię wezmę po południu na lody. Pierwszy raz w życiu kupił mi 5 gałek lodu.
4: Ojej.
3: Bo mama zazwyczaj kupowała jedną gałkę, dwie, albo gardło będzie chore, albo coś tam. Mm-hmm. Te 5 gałek ja je do dzisiaj widzę w tym wielkim kubku, jak je wcinam i jak one ciekną z tego kubka, bo przecież nie byłam w stanie tego przejść. Pozdrawiam wszystkich lodożerców.
4: Pozdrawiam.
3: Słuchaczka Katarzyna.
2: Lody, lody, lody, lody.
5: Przypominają mi się lody z mojego dzieciństwa. To jest przeszło 50 lat temu, a może trochę więcej. Lody u nas w małym miasteczku były sprzedawane w gałkach. I te gałki były, że tak powiem, nie w kubeczku, bo takich kubeczków waflowych czy rosków nie było. Po prostu andrut pokrojony w takie kostki i na te kostki była nałożona na przykład jedna, dwie gałki, trzy. W zależności ile miałam pieniędzy, tyle było gałek. I to było tak ładnie złożone, taki trójkąt. Pozdrawiam Panią i wszystkich słuchaczy. Renata.
0: Dziękuję Pani Renato. No właśnie, różne bywały sposoby kiedyś na te lody. Takie kanapki lodowe też były, prawda? Między takimi dwoma wafelkami lody. Chyba teraz zresztą one wróciły. A taką nowością chyba w uzdrowiskach nad morzem czy na Mazurach są teraz lody podawane w naleśnikach. Też jest coś takiego teraz nowego. Także to pewnie nasze dzieci czy wnuki będą wspominać za 20, 30 albo 50 lat.

0: Czy znają Państwo dobrze piosenki, które pojawiają się na antenie Radia Pogoda, ich melodie, ich wykonawców? Jeżeli tak, to można tę wiedzę wykorzystać, żeby wygrać 2000 zł w konkursie Fundusz Wczasów Pogodowych. Tak wyglądała dzisiejsza rozgrywka.
1: Budził mnie niewinnie w środku nocy mały
2: i 5 sekund na odpowiedź.
3: To jest mój ulubiony utwór, Halina Stąckowiak.
2: No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Zagadka dla pani Zofii.

0: Pani Zofio, jak brzmi imię i nazwisko wykonawczyni?
1: No kurczę, uciekło mi, no.
0: Czas się skończył i tak. Anna Jurksztowicz, pani Zofio.
1: No właśnie.
0: Dzisiaj świętuje swoje urodziny zresztą.
2: Tak więc, jak państwo słyszą, pan Stanisław cały czas w grze. Ktoś z państwa jutro może się z panem Stanisławem zmierzyć od 2000 zł. Jak dostać się do gry, do funduszów czasów pogodowych? Szczegóły znajdą państwo na naszej stronie radiopogoda.pl. Autopromocja.
3: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
4: No oczywiście Mieczysław Fok.
0: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
4: Dziękuję.
3: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
5: Autopromocja.
3: Radio Pogoda.

0: Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur Dame.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: Eleni przed momentem w Radiu Pogoda. Teraz podziękowania od Państwa.
1: Dzień dobry. Chciałabym podziękować słuchaczce, pani Renacie, za to, że przypomniała mi lody mojego dzieciństwa. Te w gałkach kładzionych na płaski wafelek i przykrywany drugim wafelkiem. Zupełnie o nich zapomniałam i cieszę się, że pani Renata przywołała moje wspomnienia z czasów, gdy byłam małym brzdącem. I pozdrawiam panią i wszystkich słuchaczy. Małgorzata z Bydgoszczy.
0: Dziękuję pani Małgosiu. No właśnie tak to jest, proszę państwa, że my tutaj w Radiu Pogoda tak sobie płyniemy na tych falach wspomnień, jakie to jest przyjemne. Ale czasem też gramy piosenkę na życzenie i teraz przyszedł na to czas.
2: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
0: Taka prośba od państwa, krótka, ale konkretna.
3: Chciałbym poprosić o nagranie piosenki Stanisławie Celińskiej, Gdzie jesteś, dziewczyno, z tamtych lat.
0: A my oczywiście z przyjemnością tę prośbę spełniamy. Jeżeli chcieliby państwo usłyszeć jakiś utwór na naszej antenie, też bardzo by było miło, gdyby państwo uzasadnili tę swoją prośbę. Może dlatego, że są wakacje, to coś się państwu przypomniało, jakaś melodia chodzi wam po głowie. No i potem oczywiście proszę zadzwonić pod nasz numer 22 444 40 04. Ja na pewno któregoś dnia tę prośbę spełnię. A na razie Stanisława Celińska.

0: Państwa.
1: To była Barbara Dunin, za kilka minut Czesław Niemen w Radiu Pogoda. Wcześniej Stanisława Celińska, no i Państwa telefony to jest dowód na to, jak mocno działają te piosenki na Was, na słuchacze.
2: Dzień dobry Pani Moniko.
1: Dzień dobry.
2: Bardzo dziękuję za przepiękną piosenkę Gdzie jesteś dziewczyną z tamtych lat w wykonaniu Stanisławy Celińskiej. Dawno nie było jej na antenie. Super.
1: To Pani Lila i jeszcze jeden telefon też w tej sprawie.
3: Kochani, jestem wzruszona słuchając piosenki Pani Stanisławy Celińskiej. Piękna, jeszcze raz piękna. Ta piosenka ma słowa, ma tekst, ma melodię, tam słychać instrumenty. To są nasze wspomnienia lat 50., 60. Tak się kiedyś grało i taka była treść piosenek. Dziękuję serdecznie, słuchaczka Maria z Warszawy.
1: Ależ proszę, to dla nas naprawdę wyjątkowy przywilej, że możemy grać takie piosenki, które sprawiają Państwu tak wielką przyjemność. Życzę Państwu przyjemnego wieczoru, oczywiście z Radiem Pogoda. Słyszymy się jutro. Monika Tarka, do usłyszenia.
4: Radio Pogoda.
5: Plaża, dzika plaża, morze dookoła.

0: Autopromocja.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Rajd dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
7: Szeroki wybór, pełny smak?
8: Tak.
7: Sięgnij po Alesto. Już dziś. Orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
11: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
12: Cherry!
11: Niemożliwe!
12: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
11: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
12: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk. Lubowicka 50. Cherryplichta.pl. Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o Twój dobry sen. fdm.pl.
13: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
1: Została ostatnia reklama.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
15: Dziś w samochodzie można tylko jechać. Na postoju można wytrzymać co najwyżej kilka minut do 40 stopni, a co najmniej 35 w całej Polsce. Na Podlasiu utrudnienia na Krajowej 19 na odcinku między Siemiatyczami a Łosicami. Zderzyły się tu aż 4 samochody. Policja wprowadziła tu ruch wahadłowy.
1: Najpiękniejsze lato

0: autopromocję.
1: W tę najbliższą sobotę między innymi dowiemy się, jaki wpływ miała pani Helenka, osoba dbająca o czystość w pomieszczeniach zajmowanych przez kabaret tej, na twórczość Zenona Laskowika, co Andrzej Mleczko, znany państwu rysownik, robił w Teju i za co Tadeusz Osipowicz dostał pierwszą dwóję w szkole.
2: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Na zegarach 18, a to oznacza, że właśnie teraz zaczynamy wiadomości i prognozy pogody, a później w Radiu Pogoda spotkanie w Alei Sław.
7: Upały, burze, nastoletnie ofiary kąpieli, za chwilę aktualny raport pogodowy. Będzie też premier zapewniający, że prądu nie zabraknie. Zajrzymy też na stację paliw.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
7: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Pomarańczowy i czerwony to dominujące dziś kolory na mapie ostrzeżeń pogodowych. To za sprawą i upałów, i burz. Najgoręcej dziś w centralnej i południowej Polsce. Tam alerty najwyższego 3 stopnia i do 36 stopni. Najchłodniej na północy, w Ustce i w Trójmieście między innymi. Tam alerty 1 stopnia i do 33 stopni. Co do burz, to spokojnie tylko na wschodzie, częściowo w centrum i na południu. Ale na przykład na zachodzie ulewy, silny wiatr, miejscami grad. Tam ostrzeżenie już obowiązuje, w centrum dopiero od północy. Z powodu wysokich temperatur w stolicy odwołano marsz pamięci. Miał ruszyć za godzinę. Odbędą się natomiast uroczystości ku czci ofiar rzezi Woli na cmentarzu powstańców Warszawy o godzinie 20:00. Tymczasem dramatyczne doniesienia z Wielkopolski. 2- i 13-latkowie utonęli po południu w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Wyciągnięto ich z wody po kilkudziesięciu minutach poszukiwań. Do tragedii doszło kilka metrów od brzegu na niestrzeżonej plaży. Kiedy jeden z chłopców zaczął się topić, drugi ruszył mu na pomoc. Trwa wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Premier zapewnia, że mimo upałów nie grożą nam przerwy w dostawach prądu. Dwie elektrownie, Koźnice i Połaniec, ograniczyły pracę z powodu niskiego stanu wody w Wiśle. W ciągu dnia eksportowano energię, a magazyny są niezagrożone, dodaje premier.
8: Generalnie mamy za sobą bardzo trudny okres dla polskiej elektroenergetyki. Z kilku powodów mogę zapewnić o bezpieczeństwie, jeśli chodzi o system energetyczny. Polska akurat miała nadwyżkę i eksportowała energię.
7: Wczoraj polskie sieci elektroenergetyczne uruchomiły procedurę uzupełnienia rezerw mocy. W tym czasie energię kupowaliśmy od Niemców oraz Czechów. 47-letnia kobieta została aresztowana po tym, jak wczesnym popołudniem w centrum Londynu zaatakowała ostrym narzędziem czterech mężczyzn. Prawdopodobną przyczyną ataku na Endell Street w Covent Garden według policji były problemy psychiczne sprawczyni. Poszkodowanych opatrzono na miejscu, po czym przewieziono do centrum urazowego jednego ze szpitali. Ponad 20 groszy więcej za diesla niż przed tygodniem trzeba średnio zapłacić na stacjach w Polsce. Choć najbliższe dni to okazja w końcu do obniżek, jak wyliczają analitycy z portalu epetrol.pl, średnia cena oleju napędowego na dziś to 8 zł 22 grosze, benzyny 7,55. Od początku tego tygodnia jednak ceny na giełdach spadają. Są pierwsze obniżki na rynku hurtowym, stąd pozytywne prognozy ekspertów.
9: Byłoby przedwczesne sugerowanie, że dzisiaj zobaczymy wyraźną przecenę, natomiast jeżeli ten trend się nie zmieni, to przez najbliższe kilka dni zapewne te niższe ceny na stacjach będą się pojawiać. Nawet może i kilkanaście groszy to jest ten poziom obniżek, którego moglibyśmy się spodziewać.
7: Zarówno dla benzyny i diesla, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw. To uspokojenie się na rynku to efekty zapowiedzi amerykańskiego prezydenta kolejnego porozumienia z Iranem.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam. Jonathan Milan był znowu najszybszy w Tour de Pologne. Włoch na trzecim etapie z metą w Zielonej Górze odniósł trzecie zwycięstwo w tegorocznej edycji największego kolarskiego wyścigu w Polsce i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Carlos Alcaraz nie będzie bronić wywalczonego przed rokiem tytułu na kortach w Cincinnati. Pauzujący od kwietnia z powodu kontuzji nadgarstka Hiszpan wycofał się z rozpoczynającego się 13 sierpnia turnieju tenisowego rangi ATP Masters 1000. Na razie nie wiadomo, czy Carlitos zagra w US Open, który przed rokiem wygrał.
2: Pogoda.
7: Wieczorem i w nocy tylko na południowym wschodzie i wschodzie pogodnie. W pozostałych regionach możliwe burze i deszcz. Na termometrach na ogół od 18 do 21 stopni, ale na południowym wschodzie nawet 24.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
6: Dzień dobry Państwu, zaczynamy Aleje Sław, Radia Pogoda, a dzisiaj gość wyjątkowy. Dzieci bardzo się ucieszą, bo na pewno znają ten głos. Rodzice też się ucieszą, znając tę osobę, ale pewnie trochę mniej się ucieszą, bo ten głos, szczególnie w różnego typu zabawkach i filmach, słyszą wielokrotnie. Coś Państwu puszczę. Uwaga, uwaga. Tak, to pewna zabawka, która jest marzeniem 5-letnich dziewczynek, proszę uwierzyć mi na słowo. Natomiast ten głos właśnie w polskiej wersji językowej należy do Kasi Łaski. I to ona dzisiaj będzie gościem Alei Sław, Radia Pogoda.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu.
2: Dzień dobry.
1: Zaczynamy Aleję Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, a ze mną Katarzyna Łaska. Witaj.
2: Dzień dobry, witam.
1: Ten głos Państwo znają, a rodzice dzieci, nie za dużych, właściwie dziewczynek, to znają nawet bardzo dobrze. Chociaż głos Kasi to z wielu produkcji Państwo na pewno kojarzą. No bo to chyba można powiedzieć o tobie, że królowa dubbingu.
2: Oj, nie wiem, no nie przesadzajmy. Jest tyle wspaniałych aktorów, artystów i obu płci. Więc jakby naprawdę myślę, że troszeczkę nie przesadzajmy. Mamy tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużą konkurencję. I to fantastycznych aktorek.
1: Wrócimy jeszcze do tematu Krainy Lodu, bo stąd właśnie to moje porównanie, że tutaj niektórzy rodzice czasami już pewnie mają dość twojego głosu, jak słyszą 50 razy w ciągu godziny.
2: Tak, zawsze moc. Na koncertach właśnie ostatnimi czasy, zanim ta piosenka nastąpi, właśnie przepraszam wszystkich rodziców. Także przepraszam wszystkich rodziców, że musieliście wysłuchiwać tej piosenki. A mowa oczywiście o Mam tę moc, tyle razy dziennie. Przepraszam.
1: Ale ja się w ogóle zastanawiam, bo przygotowując się do naszej rozmowy, spojrzałam sobie w listę rzeczy, które zrobiłaś, która jest absolutnie imponująca.
2: Doliczyłaś się ile?
1: Nie,
2: nie policzyłam wszystkiego. Około 500 produkcji.
1: Wow.
2: Z czego, bo to już wiesz, w różnych wywiadach im było takich parę ambitnych osób.
1: Liczących?
2: Liczących, tak. I ktoś tam się doliczał. No oczywiście to cały czas rośnie, więc już się pogubiłam, ale bardzo rzeczywiście dużo i z czego jestem bardzo szczęśliwa oraz też w tych produkcjach różne role gram. To nie jest tak, że gram jedną, czasami gram dwie albo więcej.
1: No tak, ale zaczęłaś bardzo wcześnie, bo nawet pomyślałam sobie, że tam przy pierwszej produkcji to jest jakiś błąd w dacie.
2: Nie, bo to są chyba produkcje danego filmu. No nie mogłam zacząć w jakimś Kopciuszku czy innej produkcji, który był w 1950 którymś tam.
1: No to
2: widzę
1: wiadomo.
2: Takie daty i tak się zastanawiam, o Boże, jestem taka stara, ale nie, to są chyba produkcje filmu i potem były pewnie wznowienia albo dubbingu, albo w ogóle robienie dopiero dubbingu już w czasach moich.
1: No dobrze, no to w takim razie zapytam wprost, ile miałaś lat, jak pierwszy raz wzięłaś udział dubbingowo w produkcji?
2: No
1: bo z moich wyliczeń
2: no.
1: wynika, że 7.
2: Nie, w ogóle nie. 20 coś. 20.
1: Aha, czyli oszukali.
2: Jeden? Coś okay. takiego. Właśnie mi stuka 25 lat w pracy w dubbingu, więc trochę tak. Ale to jest jakoś oszukane tam.
1: Mhm. Ale to było zawsze twoje
2: Internety
1: marzenie?
2: Kłamią. Nie było. Ja w ogóle fajne rzeczy, które do mnie przychodzą w życiu, to nigdy się o nie starałam, a nawet o nich nie marzyłam.
1: Do tej rozmowy oczywiście wracamy za chwilę. Gościem Alei Sław Radia Pogoda jest Kasia Łaska.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda.

0: gościem Alei Sław Radia Pogoda jest Kasia Łaska.
1: Aleja Sław Radia Pogoda.
2: Dubbing w ogóle w moich czasach, jak zaczynałam, jawił się jako taka jakaś w ogóle owiana tajemnicą sztuka, do której nie ma nikt dostępu, kto nie jest jakimś po prostu aktorem rangi Gajos czy Frączewski. Mhm. Więc jakby w ogóle nie rozważałam tego i pracując w Teatrze Muzycznym Roma grałam główną rolę. Trudno mnie było nie zauważyć, no naprawdę. A że w Romie, jak wiemy, są spektakle musicalowe, muzyczne, więc śpiewałam. No i po prostu, ponieważ nie byłam kształconym głosem wokalnie, a w tamtych czasach jeszcze w szkołach nie było takich muzykalowych kierunków, teraz na każdej akademii muzycznej jest muzykalowy kierunek, więc raczej uczono śpiewać tak bardziej klasycznie. Mhm. Więc ja byłam takim sobie świeżakiem, co to nie śpiewał klasycznie, więc do bajek akurat im to pasowało, że tutaj taki powiew świeżości, jakiś taki normalny, teraz już się mówi normalny, w sensie takim głosem, barwą taką bardziej, jak mówimy, tak? Mm-hmm. Na takim poziomie. Więc no, gdzieś to się spodobało. Zaczęłam oczywiście od śpiewania. Zaprosił mnie na nagranie Piotrak Gogol, który też uczy śpiewać w ogóle. No i pracuję właściwie z czasami do dziś, więc to nie jest tak, że on gdzieś tam zaginął z tego dubbingu. A potem pani już świętej pamięci Dorotka Kawęcka poprosiła mnie, żebym powiedziała jedno zdanie, drugie zdanie. Ja taka w ogóle byłam przerażona. Przecież nie było YouTube'ów, nie było nawet internetu. Znaczy może było, ale nie u nas. Mm-hmm. W każdym razie, no nie miałam też komputera w tamtych czasach, więc nawet no, człowiek nie mógł sprawdzić, jak to się robi, jak to w ogóle wygląda, co tam będzie, czy tam, no co ja mam robić, czy ja mam ich naśladować, czy ja mam imitować, czy ja mam sama interpretować, co tam ja mam robić. Więc byłam przerażona totalnie, w ogóle nikt nie wytłumaczył, tylko jak rób. I teraz człowiek po prostu no, znalazł się w takim środowisku dość nieznanym sobie. Mhm. I zaczęło się właśnie od śpiewania, a potem powoli, powoli gdzieś tam się coś gadało i to zajęło mi parę lat, zanim zaczęłam tak naprawdę już no grać po prostu poważnie. W sensie dużo, często, kilka ról czasami nawet w jednego dnia nagrywałam, więc ludzie się zawsze dziwią i to ja to rozumiem, bo komuś może być bliska jakaś postać, a ja jej po prostu nie pamiętam, bo tego było po prostu tak dużo w moim życiu, że no nie da się tego wszystkiego spamiętać, więc często widzę takie troszeczkę na twarzach zawód, że jak to nie pamiętasz mojej ulubionej myszki, która siedziała pod Muchomorkiem w odcinku 58 w jakimś serialu.
3: I powiedziała jedno zdanie.
2: I ja po prostu, Boże, przepraszam. No ale naprawdę, no niestety. Pamiętam czasem, no znaczy właściwie to pamiętam rzeczy, które ludzie mi o nich mówią, że je lubią, że je znają, że kojarzą mój głos z tego. I ja tak, a co to w ogóle jest? No i tam sobie teraz są takie możliwości, że mogę sobie sprawdzić. Mhm. Mam też konto na TikToku, który właściwie traktuje o dubbingu i tam moimi tylko głosami albo sobie gadam z ludźmi normalnie, w sensie tam na przykład odpowiadam na komentarze albo prośby właśnie tymi głosami, ale moimi, także mam bardzo dużą w ogóle tam rzeszę followersów.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
6: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
7: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Landberry, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel, Nasi, Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofa.
1: Barbara, łatwa kasa?
0: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
0: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
10: dalej masz. Została ostatnia reklama.
11: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
13: Reklama.
14: Drogowskaz, Radia Pogoda.
15: Upały i burze w pogodzie, gorąco ma być też w nocy. Generalnie w najbliższych godzinach pogoda może być bardzo nieznośna, więc jeśli możecie, to po prostu odpuśćcie wyprawy, mimo że mamy lato i wakacje. Na drogach obecnie przejazd pasem awaryjnym w stronę Gdańska na pomorskim odcinku A1 między węzłami Kopytkowo i Pelplin. To po zderzeniu auta z motocyklem.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Powiedz, czy ty na przykład potem oglądasz już gotowe produkcje?
2: Nie,
1: tam,
2: to
1: gdzie
2: w ogóle
1: użyczyłaś
2: tak,
1: głosu?
2: Nie, to jest tak, że my w ogóle nie widzimy, co nagraliśmy. W sensie nagramy i idziemy dalej i nagrywamy. Mhm. No i nie ma po prostu na to fizycznie czasu, żeby teraz to oglądać, bo już całym montażem i postprodukcją zajmują się ludźmi po naszych nagraniach, jak już wszyscy coś w swoje partie nagrają, rolę. I dopiero potem to się dzieje tak, że oni to mogą... że ja mogę to dopiero zobaczyć w kinie, tak samo jak normalny człowiek, albo właśnie w telewizji. Ale też no, dopóki nie byłam mamą, czyli już teraz 10 lat, to też nie oglądałam tych rzeczy, no bo po prostu też nie mam na to czasu, żeby teraz siedzieć i oglądać bajki, z jakiego powodu miałabym to robić.
1: No właśnie, a gdy już zostałaś mamą, to zdarzyło ci się, że włączyłaś dziecku bajkę i usłyszałaś swój własny głos w jakiejś
2: tak,
1: bajce?
2: Tak, dopiero wtedy miałam szansę jakoś tak... Ojej, ja tu grałam? To jest moje główne takie powiedzonko, jak słyszę swój głos, tak, ojej, ja tu grałam w tym? To ja? Zdziwię się na przykład, że widzę jakiś, bo niekoniecznie musiałam grać jakąś główną rolę, ale gdzieś tam byłam sobie w mniejszej postaci albo na takiej sesji gwarowej, czyli gwary to są takie sesje nagraniowe, gdzie jest więcej osób i nagrywa się wszystkie epizody takie po jednym zdaniu, po dwa zdania oraz takie tłumy takie, w sensie, nie wiem, przechodniów na ulicy czy w knajpie jakichś tam klientów. I to też trzeba nagrać, no bo jeżeli jest scena właśnie w jakiejś restauracji, no to oni też sobie coś tam gadają i jak się przebije jakieś słowo, no to nie może być obco brzmiące, więc też to nagrywamy. Jest to głównie improwizacja, ale też to nagrywamy, więc i nagle gdzieś tam, o, słyszę się, to ja. Także ciekawe, że już mój syn też czasami, mama... to ty? I także też czasami się gdzieś tam... No ale niestety też mam takie zboczenie zawodowe, że oglądając filmy nie mogę się skupić po prostu na treści, tylko znam ten głos, kto to jest? I tak sobie rozkminiam, czy znam te głosy. Także już to już jest troszeczkę inny level oglądania filmów.
1: Ale czy to jest tylko rozkminianie, czy znasz ten głos, czy na przykład myślisz sobie, o kurczę, tutaj to źle akcentuje, albo mógł to inaczej zagrać?
2: To znaczy nie, w ten sposób chyba nie podchodzę do tego, bo jakby wszystkie produkcje, które są w takiej szerokiej, dla szerokich widzów w ogóle już dochodzą takie, to dzieją się w profesjonalnych studiach dubbingowych. Tam jest rzesza ludzi, którzy się zajmują właśnie takimi rzeczami, między innymi jak sprawdzanie, czy wszystko zostało powiedziane, to począwszy od realizatora, który słyszy na bieżąco oraz reżysera. I jakby za to też odpowiada reżyser. No ja nie mogę podważać. Czasami reżyser może cię poprosić o zaakcentowanie zdania zupełnie inaczej niż tobie się to wydaje. Więc jeżeli mam zdanie, nie wiem, tu stoi szklanka, tu stoi szklanka, tu stoi szklanka, tu stoi szklanka. Więc jakby on sobie zażyczy, zaakcentuj mi szklankę albo zaakcentuj mi tu. I ja muszę to wykonać. W związku z tym, no jakby reżyser zawsze ma rację.
1: To nie koniec tajemnicy dubbingu. Kasia Łaska jest dziś gościem Alei Sław, Radia Pogoda. Zostańcie Państwo z nami do tej rozmowy. Wracamy za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser
1: codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: A skoro na zegarach mamy godzinę 19, to znaczy, że już teraz w Radiu Pogoda czas na wiadomości i prognozę pogody, a później kolejna odsłona naszego spotkania w Alei Sław.
8: Przed nami kolejne tropikalne noce, nie mniej groźne od upałów. Potem śledztwo smoleńskie i umorzenie ważnej jego części. Będą też e-doręczenia i co je łączy z Monteverestem.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
8: Marcin Krzemiński. Dla wielu to będzie nieprzespana noc. Na Podkarpaciu termometry wskażą nawet 24 stopnie. W całej Polsce trudno będzie znaleźć miejsce, gdzie po zmroku temperatura spadnie poniżej 20. To kolejna już w tym roku tropikalna noc.
10: To jest sytuacja, w której organizm nie odpoczywa. Jesteśmy zmęczeni, cały czas zdenerwowani. Kręcimy się w tym łóżku, nie możemy spać. No męczymy się. W środku także odbywają się te procesy, które są związane ze wzrostem metabolizmu. Potrzebujemy więcej wody, musimy więcej pić. W związku z tym wstawać do toalety.
8: Mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski. Taka aura jest szczególnie trudna, czy wręcz niebezpieczna dla osób starszych z otyłością, cukrzycą i problemami z sercem i krążeniem. Jak wynika z prognoz, większość kraju z tropikalną nocą będzie miała do czynienia także jutro. Gorąco nie tylko u nas. Drugi dzień z rzędu rekordowy upał notuje też Austria. Dziś w uzdrowiskowym Bad Deutsch-Altenburg, niedaleko granicy ze Słowacją, zanotowano 41,2 stopnia. Dzień wcześniej w pobliżu Wiednia temperatura wynosiła 41 stopni. 10-letnie śledztwo nie wykazało zdrady dyplomatycznej. Prokuratura umorzyła ostatnie 5 wątków postępowania dotyczącego działań polskich władz po katastrofie smoleńskiej. Według śledczych rządzący nie działali na szkodę Polski, współpracując ze stroną rosyjską przy wyjaśnianiu przyczyn katastrofy. Współpraca w ramach konwencji chicagowskiej była najkorzystniejszą możliwą opcją, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
11: Przede wszystkim była ona najkorzystniejsza dlatego, iż jako jedyna zapewniała możliwość działania polskim ekspertom bezpośrednio po katastrofie na miejscu zdarzenia. Jako jedyna dawała możliwość dostępu do wraku samolotu, do zabezpieczonych dowodów i jako jedyna dawała Polsce prawo uczestniczenia w działaniach eksperckich strony rosyjskiej. Mieliśmy tam swojego przedstawiciela.
8: Główne śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej wciąż trwa. Prokuratura otrzymała niedawno opinię Międzynarodowego Zespołu Biegłych, która ma odpowiedzieć na pytanie, co było przyczyną katastrofy. Łukasz Gibała, radny założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Będzie się ubiegał o ten urząd po raz czwarty. W piątek oficjalnie ma rozpocząć kampanię. Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września w związku z majowym referendum, w którym mieszkańcy Krakowa odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Już ponad 100 milionów pism przesłali użytkownicy e-doręczeń, informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Wprowadzony 1,5 roku temu system to cyfrowy odpowiednik listu polecanego z potwierdzeniem odbioru.
12: Gdybyśmy te 100 milionów przesyłek ułożyli jedna na drugiej, mielibyśmy górę wysokości 22 kilometrów. To tak jakbyśmy ponad 2 razy weszli na Mount Everest.
8: Wyjaśnia obrazowo minister Krzysztof Gawkowski. W systemie e-doręczeń jest już ponad 4,5 miliona adresów.
9: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
0: Przemysław Pozowski, zapraszam. Pięć polskich zespołów zagra awans do decydującej rundy eliminacji europejskich pucharów. Trzy powalczą o piłkarską Ligę Europy, a dwa o Ligę Konferencji. Jako pierwszy dziś o 20:15 na boisko wyjdzie Górnik Zabrze, który zmierzy się w Budapeszcie z Ferencvaroszem. Gal Monfils otrzymał dziką kartę do turnieju US Open. Będzie to ostatnia impreza wielkoszlemowa w karierze tego tenisisty. 39-letni Monfils w Nowym Jorku zagra po raz 18. 10 lat temu dotarł tam do półfinału.
9: Pogoda.
8: Jutro i chmury i słońce, w wielu miejscach możliwy opad deszczu i prognozowane są też burze. Na termometrach najniższe wartości na północy, na wybrzeżu do 23 stopni, 32 z kolei w centrum, a na południowym wschodzie nawet do 40.
9: Aleja Sław, Radia Pogoda.
7: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Przy mikrofonie Tamara Pawlik-Lipska, przy drugim mikrofonie Katarzyna Łaska. Absolutna królowa, chociaż sama o sobie tak nie myśli, dubbingu w Polsce. I właśnie o tym dubbingu między innymi dzisiaj rozmawiamy. No, rozmawiamy też o tym, tak już mówiąc wprost, jak to jest być Elzą. Elza, czyli główna bohaterka Krainy Lodu, to na pewno młodsza część naszej publiczności bardzo mocno kojarzy ten głos. No to właśnie dzisiaj ten głos, szczególnie z piosenki Mam tę moc, jest naszym gościem. Zapraszam bardzo serdecznie do tego, żeby zostali Państwo z nami.
9: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jak jest to z superprodukcjami? Słyszałam, że czasami to jest bardzo mocno wszystko obwarowane, że absolutnie w ogóle jak na przykład aktorzy dogrywają właśnie piosenki chociażby, to też potrafią je prawie że na żywo dogrywać, że nie dostają wcześniej nut, żeby się przygotować do tego.
2: No nie dostajemy. No nie na żywo, no mam po prostu, ja mam taki sposób pracy, że w studio jak przychodzę na nagranie, to już jestem przede wszystkim rozśpiewana, bo wiem, że idę nagrywać, wiem tylko, że idę nagrywać dialogi, wiem, że i ewentualnie do jakiego reżysera. Tytuł też mi nic nie mówi, no bo nie wiem w ogóle, to nie jest jeszcze rzecz, którą ktokolwiek zna, więc to musiałabym, nie wiem, sobie wyobrazić, ale to troszeczkę rozmowa o kolorach, no porozmawiamy o kolorze czerwonym. No nie umiem sobie wyobrazić po prostu po tytule samym, co to może być. Więc wiem, że idę do jakiego reżysera, zostałam zaproszona i albo właśnie, że będę śpiewać piosenki i z jakim kierownikiem muzycznym. I oni są odpowiedzialni za to, jak to brzmi i jak to finalnie wychodzi już w kinie czy w serialu. To jest też w ogóle fantastyczne dla wokalisty i w ogóle dla aktora, że troszkę zdejmuje taką odpowiedzialność, więc jeżeli ktoś sobie siedzi w fotelu, zagryza chipsa i myśli sobie, a beznadziejnie to zagrała albo zaśpiewała, to sobie mówię, super, świetnie, zagraj to lepiej albo zrób to lepiej, idź do studia, popracuj z tymi ludźmi, którzy od ciebie wymagają tego, co wymagają, i wykonaj to. Także wtedy sobie pogadamy. Także to jest, zdejmuje taką jakby odpowiedzialność za już finalny efekt, tak? Czyli ja w ogóle się nie przejmuję jakimiś komentarzami, no bo mnie obchodzi tylko to, co powie mój pracodawca, albo ktoś, kto ze mną nad tym pracuje, albo ktoś, kto zleca temu studiu, czyli te wielkie nie wiem, czy mogę powiedzieć nazwy, ale no,
1: wielkie firmy.
2: Wielkie firmy, które produkują filmy. Także tak.
1: To z jednej strony dobrze, no bo wtedy powiedzmy ty wykonujesz to, co ci w cudzysłowie każe pracodawca, więc rzeczywiście możesz to z siebie zdjąć. No ale potem jak na przykład okazuje się, że coś jest takim totalnym hitem, jak na przykład Kraina Lodu, no to nie wiem, to nie masz czegoś takiego, że myślisz sobie o tym, że można to było zrobić inaczej, albo coś tam, albo że jednak czujesz się częścią czegoś takiego?
2: To znaczy, no wszyscy to potem jak śpiewają. Idziesz to na, ale nie wiesz tego, jak jednak rywasz, to
1: do tego wtedy nie wiesz.
2: No nie wiesz, że to będzie, czy to będzie i czy
1: ale
2: będzie.
1: Ale jak już była druga część, to już chyba jakby wiedziałaś, że to
2: ale
1: będzie druga część.
2: Ale nie masz szansy wymyślić, co mogłabyś poprawić, a mogłam tak lepiej, bo ty nagrywasz 100 tysięcy wersji i nawet po jednym wersie, to nie jest tak, że ja idę i nagle muszę nauczyć się w minutę i zaśpiewać całą piosenkę, tylko śpiewam po fragmenciku, po frazie, czasami po jednym słowie. Więc to są ludzie, którzy od tego, żeby mnie naprowadzić na te emocje, na te właśnie kierownik muzyczny od tego jest i on potem z tych puzelków, które wyglądają naprawdę przerażająco, jak ktoś się nie zna na tym, jest tych wersji bardzo, bardzo dużo. Ja tak naprawdę słyszę te wersje finalne również w kinie, tak jak wszyscy. Nie słyszę je wcześniej, nie wiem, więc ja nie mogę powiedzieć, mogłam lepiej tam zaśpiewać albo coś. No, nie da się tego, nie da się tak wymyślić. I powiedzieć, chciałabym, żeby ta wersja weszła. No nie ja o tym decyduję. Także tak to wygląda.
1: Jak było z Krainą Lodu? To rzeczywiście się tak zaczęło, że projekt jak każdy inny?
2: Oczywiście, no. To znaczy, ja zawsze marzyłam o tym, żeby zaśpiewać, umówmy się, bo to nigdy nie marzyłam o wielkim graniu, nie uważam się za aktorkę taką stricte i tylko. W związku z tym bardziej ja się wywodzę ze śpiewania, nazywam siebie bardziej wokalistką, więc marzyłam o tym, żeby zaśpiewać właśnie piosenkę w Disneyu, ale zawsze to było dla Disneya, ale to było zawsze w mojej głowie tak się jawiło, że to tylko gwiazdy mają do tego dostęp, tylko to się może wydarzyć właśnie jakimś super znanym osobom albo bardzo, bardzo zdolnym. I siebie tam w ten worek nie wkładałam, więc jakby ponieważ Tutaj było to zupełny taki przypadek, dlatego że jakiś czas wcześniej z Agnieszką Tomicką, która właśnie była kierowniczką muzyczną tutaj w tej produkcji, rozmawiałyśmy o musicalu Wicked i Dinie Menzel, czyli oryginalnym głosie Elzy.
3: I jak to się dalej stało, że to właśnie Kasia Łaska została tym śpiewającym głosem Elzy? O tym wszystkim opowiemy już za parę chwil w Alejsław, Radia Pogoda. Zapraszam Państwa do tego, żebyście Państwo zostali z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

kim dosypia łóżeczku, leżąc wygodnie na wznak. Żona mu szepcze, śpi jeszcze koteczku, kołderkę skopałeś, ładnie to tak. Pieseczek zaraz ci zrobi śniadanko, kawkę z korzuszkiem i keks. Dzisiaj założysz już ciepłe ubranko, popatrz jak ślicznie spadł pierwszy śnieg. A tu rośnie Zenek, śnieg na dworze, mówię wstań, bo będzie gorzej. Zenek, wstań, bo ci przyłożę, wstań Zenek, wstań. Hela, ja inne mam ciche marzenie, żeby tak kiedyś zebrać na scenie, na przykład gdzieś w Sobotach Dolnych, cieciów z miotłami, zdrowych, zdolnych. Eliminacje wpierw krajowe, przyjadą młode chłopy zdrowe, potem przez pagard z całej Europy. Przyjadą młode, zdrowe chłopy i tam na scenie zamiast śpiewania zrobić festiwal zamiatania. Bo kiedy miotły pójdą w ruch, to zapanuje inny duch. A ja wtedy wsiądę w złocistą kolaskę, pojadę, odśnieżę calutką Alaskę. Właściwie Alaskę odkupić się przyda, a potem to już tylko Antarktyda. I tu się kończy mój Zenek Blues.

0: jest.
1: Gościem Alaisław Radia Pogoda jest dzisiaj Kasia Łaska. To ona odpowiada za śpiewający głos Elzy w Krainie Lodu w polskiej wersji językowej. Przed przerwą wspomniałyśmy już o tym, jak to się stało, że od zwykłej rozmowy z kierowniczką muzyczną projektu dotyczącą Idiny Menzel, czyli aktorki, która w oryginalnej wersji Krainy Lodów wciela się w Elzę, doszło do tego, że to właśnie Kasia Łaska stała się polską Elzą.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Rozmawiałyśmy o tej Idinie i właśnie o Wicked, bo jakoś wtedy tak ten musical nie był tutaj jakoś tak rozważany w tych teatrach muzycznych. I moją trochę fascynację tym materiałem Wicked i właśnie Idiny kariery, która jest broadwayowską gwiazdą głównie, to gdzieś po prostu się zapaliła Agnieszce lampka. Jak usłyszała, że w oryginale śpiewa to i gra to Idina Menzel, od razu po prostu pomyślała, Łaska musi przyjść i po prostu musi to spróbować. Mój głos w tamtym czasie był bardzo zgrany. Co to znaczy? Że no, bardzo dużo robiłam, w związku z tym tego głosu było dużo i takie głosy też nie za bardzo mają szansę wtedy w ogóle już startować do takich rzeczy wyjątkowych, bo trudno potem to zidentyfikować z tą jedną postacią.
1: Okay.
3: No ale zostałam zaproszona, zaśpiewałam, od razu wiedziałam, że nie będę mówić jako Elza, bo po prostu nawet teraz mam jaśniejszy o wiele głos niż Idina, jak mówi, a jeszcze te naście lat wcześniej, to jeszcze ten głos był jaśniejszy, taki młodszy, więc też, no to w ogóle od razu wiedziałam, że nie. Był taki moment, że już w pewnym momencie wybrano mnie do tego śpiewania, szukano tego głosu mówionego i już gdzieś tam nawet mnie też zgrali do tego, żeby ten casting jednak zrobić, no bo już po prostu nie było, a tutaj był taki potrzebny głos a la Stenka, taki niski, głęboki. No i pojawiła się Lidka Sadowa właśnie, z którą mamy taki sobie tutaj duecik, więc ale to w ogóle super, mnie to nic nie robi, się cieszę, Lidia jest w ogóle fantastyczną aktorką i wspaniale to zrobiła, więc super, że tak sobie we dwie tutaj te Elzę poczyniłyśmy. No i potem te wszystkie materiały poszły do Disney Character Voices International, chyba to się tak nazywa. Przepraszam, jeśli się pomyliłam. Ale w każdym razie oceniane to było i wybierane właśnie tam.
1: Ach, czyli akcept statku, jeszcze z góry tak, musiał nadejść.
3: Statek matka musiał to zaakceptować.
1: Okej.
3: No i wybrano mnie, więc no i Ilitkę, więc jakby po prostu szok, jak to. No i też potem ja to nagrywałam jakoś w październiku, wrześniu, jakoś tak końcówka roku. No i ta premiera była pod koniec listopada. No poszłam sobie do kina, wiadomo, nie było jakiejś wielkiej też premiery. Nie wiem, czy ktoś pokładał w tym nadzieję w filmie, czy nie, ale to się okazało, że jakiś ogromny się zrobił z tego hit, aczkolwiek ja o tym też nie wiedziałam do momentu, jak w tym samym roku poszłam na Sylwestra do zupełnie obcych ludzi, ze znajomym poszłam do ich do domu i tam też były dzieciaki i tam były w ogóle jakieś znane osoby też i tak trochę tak niezręcznie, że nagle podczas rozmowy, no takie prozaiczne pytanie typu, na czym się zajmujesz? No to ja mówię, no śpiewam, czasami właśnie śpiewam też w bajkach, użyczam głosu, bo też słowo dubbing, nie każdy wie, co to jest. Zajmuję się dubbingiem. O, i takie potem jest następne pytanie. Ojej, a taka najbardziej znana rzecz, którą zrobiłaś. Ja tak myślę, Jezu, nie wiem, co ja mam powiedzieć, bo po prostu, co, kucyki pony, no, chlup Wings, no nie wiem, co kto zna, bo to każdy ma to, co innego trafił w życiu. Więc jakoś nie wiem, czemu powiedziałam właśnie zdanie, że no ostatnio właśnie w kinach jest taki film, bo jeszcze wtedy był w kinach, zaśpiewałam taką piosenkę, nie wiem, czy byliście w kinie i znacie właśnie jako Elza w Krainie Lodu, Mam tę moc. I nagle tam się po prostu jakieś takie delfinie dźwięki wydobywały z tych mam. te dzieci, jak usłyszały się, po prostu zaczęły tak jakieś... Ja w ogóle, o co chodzi? Ja nie wiedziałam, o co się dzieje.
1: I skończyła się anonimowość.
3: Ale nie, w ogóle ja nie wiedziałam, co się dzieje. Po prostu byłam w takim szoku, że to taką reakcję wywołało. Te dzieci w ogóle się poustawiały w kolejce do mnie po te... po autografy, a ci znani ludzie tak patrzą, co w ogóle, kto to jest? A ja sobie myślę, Boże Święty, co tu się dzieje? No i potem jakoś się pojawił ten Oscar dla i filmu, i piosenki. I jakoś to tak się zaczęło rozkręcać i ta Kraina Lodu wybuchła.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: esta. Tak jest.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Potem jeszcze miałam taką śmieszną przygodę w sklepie Disneya w Londynie, na Oxford Street, gdzie weszłam i chciałam jeszcze przed premierą płyty, w sensie takiej, że można sobie w domu odtwarzać. Jeszcze wtedy były takie, nie wiem, czy teraz są jeszcze. Ale w każdym razie nie było żadnych gadżetów Elzy. To pewnie było zamierzone, żeby właśnie przy tym filmie jakoś może. I tak rzeczywiście się stało. Więc ja mówię, czy coś jest Elza? Nie, ale mamy Annę. A ja mówię, ale ja nie chcę Annę, chciałabym coś Elzy. Nie, ale mamy Annę, jak takie małe elfy po prostu. Anna. Ja mówię, słuchajcie, ja jestem polskim głosem Elzy, chciałabym coś Elzy. I oni nagle...
3: Koniec.
2: Zabrali mnie przed taki wielki ekran, który wyświetla różne teledyski, jakieś tam filmiki, coś tam. I był taki, pojawił się też wtedy taki filmik. 25 języków Let It Go. I właśnie my tam twarzą też byłyśmy. No i to sobie zobaczmy. I takie klaskanie w rączki. Zobaczmy. Ja mówię, okej. Czy mówię prawdę? Może, nie wiem. No i tak oglądamy i przyszła moja kolej mojego wejścia i oni...
3: Zgadza się,
2: nie okłamałaś nas. No ale rzeczywiście nie było tych gadżetów, dopiero tam za jakieś tam chwilę się pojawiły i... No i wtedy już jakieś absolutne szaleństwo. Ta Elza jest wszędzie, na wszystkim, więc ja już tylko, jak na przykład nad morzem uwielbiam te wszystkie straganiki nad morzem, jak całe po prostu są w Elzie, plecaczki, skarpetki, majteczki, w ogóle kolczyczki, wszystko. Więc, a czasami właśnie kiedyś z twoją koleżanką po fachu, Magdą Miśką-Jackowską, kiedyś szłyśmy w Olsztynie, jakiś koncert razem tam ona prowadziła, ja śpiewałam, szłyśmy sobie jakimś takim deptakiem i ona mówi do mnie, gdyby tylko te dziewczynki wiedziały, kto tutaj idzie. A ja mówię, no ale jak to sobie to wyobrażasz, że podchodzę do takiego dziecka, które jest ubrane całe na Elzę i mówi, cześć, jestem Elza. To po prostu ci rodzice w ogóle by mnie prześwięcili, że jakaś wariatka, ale jak to Elza, w ogóle jak to wytłumaczyć, więc to jest takie trochę... A właściwie ja to bardzo lubię, że większość ludzi nie wie, jak ja wyglądam, więc jeżeli państwo teraz słuchacie, to proszę zajrzeć na mojego Instagrama, Kasia podkreśnik laska, zobaczyć, jak wyglądam. Zupełnie nie jestem podobna do Elzy, więc też również dzieciaki czasem muszę przepraszać za to, że nie mam warkocza dzisiaj i że zmieniłam kolor włosów. To ty byś bardziej pasowała na Elzę.
3: No właśnie, też sobie pomyślałam, że pewnie dzieci czasami bywają rozczarowane, że tutaj kojarzą Elzę z długim blond warkoczem, a tu przychodzi po prostu tak. Elza z ciemnymi włosami.
2: Tak, mała
3: no
2: czarna.
3: Jak to tak?
2: No niestety, no czasami tak się zdarza w życiu, że no nie pasuje coś, ale ważne, że głos pasuje, że dalej potem zaproszono mnie i do drugiej części, mam nadzieję również i do trzeciej, jak będą kolejne, to również
3: no są
2: zobaczymy.
3: Jakieś tutaj podobno takie przecieki, że ta trzecia część to już
2: no
3: w tym
2: już
3: roku.
2: No już zostało, nie, w tym roku na pewno nie. Nie.
3: Przeczytałam tak ostatnio. Na przyszły rok, okej. Ale to rozumiem, że nawet gdyby coś się działo, to nic w tym temacie mi nie powiesz.
2: No, oczywiście, że nie. Ale to akurat zostało ogłoszone na jakiejś konferencji, że listopad w przyszłym roku. Trzecia część.
3: No ale to też dużo wcześniej trwają przygotowania, na przykład do tego, żeby to udźwiękowić, no bo
2: to, znaczy,
3: bo to chyba takie pytanie powinno być.
2: To się nagrywa już bardzo w finalnej wersji, praktycznie tuż przed premierą, ale to się zależy, bo i grałam również w filmach, które na przykład nagrywałam w lutym, a one były na jesieni, więc to zależy naprawdę od pomysłu, jaki mają producenci, ale... Przeważnie dzieje się to parę miesięcy przed. A ile to trwa też, bo takie pytania padają, również różnie, dlatego że zależy to od ilości tekstu, który trzeba nagrać. No jeżeli to jest jakiś film, gdzie postać jest głównie sama i nic nie mówi, no to wiadomo, że będzie że będzie tego szybciej się to nagra, ale jest taki strasznie przegadany, no to dłużej. No Wally podejrzewam, że przez pierwszą część filmu nie było za dużo do grania. On głównie mówił, Iwa, ona Wally. No i tak się po prostu wymieniali takimi tutaj imionami i tyle. Dopiero w drugiej części się coś dzieje, więc podejrzewam, że też nie jakoś strasznie było to długo nagrywane. Ale wszystko zależy. Także ja też nie jestem producentem, więc też do końca nie znam takich szczegółów.
3: Aktorka, wokalistka, polska Elza i nie tylko, jeśli chodzi o postaci dubbingowane. Kasia Łaska jest dziś gościem Alei Sław Radia Pogoda. Do tej rozmowy wracamy za parę chwil.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No oczywiście Mieczysław Fok.
3: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
2: Dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowolorek 30 mg. Brak jest celu objawów występujących przeciwdziałania grypie. Taki jak ból głowy, ból niedorozmaści, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozmaści, zatok i nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
11: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
12: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
13: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
14: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
15: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026. Już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
14: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, assistance i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
15: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
16: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
17: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
16: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
17: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
16: Aflofarm.
18: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
19: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Została ostatnia reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Co poczułaś, gdy dostałaś propozycję zaśpiewania na Oscarowej gali?
2: Przede wszystkim było mi trudno uwierzyć, że ktoś mnie z taką abstrakcyjną propozycję tutaj wystosowywuje. Magda Dziemidowicz, ówczesna właśnie pani zarządzająca tutaj w Disney Polska takimi właśnie projektami, pani producent, zadzwoniła do mnie z pytaniem 1 stycznia o godzinie 22:30.
1: To już to brzmi trochę abstrakcyjnie.
2: Tak, i w ogóle, dobra, dzwoni do mnie Magda o 22:30. Coś się stało. No i zadaje mi to pytanie na zasadzie: Kasia, słuchaj, jest takie pytanie, czy nie chciałabyś, nie miałabyś czasu i nie chciałabyś zaśpiewać jako jedna z Els właśnie na Oscarach podczas gali Oscarowej. I chcę uwierzyć snom, a ja tak... Ale Madziu, ale mówisz o tych Oscarach biznesu w Pruszkowie? Bo nie wiem, czy dobrze rozumiem. O jakich Oscarach? Tych w Hollywood? No tak, tak, tam w Hollywood, że po prostu tak, taki jest pomysł.
1: Generalnie, zjazd Els.
2: Zjazd Els, ale to było, przede wszystkim to było na zasadzie tego filmiku, o którym mówiłam wcześniej. Ta kompilacja tych 25 języków. I widzowie sami robili w ogóle z każdej prawie produkcji takie filmiki i to straszliwie się wszystkim podobało, że oni widzą właśnie jak wyglądają ci artyści z innych krajów. No i jako pierwszy właśnie taki dom produkcyjny stwierdzili, że oni by chcieli pokazać światu, jak wyglądają te Elzy z innych krajów. Jest nas w ogóle podobno z tej pierwszej części 46 sztuk.
1: Wow.
2: A nas tam było, nie wiem, 8 czy 9? Mhm. 8 i oryginał, plus jeszcze Aurora, która tam śpiewa takie tam... woła tam, tak. I no i teraz kwestia tak, sama moja ochota to jedno, ale jeszcze musieli mnie wybrać, bo też tutaj miało znaczenie, podejrzewam duże, czy te artystki, które wykonywały to w filmie, te partie, to czy występują na scenie, bo troszeczkę głupio by było, jeśli to by była jakaś artystka sesyjna, która nigdy nie była na scenie i nagle pierwszy jej występ byłyby to Oscary.
1: Na takiej gali?
2: Tak, no można by było się skichać tam ze strachu chyba. Więc myślę, że to różne tutaj były czynniki, pewnie też i kwestii atrakcyjności tego, jak to zostało wykonane, podejrzewam. No ale wszystkie byłyśmy wspaniałe, no bo, znaczy tak mówię, bo na takim samym poziomie, no bo musi to być na świetnym poziomie. Więc no, jak już zostałam zaproszona, ale w międzyczasie się działy rzeczy z wizą, z te takie formalne, które trzeba by było w razie czego załatwiać wcześniej. A to był tylko miesiąc, więc naprawdę...
1: Nie za dużo.
2: No nie, więc wszystko musiało być już, musiałam być gotowa, mimo że nie wiedziałam, czy lecę. Więc ja tak naprawdę też nie mogłam mówić nikomu, bo to była taka tajemnica. Jeszcze parę dni wcześniej, właśnie z rzeczoną wcześniej Miśką Jaskowską w radio miałam jakiś tam wywiad i ona mnie pyta, to co, oglądamy sobie Oscary? A ja... I tego trochę mnie zatkało i co mam powiedzieć. Ale w każdym razie, no... Bo nie wiedziałam już w sumie, kiedy mogę się ucieszyć, bo nie wiedziałam, czy to nastąpi, jak już wsiądę do samolotu, czy jak dostanę bilet może wcześniej, czy jak już będę na miejscu, wyląduję.
1: Czy jeszcze nie zmienią zdania na miejscu?
2: No dokładnie, nie byłam cały czas niepewna. To też jest taka historia trochę jak z Kopciuszka, bo wtedy były w ogóle telekamery i nikt nie chciał mi pożyczyć sukienki.
1: Okej.
2: Okay. Jak takiemu Kopciuszkowi po prostu, wiesz. Ja taka, Jezu, no nie uszyję przecież sukienki. Też tam był oczywiście wyznaczony, w którą stronę, że musiałyśmy mieć kolorystykę jakąś tam. Oni musieli to zaakceptować. Więc no, nie, sama też nie zaprojektuję sobie sukienki, więc nikt nie miał za bardzo czasu. Na szczęście Paprocki i Brzozowski na tę scenę pożyczyli mi sukienkę, co się w ogóle wpisywało w tamtejszą galę, bo wtedy właśnie chcieli, żeby to najchętniej, żeby to były właśnie już założone kiedyś sukienki, żeby to nie były jakieś ten, że taka zero waste i takie tam, w duchu tego ruchu takiego.
1: Ale czy oni wiedzieli, na co pożyczają?
2: Chyba nie. Znaczy wiedzieli, że na Oscary, ale nie wiedzieli, że na scenę.
1: Okej. Okay. Nie wiedzieli, że cały świat będzie patrzył.
2: Nie wiedzieli tego, tak. Także więc i też potem kwestia jakieś znane w firmy, nie będę tutaj nazwami, ale my pani nie znamy, przepraszam, my współpracujemy tylko ze stylistami. A ja po prostu wszyscy styliści zajęci, znowu powtarzam, telekamery, więc jakby nikt nie chciał tutaj się tam posilić, bo nie mogłam powiedzieć na co. Może jakbym powiedziała, to wiadomo, że każdy by, o tak, oczywiście pomogę. Ale
3: trochę
2: też
3: byłaby zmiana optyki.
2: Trochę, ale taka sobie sama sobie tutaj byłam rzucona. Torebkę pożyczyłam od przyjaciółki, buty tam jakieś od kogoś, czy tam swoje gdzieś wyciągnęłam. No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
1: Może i szok, ale jak dotąd Kasia Łaska, nasza dzisiejsza gościni, ale i Sław Radia Pogoda, jest jedyną Polką, która wystąpiła śpiewając właśnie na Oscarowej gali. Do tej rozmowy wracamy za dosłownie kilka chwil. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: W końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Możesz dalej odkładać życie na później, tylko świat nie ma obowiązku na ciebie czekać. Poleć z Portu Lotniczego Gdańsk w podróż życia już tego lata. Od września linią Iceland Air do Reykjaviku i dalej do Stanów oraz Kanady. W międzyczasie zwiedzisz Islandię. Albo bliżej do Brukseli z lotem. A to dopiero początek możliwości. Sprawdź siatkę połączeń Portu Lotniczego Gdańsk na airportgdańsk.pl. Lataj z Gdańska.
1: Została ostatnia reklama.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Reklama.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
11: Przypominam, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dziś gościem moim i Państwa jest Katarzyna Łaska, wokalistka, aktorka, głos, osoba, która podłożyła, użyczyła swojego głosu wielu, wielu postaciom, no i też tym postaciom wręcz kultowym wśród dzieci, czyli na przykład Elzie w piosenkach z Krainy Lodu. Zostańcie Państwo z nami. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam bardzo serdecznie na ostatnią godzinę spotkania w Alei Sław, Radia Pogoda.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Gościem Aleisław Radia Pogoda jest dzisiaj Kasia Łaska, aktorka, która jako jeden z głosów Elzy wystąpiła podczas oscarowej gali, tej w Hollywood. No i właśnie tę wyjątkową galę dzisiaj trochę wspominamy, bo jak już Państwo słyszeli, były pewne problemy z pożyczeniem sukni na ten wyjątkowy wieczór.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: To w ogóle tak, że tak zażartuję, to trochę tak polsko brzmi, że tak na zasadzie jak nie wiemy na co, to nie, to tam tu nie pożyczymy,
2: no,
1: tam
2: nie. Ja się nie dziwię, no bo mieli zajęcie. No jakby, okay. Wiesz, może jakbym znała wszystkich na tym rynku i mogła po prostu zadzwonić do kolegów i powiedzieć, hej, tutaj mam bardzo ważną rzecz i to naprawdę, uwierz mi, że to ci zaprocentuje. No ale nie znałam wtedy. Znaczy no ja nie obracam się za bardzo w tym takim celebryckim świecie. Generalnie mam takie wrażenie, że w takim szeroko rozumieniu właśnie celebryctwa i bycia znaną osobą w ogóle to nie znaczy, że coś potrafisz i właściwie talent teraz troszeczkę gdzieś tam jest na bardzo dalekim miejscu, prawda? Więc jakby czasami ludzie przeżywają szok, że ktoś wygrywa jakiś The Voice albo jakieś inne programy i że nikt go nie zna, a on tam gdzieś już po prostu od lat próbuje się przebić i nikt go nigdzie nie pcha dalej, bo to nie rok, prawda? A tu się nagle okazuje, że ktoś wygrywa i wszyscy są w szoku, no bo jednak ten talent gdzieś tam się przebija, ale nie każdy teraz, jeśli chcesz iść do programu, czy do jakiegoś coś zrobić po prostu, nawet producenci i reżyserzy i tak dalej, może nie tak w dubbingu, ale tak ogólnie, no to patrzą, ile masz obserwatorów, no.
1: Tak,
2: ja mam, proszę Państwa, 37 na Instagramie tysięcy, więc jakby, no jest to bardzo mało.
1: Na
2: w Tańcu z Gwiazdami mnie Państwo nie zobaczycie.
1: Okej, to widzisz, ja tutaj nie orientuję się, jakie liczby są dobre, żeby już można było powiedzieć, że coś jest dużo.
2: Trzy cyfrowe muszą być, takie w sensie z przodu, przed zerami.
1: Okej, no bo tak pomyślałam, że 37 tysięcy, to chyba może 4-5.
2: Nie, ale mówię trzy cyfrowe
1: przed trzema zerami.
2: Przed trzema zerami, tak.
1: Okej. Czy rozmawiałyście trochę z Elzami podczas Oscarów i czy inne Elzy też czuły się nieco zestresowane?
2: Ja nie wiem, czy my się czułyśmy zestresowane.
1: Ale to nie onieśmielało nieco? Ja bym... No powiem ci szczerze, ja pewnie bym padła, gdyby ktoś mi powiedział poprowadź Oscary.
2: No ale występowałaś kiedyś. No ale... No.
1: Padłabym, po prostu bym nie dałabym rady.
2: No wiesz co, no ale to to jest w teatrze przede wszystkim.
1: Okej.
2: Więc moje środowisko, więc jakby wiem, jak wygląda kulisa, że jak mogę się na tej scenie poruszać i tak dalej. Więc no nie jest to dla mnie nic nowego. Jedynie co to troszeczkę jak na próbie już takiej na scenie, bo tam wcześniej byłyśmy w salce, to jak wyszłam na scenę i zobaczyłam, że przede mną, dosłownie 2 metry przede mną siedzi Leo DiCaprio i Brad Pitt, bo tam są takie stędy na krzesłach. No to trochę mina mi zrzędła i tak... No ale, no i cały pierwszy rząd, który po prostu masz na wyciągnięcie ręki, no jakbym zrobiła 2 kroki, mogłabym do nich podejść i poprzybijać piątki, ale to też typu Tom Hanks czy Charlize Theron, właśnie Brad Pitt, Leo DiCaprio, no i to wszystko w pierwszym, te osoby w pierwszym rzędzie siedziały, my potem siedziałyśmy na widowni po naszym też wykonie i w ogóle jak wyszłyśmy na scenę, to też oni wszyscy doznali szoku, że my w ogóle w jakichś innych językach śpiewamy. Oni jakby nie myślą o tym, że te filmy są potem w innych krajach, w innych językach. W sensie, no jakby, no mają inne zajęcie, inne priorytety. No nie liczy się to dla nich tak. I dopiero się tak między sobą takie poruszenie, o matko, co to za język? Skąd one w ogóle? Ale czat! No i generalnie Disney właśnie był mega dumny z tego i ja też bardzo dziękuję zawsze Disney Polska za to, że tak pięknie mnie tam oczywiście mówię w tej kwestii, tam jeszcze wracając do tych sukienek i wszystkiego, oni mi bardzo pomagali, ale to i tak jakby czasami nie działa, no jak nie wystarczy, że ktoś powie, jesteśmy z Disneya, dawajcie sukienkę. ale bardzo, bardzo jestem wdzięczna za to, bo to jest wspaniała przygoda.
1: Gdy śpiewasz różne właśnie takie dubbingowe rzeczy, masz na przykład tak, że jednak się związujesz z jakąś postacią, czy rzeczywiście potem tylko ci ktoś przypomina, że grałaś tu albo tam, albo zaśpiewałaś to czy tamto?
2: Czy się związuje?
1: Czy masz coś takiego, że potem sobie chodzisz i śpiewasz pod nosem, mam tę moc, mam tę moc?
2: Nie, nie. Znaczy, wiesz, czasami jak idę, wychodzę ze studia i coś tam, mam w głowie jakieś tam melodie, ale one szybko gdzieś tam sobie umykają. I teraz dopiero po latach, właśnie jak na tym TikToku na przykład mam to konto, gdzieś ktoś mnie prosi o jakąś postać, ja sobie to odkopuję dopiero, słucham, o co mu chodziło. Ojej, ja śpiewałam taką piosenkę, rzeczywiście, jest fajne to było. I nagle gdzieś tam ten, ale na przykład ja mam szkółkę dubbingową online i uczę dzieciaki, ale dorosłych też, mam warsztaty, prowadzę w ogóle akademię dubbingu i uczę dubbingu. I dzieciaki kiedyś właśnie do mnie powiedziały, pani Kasiu, pani zaśpiewała taką piosenkę w Finaszu i Ferbie. Ja, być może, no nie wiem. No i one mi to puściły. I teraz sobie wyobraź taką sytuację. Puszczają ci piosenkę, słyszysz swój głos.
1: Wiesz, że to ty.
2: Wiesz, że to ty. Jeszcze wtedy, nie może to być AI, ale i masz takie wrażenie, że słyszysz tę piosenkę po raz pierwszy w życiu.
1: Okej.
2: Po prostu, no naprawdę, to był dla mnie taki szok, że naprawdę sobie myślisz, Jezu, to ja naprawdę tyle tego tak narobiłam, że już nie pamiętam po prostu, aż słyszę siebie i nie pamiętam tej melodii w ogóle, że coś takiego ze mnie wychodziło. Więc jakby, no naprawdę to są takie ilości czasami. No albo też ktoś mi mówi, że ja gram mamę Biedronki w Biedronka i Czarny Kot. Jest taki...
1: Jest taka bajka, potwierdzam.
2: Jest. I słuchaj, Miraculum czy Miraculous właśnie. Tak. Ja tam gram mamę Biedronki, ale mama Biedronki na 10 powiedzmy odcinków czy 5 odcinków, bo to się gra po ileś odcinków w paczce tak zwanej, może w dwóch odcinkach odezwie się po 2-3 razy. No jak ja mam to ludzie pamiętać? No po prostu, a ktoś przeżywa, że właśnie ja jestem mamą Biedronki. No super, w ogóle fajnie mieć to w CV, ale jakby nie pamiętam mamy Biedronki.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Kasia Łaska, aktorka, wokalistka, znana z wielu dubbingowych ról, między innymi z roli Elzy z Krainy Lodu, tej śpiewającej wersji Elzy. Dzisiaj jest gościem Alei Sław, Radia Pogoda.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: A zdradźmy trochę naszym słuchaczom, jak to jest? Ty widzisz obrazek, grasz do obrazka? Jak to właściwie wygląda?
2: Tak, mam dwa monitory przed sobą. Na górze mam monitor z całym jakby obrazek właśnie, czyli bajkę. Po prostu widzę, tak jak wszyscy. Chociaż czasami Krainę Lodu jeszcze śpiewałam dwójkę, zwłaszcza do takich jeszcze naszkicowanych trochę niektóre sceny. Mhm. Ale tak, widzę dwa monitory. Mhm. Na górze na monitorze widzę obrazek, czyli bajkę po prostu. Mhm. A na dole widzę tekst. I to jest to, co ja widzę. W słuchawkach słyszę oryginał. Nie da się go wyłączyć, że nagle mi wyłączają, co tam mówią po oryginalnemu. Tylko ja słyszę to, co mówi ktoś po angielsku i ja do niego dogrywam to, co widzę.
0: O wow, ale to musi być mega trudne, no bo nie wyobrażam sobie mówić w tym samym czasie, jak ktoś do mnie mówi. To jest chyba...
2: To znaczy, tu się włącza, to do mam głównie, może jakoś tak zobrazuję. Aha. Jesteś sama mamą, więc wiesz, jak dziecko mówi do ciebie 100 tysięcy razy dziennie mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, to ty wiesz, które mamo jest ważne.
0: Okej.
2: Okay. Czyli to jest takie, jakby taka mucha bzyczała, wiesz, tam gdzieś w tle. Nie mówię, że to, co mówi nasze dziecko, jest nieważne, tylko chodzi o to, że tak się wyłącza selektywnie. Po prostu ja słucham tempa, słucham jakby trochę intonacji, w jakim charakterze to, czy krzyczy, czy w jakim stopniu natężenia, że tak powiem, ale nie słucham, co on mówi dokładnie, ta postać mówi dokładnie. Mm-hmm. Też, bo nie mogę sobie robić symultanicznego tłumaczenia, bo bym zwariowała, bo często jest tak, że ten tekst musi być tak napisany, żeby się zgadzał pod tak zwane kłapy, czyli te ruch ust, a nie pod, żeby był idealnie tak przetłumaczony. To, co na przykład widzicie państwo, jak filmy są tłumaczone literami, to one mają tam ilość znaków, konkretnie tam jest ograniczona i tam są takie trochę skróty myślowe. A my musimy dostosować to, co mówimy, to znaczy nie ja, to dialogista musi zrobić.
0: Jasne.
2: Dostosowuje do ruchu ust tej postaci, żeby robiła też przerwy i te wszystkie znaczki, tam są różne takie. Tego wszystkiego właśnie uczę na warsztatach między innymi.
0: No właśnie, bo o to też chciałam zapytać, no bo to się tak mogłoby wydawać, że tam siedzisz sobie w studiu, nie, pyk, trochę zmieniasz głos na bardziej dziecięcy i mówisz, ale to chyba tak nie wygląda, to chyba tego trzeba się nauczyć, nie?
2: Nie, to w ogóle jest ciekawe, że dużo ludzi, którzy przychodzą w ogóle do mnie na warsztaty na żywo, w sensie mam swoją pracownię w Warszawie i co właściwie w każdym miesiącu robię warsztaty, więc przychodzi mnóstwo osób i większość w ogóle nie ma pojęcia o tym, jak to wygląda i jest zaskoczone, że to się dzieje tak szybko, że my nie mamy tego tekstu w domu. Pierwszy raz widzimy wszystko i słyszymy, jak przychodzę do studia. Mówi mi reżyser, grasz tę muchę i ja po prostu tę muchę gram. A tak mówię przykładowo muchę. Ale no to jest też tak, że tutaj jest duża taka... Musi być człowiek trochę taki... szalony, no. W sensie w takim nie wiem, jak to powiedzieć. No w sensie nie taki otwarty. Nie możesz być taki, że sobie tak zachowawczo powiem to ładnie, tylko to musi być takie bardzo takie ekspresyjne, bo tylko tym głosem my dajemy życie tym postaciom. Mhm. Więc jakby jeżeli ktoś przychodzi na przykład na warsztaty i mówi, że no on lubi śpiewać albo lubi aktorstwo, ale tak wychodzenie na scenę to nie, bo tam ludzie na niego patrzą i to jest takie onieśmielające i on się tak wstydzi, ale w studio, no to nikt go nie widzi i to by było takie ten, no ale to jest właśnie jeszcze gorzej, bo ty nie zachowujesz się tam normalnie. Ja teraz mówię takim swoim głosem, jak mówię.
0: Normalnym.
2: Normalnym, takim jak sobie mówię na co dzień. Ale jak tylko normalnie, jak jestem w pracy, to mój głos natychmiast się zmienia i jest tylko do mikrofonu i robi taki pstryczek, jest jakby przełączniczek i mój głos absolutnie się zmienia. Po prostu się zmienia. Sposób mówienia, sposób, gdzie ja powietrze układam, sama to wiesz jako pracująca głosem, że no musisz mieć takie wyczucie, kiedy wiesz, że wszystkie końcówki musi być słychać, że wiesz, kiedy zrobić pauzę, wiesz, no po prostu musisz umieć interpretować, mieć otwartą głowę do właśnie wymyślania różnych głosów, no bo przychodzisz, widzisz postać i nagle już musisz wiedzieć, co masz zrobić. Dubbing to też nie jest naśladowanie. W ogóle to nie jest naśladowanie. To jest interpretacja.

0: zniechęconą po szkole, ale dziś przez lata sobie to wypracowałam doświadczeniem. Zaczynałam w innych czasach. Teraz nikt na nikogo nie czeka. Mhm. Nie daje szansy i szuka nowego talentu, bo już ma gotowych aktorów, którzy to potrafią robić. Oczywiście te zmiany, żeby nowe głosy wprowadzać, one są, ale osoby, które nie mają szkoły, nie są na takiej bardzo złej pozycji, że już straconej. Nie, bo przychodzą do mnie osoby, które nie są związane z aktorstwem, a gdzieś tam to wszystko zależy od człowieka, ile ma samozaparcia, ile poćwiczy. I jeżeli ktoś zadaje mi pytanie, jak się dostać do dubbingu, to ja zawsze odpowiadam, zacznij od siebie. Zacznij od warsztatu, od swojego instrumentu, czyli wypracuj sobie idealną dykcję, wypracuj sobie, nie wiem, żebyś wiedziała, jak interpretować tekst, jak oddychać, naucz się reagować. My co chwilę robimy jakieś głupie dźwięki z siebie wydajemy. Wszystko, co nie jest tekstem, a na przykład postać to robi, nie wiem, sapanie, stękanie, jakieś właśnie takie rzeczy. Nie możemy mieć takiej blokady, że się po prostu wstydzimy coś takiego zrobić.
1: No, bo to głupie,
0: bo to takie głupie,
1: dziwnie wyglądam.
0: Tak. Bardzo jest dużo takiego samo... Trzeba po prostu się tego pozbyć, więc jest parę rzeczy, które zanim się uda człowiek na taki do studia czy gdziekolwiek, żeby się załapać gdzieś do dubbingu, musi wykonać po prostu sam.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: są jakiś hit.
1: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto.

0: i trawisz to. Aflofarm.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. fdm.pl.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.

0: 87 i 8 FM. Radio
1: Pogoda. Waleisław, Radia Pogoda. Dzisiaj gościem jest Kasia Łaska, aktorka dubbingowa. Przede wszystkim znają ją Państwo z wielu ról, które grała w swoim życiu. I o tym dubbingu między innymi właśnie dzisiaj rozmawiamy. Jak to jest? Czy to bywa trudno? Czy łatwo się dostać do takiego dubbingu? No i jak to w ogóle zrobić, żeby się otworzyć i wcielić w jakąś postać? Zapraszam na kolejną odsłonę spotkania z naszym dzisiejszym gościem.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Często nawet aktorzy po szkołach, nie idzie im to, bo nie są tak szybko, nie łapią. Aktorzy też pracują w innym trybie. W teatrze mają czas na przygotowanie roli, studiowanie tego scenariusza miesiącami wręcz czasami. Więc masz czas, a tu nie. To jest bardzo wszystko szybko. To jest dla osób, które szybko reagują, jakby umieją się na coś szybko zdecydować. Więc jeżeli jesteś osobą, która na przykład właśnie nawet prozaiczne rzeczy typu jaką wybrać, nie wiem, rzecz tam w zakupach.
1: Bluzkę.
2: I na przykład, powiedzmy, albo jak, nawet jaki chleb i stoję godzinę i wymyślam, nie wiem. Może zadzwonię do męża, nie wiem. No to tutaj nie ma czegoś takiego. Ja być może teraz odkryłam niedawno, że mam właśnie ADHD i że to moje ADHD bardzo w tym pomaga, że to się dzieje bardzo szybko. Ja się nie nudzę, dzięki temu mogę to robić długo, ale po prostu, bo cały czas coś się dzieje nowego. Codziennie spotykam nowe postacie, prawie jak nowych ludzi.
1: No tak, a na przykład jak idziesz do studia, to spędzasz tam, że tak zażartuję, 8:16, to trwa 8 godzin, czy... Głos chyba tyle nie da rady, co?
2: Nie, raczej nie. Zresztą są oczywiście czasami takie projekty, że ileś godzin musimy szybko coś oddać, znaczy studio musi szybko oddać materiał i szybko coś zrobić, ale rzadko się to zdarza. Myślę, że 3-4 godziny to jest maks.
1: Okay.
2: Bo to raz, że skupienie, dwa, że głos po prostu się męczy, a my przeważnie go też również zmieniamy na jakieś takie głupie. No i weź sobie teraz tak gadaj przez 4 godziny na przykład, prawda? I musisz też z emocjami krzyczeć, robisz różne dźwięki, wydawać siebie tym głosem. To ja bym chodziła i tak mówiła potem mi, mi, mi, mi. Taka jakaś myszka. Więc to też jest tak, że my ten głos, jakoś trzeba o niego dbać. Więc zresztą ekipa zawsze też wie, kierownik produkcji, który nas omawia, wie o tym, że nie można przesadzić, bo po prostu następnego dnia nic nie nagramy, jakby coś było na przykład... ale rzadko się tak zdarza, że coś musimy natychmiast, już, szybko. Więc mamy na to czas, żeby rozłożyć na przykład na 2-3 sesje, zależy ile tam jest do powiedzenia.
1: Czy masz takie wrażenie, że to jest ciekawsza forma aktorstwa? No bo jednak masz tylko głos. Nie możesz ani machnąć ręką, ani pokazać twarzą.
2: Nie wiem, czy ciekawsza. No na pewno inna, ale nie wiem... Ja się też nie uważam za aktorkę, która na scenie by jakoś tak w dramacie się sprawdziła. Zupełnie jakoś... To jest zupełnie inny rodzaj rozkminiania właśnie roli. Dużo w teatrze musisz sam przez siebie przemielać, a tutaj właśnie masz jakieś takie pomocowe różne rzeczy. Właśnie jak coś wygląda, jaką robi minę, bo jak gramy na przykład, a postać się krzywi, to też musimy zrobić krzywą minę, trochę na zasadzie lustra. Więc mamy tam jakąś taką pomoc, tak? W sensie pomoc. Niektórym to przeszkadza, niektórym pomaga, ale ja uważam, że to pomaga. Że mam dużo wytycznych, różnych, trochę jak w promptowaniu jaja, że właśnie mam dużo takich wytycznych,
1: A potem wychodzisz i śpiewasz na scenie. Nie masz takiej obawy, że na przykład zaczniesz robić głupie miny na scenie, a tam już ludzie przed tobą?
2: Nie. Znaczy ja robię w ogóle głupie miny, jak śpiewam, ale to bardziej dlatego, że jestem bardziej wokalistką, która jest też tak jakby technicznie wyćwiczona, można powiedzieć, że bardzo dużo czasu poświęciłam w swoim życiu na szkoleniu swojego głosu. Sama teraz się szkolę, żeby uczyć innych. W Londynie właśnie jeżdżę tam przez cały ten rok, więc jakby mam dużą świadomość, jak wydobywać głos z siebie, więc wiem, że bardzo pomaga na przykład trzymanie samogłosek w danej pozycji, żeby nie zmieniać, nie robić głupich min właśnie, bo jeżeli się robi głupie miny, to może się tam coś pozmieniać i się wtedy dźwięki mogą nie wyjść tak, jak chcemy. Więc to jest taka duża świadomość, myślę, w moim przypadku.
1: Ale to jest w ogóle bardzo ciekawe, co mówisz, no bo byłaś tyloma postaciami, zaśpiewałaś tyle rzeczy i jakby nadal rozwijasz się, mówisz, że jeździsz do Londynu.
2: No,
1: masz,
2: ale
1: taką,
2: to...
1: masz takie poczucie, taką potrzebę, że jeszcze może byś się czegoś nowego dowiedziała?
2: O Jezu, no oczywiście, przecież to w ogóle...
1: Niektórzy osiadają na laurach.
2: Ich sprawa, ale to jakby śpiewanie jest takim rzemieślniczym dosyć też zawodem, że w sensie wiem, że tutaj talent i tak dalej, teraz jest bardzo modne śpiewanie typu a la miauczenie i teraz tam już czas diff minął bardzo dawno temu. Ja się wywodzę z teatru muzycznego, więc tam naprawdę trzeba śpiewać. Te utwory wszystkie, które są w musicalach, są wielkimi, szerokimi utworami, więc dużo wokalistek, które właśnie jakby mogłyby być takimi divami, jak właśnie, nie wiem, Whitney Houston czy Celine Dion, czy no te divy takie wielkie, ale wokalne divy. Nie mówimy o takich divach, które są znane i tam coś tańczą, tylko że śpiewają. Jest to oparte na szerokich dźwiękach i tak dalej. No to no musisz wiedzieć, jak to robić. To nie jest tak, że raz się nauczysz śpiewać i już umiesz całe życie. No jakby, jeżeli ja cały dzień na przykład tak mówię, a potem wyjdę na scenę, to mój aparat by tak został, jak ja bym nie ćwiczyła.
1: Okay.
2: Ja się nie rozstaję praktycznie. No dzisiaj się rozstałam, nie mam akurat, włożyłam do zmywary, ale mam taką Luxbox. Butelkę. Tak, akurat Luxboxa nie można do zmywarki włożyć, ale okay. Tak, mam rurkę, mam butelkę, no i przez to też właśnie, no jakby cały czas jestem w procesie. To nie ma nie, że ustajesz i już nauczyłaś się śpiewać i już wystarczy. No nie, to całe życie, to jak tancerz, no też musi mieć rozgrzewkę, ćwiczy całe życie. A ta kariera taneczna jest dosyć krótka, więc to jest po prostu też zespół mięśni, który ze sobą musi współpracować. To jest w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie, ale na inne, że tak powiem, chyba spotkanie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Nie chciałabyś pojawić się na ekranie ty jako ty?
2: Nie.
1: Jak już mówisz, tak sobie myślę, cały czas jesteś trochę tak schowana, nie? Za postacią
2: jakąś. To znaczy, słuchaj, mnie jest wspaniale. Ja mam super karierę tam, gdzie jestem. Nigdy nie miałam takiego czegoś, że chciałam. Miałam jakiś taki pomysł, a może, ale mnie bardzo kamera zawsze... To też jest umiejętność pewna. No musisz z tą kamerą umieć pracować. Ja tego nie potrafię. A zdaję sobie sprawę, że już teraz bym raczej było wymagane ode mnie, żebym już wiedziała, co robię, niż nie. Więc niż żeby mi tam ktoś coś pokazywał. Więc jakby ja nigdy też nie robię tego zawodu, bo chciałam być, nie wiem, znana, czy żeby ludzie mnie rozpoznawali. To w ogóle nie było nigdy moim jakby celem. Są takie osoby, które chcą po prostu być znane. Tak. I już. I robią wszystko, żeby być w śniadaniówkach, we wszystkich, na każdej ściance i tak dalej. Ja robię fajne rzeczy bez tego. Nie muszę tego robić. Tak samo uważam, że jakby występowanie w tym, co jakby, czym się zajmuję, czyli siedzenie w studiu, też wymaga jakiejś umiejętności i nie każdy to potrafi. Wiem, że są celebryci różni, nie wiem, tiktokerzy czy jacyś ludzie, którzy się tym nie zajmują na co dzień, nie są nawet aktorami, są zapraszani do takich projektów, ale to są takie działania, moim zdaniem, marketingowe na chwilę. Nie będą się tym po prostu zajmować, ale... Jeżeli ktoś chciałby się zajmować dubbingiem, to naprawdę musi zacząć od siebie, czyli wszelkiego rodzaju warsztaty, jakieś doszkalanie się właśnie z aktorstwa, w ogóle ze świadomości swojego też ciała, bo jakby nie możemy machać mikrofonem, jak ja bym na przykład cały czas mówiła i się tutaj coś łapami robiła, prawda?
1: No, wielu słyszeli... gości kabelkiem się bawi i wtedy tak słychać... Zaprezentuję Państwu, słychać.
2: Tak, i to są rzeczy, które musimy być tego świadomi. Czasami to są takie nerwowe rzeczy, które ktoś robi, bo po prostu musi gdzieś tę energię skumulować, bo się denerwuje. No mnie mikrofon nie onieśmiela, ale nie, nigdy nie chciałam być przed kamerą. To w ogóle nie jest moja bajka. Jest mi tak dobrze, jak jest. Nikt mnie nie zaczepia na ulicy, nie wsadza mi palca do zupy, żebym się podpisała, czy zrobiła zdjęcie. A wystarczy mi spotykanie się z fanami na koncertach i wtedy możemy się ściskać, podpisywać i robić sobie foty i wszystko jest super. A jak idę do sklepu, to nikt nie wie, kim jestem. A chociaż jeszcze śmiesznie powiem, że z tego TikToka bardzo dużo osób mnie rozpoznają właśnie. Ten TikTok, czyli social media. Media, przepraszam, tutaj działają bardzo, nie?
1: Czyli jednak ten internet i ta jakaś taka rzeczywistość internetowa wchodzi już tutaj mocno.
2: No to jakby całe to jest wszystko połączone. Ja wiem, że teraz od artystów, w ogóle od ludzi, którzy gdzieś się pojawiają w przestrzeni publicznej, wymaga się również, żeby byli influencerami, żeby potrafili pozować do zdjęć i żeby robili montaż najlepiej w ogóle tych wszystkich swoich filmików, robili sobie super zdjęcia i tak dalej. Ja gdzieś tam, ja lubię akurat robić różne takie rzeczy, ale nie specjalizuję się w tym i jakby nie kręci mnie to i ja chcę występować czy grać w tych właśnie wszystkich filmach moim głosem i czy uczyć też teraz. Bardzo mnie to pasjonuje i to tak uważam, że to jest taka jakby następny etap, żeby przekazywać tę wiedzę. No jednak z 25-letnim doświadczeniem, no kto ma to robić jak nie na przykład ja, czy ktoś mojego pokroju.
1: No tak, kto się tym po prostu na co dzień zajmuje. Tak.
2: No bo nawet teraz tutaj gdzieś są takie rozmowy szerokie o właśnie sztucznej inteligencji, że nas zastąpi. Nie wiem, czy w stricte akurat w dubbingu to by było tak szybko, bo jakby jako samo przeczytanie tak bez emocji, o ile jest łatwiejsze, no bo możesz sobie wybrać każdy głos, jaki sobie chcesz i żeby z taką intencją albo taką coś powiedział, to jednak w tym dubbingu, no nie wiem, ktoś to musi sprompterować, jak to jest takie chyba nowe słowo, żeby to po prostu było idealne. To jeszcze wciąż by dłużej zajęło, żeby po każdym zdaniu ktoś to zrobił tak, jak ma być to, chciał tego reżyser w oryginale. No nie wiem, trudno mi jest sobie wyobrazić. Człowiek człowiekowi nie jest równy, że stanie inaczej to zrobi, a co dopiero taka AI sama z siebie tego nie robi, więc jakby no też musiałby tym AI-em programować go taki ktoś jak ja, żeby wiedzieć, jak to zrobić.
1: Ale też tak sobie myślę i zadam to pytanie, a to czasami trochę nie jest już tak, że rynek jednak dubbingowy jest przesycony i że jakby ktoś bardzo chciał zacząć w tym dubbingu, no to będzie mu jednak bardzo trudno, nawet jeśli jest dobry w tym, co robi?
2: Nie, myślę, że każdy z nas miał trudno. Bo jakby każdy, były inne realia, każdy z nas miał jakąś swoją drogę. Jeżeli jesteś świetny w tym, co robisz, no to nie ma po prostu możliwości, że nie będziesz tego robił. Moim zdaniem tak to wygląda. Więc jeżeli tego nie robisz, to się zastanów, czy czasem nie warto nad czymś jeszcze popracować, nie?
1: Czy rzeczywiście jesteś tak świetny, jak ci się wydaje?
2: Myślę, że to może mieć jakieś znaczenie. Znaczy, nie o to chodzi, żeby komuś podcinać skrzydła albo nie. To jest praca, to nie jest też łowienie talentów i dawanie komuś szans. Jeżeli się w czymś sprawdzasz, to po prostu będziesz zapraszany, no. I tyle.
1: Czekamy na kolejną część, Elzy. My jako rodzice będziemy słuchać uważnie twojego głosu. Jeszcze bardzo dużo i długo i namiętnie.
2: Mam nadzieję, że po wsze czasy. Żartuję, ale bardzo, bardzo mi jest miło w ogóle, jak widzę te wszystkie roześmiane buzie i nawet już takie większe, nie tylko takich maluchów, no bo to jednak było naście lat temu i te dziewczynki, zresztą chłopaki też, dorośli troszkę, już tam są o te naście lat starsi, a jeszcze wciąż gdzieś tak z takim sentymentem myślą o tym. Ja bardzo mi to w ogóle zawsze... Jeżeli ktoś mnie pyta, czy już mam dość śpiewania, mam temat, nie.
1: Ale to jest właśnie fenomen tej piosenki, ponieważ tak jak mówisz, że to są już nastoletnie dzieci, te, które były wtedy małe, a teraz kolejne małe, nadal są tak samo zafascynowane.
2: Tak. I to jest w ogóle takie słodkie, że oni w ogóle, to jest czasami ich pierwszy w ogóle taki hit, to mam tę moc. Więc
1: to
2: naprawdę,
1: prawda.
2: To jest takie super. Bardzo wam dziękuję, rodzice, że pozwalacie jednak mimo wszystko, słuchaj, polecam korki do uszu. Zatyczki, znaczy.
1: Powiedziała śpiewająca Elza.
2: No jakbyście już mieli dość, no dajcie dzieciom słuchać, a wy sobie tam wiecie, tak, koreczek albo słuchawy jakieś tam.
1: Gościem Aleisław Radia Pogoda dzisiaj była Kasia Łaska. Bardzo ci dziękuję.
2: Bardzo dziękuję, pozdrawiam i życzę miłego, pięknego, wiosennego dnia.
1: A na całość naszej rozmowy, jeżeli państwo mają ochotę, no to zapraszam na radiopogoda.pl.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Została ostatnia reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

słowa, dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa krakusy,

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Została ostatnia reklama.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Została ostatnia reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Reklama.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Pierwszy żandarm wcale nie odszedł. Co więcej, przy jedynych schodach, którymi mógł zejść, spostrzegł drugi trójkolorowy mundur, a trzeci żandarm na koniu z krótkim karabinkiem w ręku stał na straży przy bramie na ulicę. Jedynej bramie, którą można było się wymknąć. Obecność trzeciego żandarma dawała najbardziej do myślenia. Zwłaszcza, że wokół niego zebrał się już tłumek gapiów, którzy ostatecznie blokowali przejście. Szukają mnie, pomyślał natychmiast Andrea. A niech to wszyscy diabli. Twarz mu pobladła, niespokojnie rozejrzał się dokoła. Jedyne wejście do jego pokoju, jak i do wszystkich innych na tym piętrze, prowadziło przez krużganek, widoczny ze wszystkich stron. No to po mnie, pomyślał w następnym odruchu. Rzeczywiście, aresztowanie mogło oznaczać dla Andrei tylko jedno. Sąd przysięgłych i wyrok śmierci, niechybnej i natychmiastowej. Ścisnął kurczowo głowę dłońmi. W chwili tej o mało nie oszalał ze strachu. Wkrótce jednak wśród chaosu myśli kłębiących mu się w głowie zajaśniała mu nadzieja. Na zbielałych wargach zaigrał lekki uśmiech, ściągnięte w grymasie strachu policzki wygładziły się. Rozejrzał się wokół i znalazł to, czego szukał. Na marmurze sekretarzyka pióro, atrament i papier. Umoczył pióro w atramencie i powstrzymując drżenie ręki napisał na pierwszej lepszej kartce tych kilka zdań. Nie mam czym zapłacić, jednak jako człowiek uczciwy zostawiam w zastaw tę szpilkę. Warta jest 10 razy więcej niż to, co jestem winien. Proszę mi wybaczyć, że wymknąłem się o świcie, ale zrobiłem to ze wstydu. Wyjął szpilkę z chustki i położył na papierze. Otwarł drzwi i zostawił uchylone tak, jakby zapomniał je zamknąć, a następnie, mając dużą wprawę w ćwiczeniach fizycznych tego rodzaju, wsunął się do kominka. Zastawił go jeszcze tekturowym ekranem, na którym widniała scena przedstawiająca Achillesa u Deidamii. Ślady w popiele zatarł stopami i jął wspinać się przez wąski przewód kominka. Było to w tej chwili jego jedyne zbawienie. W tejże chwili pierwszy żandarm, którego spostrzegł był Andrea, wchodził już na schody tuż za komisarzem policji. Drugi żandarm pozostał na dole, pilnując schodów. Trzeci stał wciąż przy bramie, gotów w każdej chwili przybyć z pomocą. Takim oto okolicznościom Andrea zawdzięcza wizytę, której tak skrzętnie starał się uniknąć. Z samego ranka telegraf ją nadawać w różnych kierunkach, nakazując wszczęcie pościgu za mordercą Kadrusa. Pobudzono w każdej miejscowości władze, które przystąpiły natychmiast do poszukiwań. W Compiègne, rezydencji królewskiej, mieście polowań, siedzibie garnizonu, aż się mrowi od urzędników, żandarmów i komisarzy policji. Poszukiwania rozpoczęły się więc natychmiast po nadejściu depeszy, a że hotel pod dzwonem i flaszką jest najpierwszym hotelem w mieście, tam oczywiście zajrzano najpierw. Prócz tego, z raportu wartowników strzegących ratusza, który znajduje się w sąsiedztwie oberży pod dzwonem i flaszką, wynikało, iż nocą zjechało do hotelu wielu podróżnych. Strażnik, który zszedł z warty o godzinie 6 rano, oświadczył, że gdy rozpoczynał służbę, to jest o 4 nad ranem, zauważył, jak na białym koniu z wiejskim chłopcem w siodle przyjechał jakiś młodzieniec. Człowieków zsiadł na placu, odprawił chłopca z koniem i zapukał do hotelu pod dzwonem. Otworzono mu od razu i zatrzasnęły się za nim drzwi. I właśnie ten młodzieniec, przybyły o tak późnej porze, stał się obiektem największych podejrzeń, a był nim oczywiście Andrea. Opierając się na tych poszlakach, komisarz policji i kapral żandarmerii od razu udali się do pokoju Andrei. Drzwi były uchylone. No, rzekł kapral, a był to stary lis. Zjadł zęby na służbie w policji. Drzwi otwarte to zły znak. Wolałbym, żeby były pozamykane na 4 spusty. Liścik i szpilka, które Andrea zostawił na stole, potwierdziły tylko tę smutną prawdę, lub raczej na nią wskazywały. Andrea wymknął się. Mówimy, że wskazywały, bo kapralowi ten jeden dowód nie wystarczył. Rozejrzał się wokół, zajrzał pod łóżko, odsłonił firanki, pootwierał szafy i wreszcie stanął koło kominka. Dzięki ostrożności Andrei na popiele nie został ani jeden ślad. A jednak mogło to być również wyjście z pokoju, a w tak poważnych okolicznościach nie można było niczego zlekceważyć. Kapral kazał sobie przynieść pęk słomy, włożył do kominka i podpalił. Cegły kominka zatrzeszczały od żaru, z komina buchnął snop ciemnego dymu i wzniósł się ku niebu jak z wulkanu, a jednak, wbrew oczekiwaniom, zbieg nie spadł na dół. Andrea bowiem od wczesnej młodości zaprawiony był w walce ze społeczeństwem i jego doświadczenie równało się doświadczeniu żandarma, choć żandarm miał już stopień kaprala. Przewidział to, wymknął się na dach i przycupnął za kominem. Przez chwilę łudził się, że już jest ocalony, bo usłyszał, jak kapral woła do dwóch żandarmów: nie ma go. Wychylając się jednak ostrożnie, spostrzegł, że żandarmi, zamiast się oddalić, co byłoby chyba rzeczą naturalną po takim stwierdzeniu, przeciwnie, jakby jeszcze bardziej wzmogli czujność. Rozejrzał się wokół siebie. Ratusz, ogromna XVI-wieczna budowla, wznosił się za nim ponuro na kształt fortecznych murów, a z okien budynku można było z łatwością zajrzeć w każdy zakątek dachu, tak jak z olbrzymiej góry można objąć spojrzeniem całą szerokość doliny. Andrea domyślił się, że prawdopodobnie w jednym z tych okien dojrzy zaraz głowę kaprala żandarmerii. Gdyby go spostrzeżono, byłby zgubiony. Pościg na dachu nie wróżyłby mu powodzenia. Postanowił więc zejść z dachu, ale nie tą samą drogą, tylko przez inny komin. Poszukał wzrokiem komina, z którego nie wychodził dym, podczołgał się do niego i niedostrzeżony przez nikogo zniknął w otworze. W tej samej chwili w ścianie ratusza otworzyło się małe okienko i pojawiła się w nim głowa kaprala. Na chwilę głowa ta znieruchomiała, przypominając jedną z głów na reliefach zdobiących budynek, po czym westchnęła z niezadowoleniem i znikła. Kapral, spokojny i godny jak prawo, które reprezentował, przeszedł przez plac, nie odpowiadając na pytania kłębiącego się tam tłumu i wrócił do hotelu. — I co? — spytali dwaj żandarmi. — No cóż, chłopcy, najwidoczniej nasz ptaszek rzeczywiście umknął z samego rana, ale to nic. Roześlemy straże na drogę do Villers-Cotterêts i Noyon. Przeszukamy las i na pewno go złapiemy. Ledwie zacny funkcjonariusz wypowiedział te słowa tonem właściwym dla każdego kaprala żandarmerii, gdy rozległ się przeraźliwy krzyk i gwałtownie rozdzwonił się dzwonek na dziedzińcu. — Co tam się dzieje? — zawołał kapral. — Chyba jakiś podróżny bardzo się spieszy. Spod którego numeru dzwonią? — spytał gospodarz służącego. — Spod trójki. To leć tam zaraz! Nagle znów rozległ się krzyk i brzęk dzwonka. Chłopak skoczył ku schodom. — Stój! — zatrzymał służącego kapral. — Ten, kto dzwoni, chyba nie potrzebuje pomocy służącego. Trzeba mu raczej żandarma. Kto mieszka pod trójką? Jakiś młodzieniec przybył tu dziś w nocy karetą pocztową ze swoją siostrą i wziął pokój z dwoma łóżkami. Dźwięk dzwonka rozległ się po raz trzeci niczym na trwogę. — Za mną, panie komisarzu — zawołał kapral. — Pójdziemy razem. — Chwileczkę, panowie — wtrącił się gospodarz. — Do numeru trzeciego można wejść z dwóch stron, schodami z zewnątrz albo od środka. — Dobrze, ja pójdę schodami wewnętrznymi, bo sprawy wewnętrzne to mój resort. Karabiny nabite? — Nabite, panie kapralu. — Zostajecie tu i pilnujecie z zewnątrz. Jeśli będzie uciekał, strzelać. W rozkazach mówili, że to jakiś wielki zbrodniarz.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Kapral z komisarzem znikli na wewnętrznych schodach. Odprowadziły ich szepty i poruszenie tłumu, który, usłyszawszy, co mówił kapral, przekazywał sobie rewelacje o poszukiwanym. Oto co zaszło. Andrea zręcznie ześliznął się po 2/3 przewodu komina, ale niespodzianie obsunęła mu się noga. I mimo, że starał się jakoś chwycić lub oprzeć, zjechał o wiele szybciej i głośniej niż zamierzał. Nic by się nie stało, gdyby pokój był pusty, ale niestety ktoś go zajmował. Hałas obudził dwie kobiety, śpiące w jednym łóżku. Spojrzały w kierunku, skąd dochodził, i zobaczyły, jak z otworu komina wyłania się jakiś mężczyzna. To właśnie jedna z tych kobiet, blondynka, wydała z siebie okropny krzyk, który postawił na nogi cały dom. Druga zaś, brunetka, złapała za sznur dzwonka i zaczęła nim z całej siły potrząsać. Jak widać, Andrea miał pecha. Na litość boską, zawołał blady i półprzytomny, nie widząc nawet, do kogo przemawia. Na litość boską, nie wołajcie nikogo, ratujcie mnie, nic złego wam nie zrobię. Andrea, morderca, krzyknęła jedna z kobiet. Eugenia, panna Danglars, wybełkotał Cavalcanti, zgłupiawszy na dobre. Ratunku, na pomoc, krzyknęła panna Darmilly, wyrywając ze znieruchomiałych rąk Eugenii sznurek od dzwonka i szarpiąc nim jeszcze gwałtowniej. Ratuj mnie, pani, ścigają mnie, rzekł Andrea, składając ręce. Litości, łaski, nie wydawajcie mnie. Za późno, już idą na górę. To niech mnie panie gdzieś ukryją, niech panie powiedzą, że wystraszyły się bez przyczyny, zmylą panie pościg, a ja będę ocalony. Eugenia i Ludwika przytulały się do siebie, po uszy okryte kołdrą, i pozostawały głuche na błagalny głos Andrei. Przerażenie walczyło w nich z odrazą. Dobrze, rzekła wreszcie Eugenia. Wracaj, nieszczęsny, tą samą drogą, którą przyszedłeś. Nic nie powiemy. Mamy go, tu jest! Krzyknął głos za drzwiami. Widzę go! To kapral przyłożył właśnie oko do dziurki od klucza i ujrzał André stojącego w błagalnej pozie. Jedno silne uderzenie kolby rozbiło zamek, od następnych dwóch odpadły zawiasy i rygle, drzwi zwaliły się na środek pokoju. Andrea rzucił się do drugich drzwi, wychodzących na krużganek, otworzył je i spiął się do skoku na podwórze. Ale na podwórzu dwóch żandarmów wymierzyło w niego lufy. Zamarł. Blady, pochylony lekko do tyłu, ściskał kurczowo w dłoni bezużyteczny nóż. Niech pan ucieka, zawołała panna Darmilly, w której sercu strach ustąpił miejsca litości. Niech pan ucieka! Albo niech się pan zabije, rzekła Eugenia, przybierając ton i pozę westalki, która zwycięskiemu gladiatorowi daje kciukiem znak, by dobił umierającego.

0: obcego przeciwnika. Andrea drgnął i spojrzał na dziewczynę z pogardliwym uśmiechem. W swojej amoralności nie rozumiał tego okrucieństwa, dyktowanego poczuciem honoru. — Mam się zabić? — rzekł, rzucając nóż. — Niby dlaczego? — Toć mówił pan, zdumiała się panna Danglar, że skażą pana na śmierć i że zostanie pan stracony jak najgorszy oprych. — odpowiedział Cavalcanti, krzyżując ramiona. — Ma się tych przyjaciół. Kapral podszedł do niego z szablą w dłoni. — No dalej, dalej, nie ma potrzeby robić takich ceregieli, szanowny panie — rzekł Andrea. — Po co tyle szumu? Przecież się poddaje. I wyciągnął ręce, by nałożono mu kajdanki. Obie panny ze zgrozą obserwowały tę ohydną metamorfozę, jaka odbywała się na ich oczach. Oto człowiek, światowy, zrzucał skórę i przybierał swoje prawdziwe oblicze galernika. Andrea odwrócił się w ich kierunku i bezwstydnym uśmiechem rzekł: czy mam może coś przekazać szanownemu papie, panienko Eugenio? Bo jak się zdaje, właśnie wracam do Paryża. Eugenia ukryła twarz w dłoniach. O, ależ nie ma się czego wstydzić, ciągnął Andrea. I doprawdy nie mam, panience, za złe, że najęłaś karetkę i goniłaś za mną, toć byłem już prawie twoim mężem. Rzuciwszy tę drwinę, Andrea wyszedł, pozostawiając dwie uciekinierki na pastwę wstydu i komentarzy tłumu. Po godzinie obie ubrane na powrót w kobiece stroje wsiadły do powozu i odjechały. I mimo że zamknięto hotelową bramę, by uchronić je przed spojrzeniami ciekawskich, gdy opuszczały hotel, za bramą czatował na młode podróżniczki szpaler szepczących i wytrzeszczających oczy gapiów. Eugenia zasłoniła okna karety, ale choć nie widziały już nikogo, długo goniły je szydercze śmiechy tłumu. Dlaczego świat nie jest pustynią? Zawołała Eugenia, padając w objęcia panny Darmili, a oczy jej gorzały niczym oczy Nerona, gdy pragnął, aby cały świat rzymski był głową, którą mógłby zrzucić jednym uderzeniem miecza. Nazajutrz wysiadły przed hotelem flamandzkim w Brukseli. Andrea już od 24 godzin siedział zamknięty w konsierżerii. Widzieliśmy, z jaką łatwością Eugenii i Luizie udało się przygotować wszystko do drogi i uciec. Nie dziwota, każdy był tak zajęty własnymi sprawami, że nie był w stanie interesować się sprawami innych. Zostawiły na chwilę bankiera, przerażonego wizją bankructwa, niech sobie oblicza w pocie czoła długie kolumny cyfr składających się na jego pasywa. Udamy się za baronową, która lekko ogłuszona po ostatnim ciosie jak zwykle pojechała po radę do pana Luciana de Braya. Baronowa bardzo liczyła na ten mariaż, aby uwolnić się wreszcie od opieki nad córką, która, zważywszy na charakter Eugenii, nie była zbyt łatwa. Według niepisanych zasad, jakie podtrzymują więzy rodzinnej hierarchii, matka musi stanowić dla córki niepodważalny ideał mądrości i wzór do naśladowania. A pani Danglar bardzo obawiała się bystrego umysłu Eugenii i rad udzielanych jej przez pannę Darmili. Dostrzegła wzgardliwe spojrzenia, jakie Eugenia słała panu de Brayowi. Wskazywały one, że Eugenia zna dobrze tajemnice jej miłosnych i finansowych relacji z sekretarzem ministra. Po bliższym i głębszym zbadaniu sprawy okazałoby się jednak, że panna Danglar nie znosi de Braya nie dlatego, że sieje on zamęt i zgorszenie, ale dlatego, że widzi w nim jednego z tych dwunogów, które Diogenes wahał się nazywać ludźmi, a Platon określał mianem dwunożnych, nieopierzonych zwierząt. Pani Danglar patrzyła na to z własnego punktu widzenia, który nie pozwalał jej widzieć rzeczy oczyma innych, a zatem pani Danglar żałowała, że małżeństwo Eugenii nie doszło do skutku, nie dlatego, że związek ten miał być stosowny i miał zapewnić córce szczęście, ale dlatego, że uzyskałaby upragnioną niezależność. Udała się więc spiesznie do pana de Braya, który, podobnie jak cały elegancki świat Paryża, był świadkiem podpisywania intercyzy. A gdy wybuchł publiczny skandal, czmychnął prędziutko do klubu i właśnie tam rozprawiał w towarzystwie kilku przyjaciół o tym, co się wydarzyło. A zresztą tego wieczoru rozmawiało o tym 3/4 tej rozplotkowanej mieściny, którą zwykło się nazywać stolicą świata. W chwili, gdy pani Danglars w czerni, z twarzą ukrytą za gęstą woalką, wchodziła po schodach prowadzących do mieszkania de Braille'a, mimo zapewnień odźwiernego, iż pana nie ma w domu, de Braille odpierał argumenty jednego z przyjaciół, który próbował mu udowodnić, że po tak okropnym skandalu, jako przyjaciel domu, powinien poślubić pannę Danglars wraz z jej 2 milionami. De Braille bronił się jak człowiek, który w rzeczywistości tylko czeka, by go przekonano, myśl ta bowiem już dawno świtała mu w głowie. Znał jednak wyniosły i nieugięty charakter Eugenii i od czasu do czasu bronił się nieco gwałtowniej, mówiąc, że związek taki jest absolutnie niemożliwy, chociaż owa niemoralna myśl cały czas tkwiła w jego duszy niczym szatan, wiecznie przyczajony za krzyżem. Ale myśli tego rodzaju hołubią czasem w sobie i najuczciwsi ludzie. Karty, herbata, zajmująca rozmowa, a jak widzimy, dyskutowano o niezwykle palących kwestiach, trwały do 1:00 nad ranem. Pani Danglars tymczasem, wprowadzona przez lokaja, zawoalowana i drżąca, czekała w małym zielonym saloniku pomiędzy 2 koszami kwiatów, które sama tego ranka wysłała de Braille'owi i które on, trzeba to przyznać, własnoręcznie ustawił, poprawił i oberwał zeschłe listki ze starannością, która w jakimś stopniu wynagradzała nieszczęsnej kobiecie jego nieobecność.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Pani Donglar już nieraz słyszała o trwodze, jaka opanowała służbę prokuratora. Nigdy nie uwierzyłaby w nią jednak, gdyby nie zobaczyła na własne oczy, jakie może ona przybrać rozmiary. A więc także pan jest nieszczęśliwy? Zapytała. Tak, proszę pani, odpowiedział dygnitarz. I współczuje mi pan? Współczuję pani szczerze. I wie pan, co mnie tu sprowadza? Chcesz pani zapewne porozmawiać o tym, co państwa spotkało. Tak, to straszne nieszczęście. Raczej niepowodzenie. Niepowodzenie, zawołała baronowa. Niestety, droga pani, odpowiedział prokurator z niezmąconym spokojem. Ostatnio nieszczęściem nazywam tylko sprawy, których nie da się odwrócić. I pan sądzi, że ludzie o tym zapomną? Wcześniej czy później zapominają o wszystkim. Eugenia wyjdzie za mąż, jeśli nie dziś, to jutro, jeśli nie jutro, to za tydzień. A nie sądzę, by żałowała pani narzeczonego, panny Eugenii. Pani Donglar spojrzała na Wilforta. Jego szyderczy spokój zaskoczył ją. Czy przyszłam do przyjaciela? Zapytała tonem pełnym urażonej godności. Dobrze pani wie, że tak, odpowiedział Wilfort, a gdy składał to zapewnienie, na jego policzki wystąpił lekki rumieniec. Zapewnienie to bowiem było aluzją do innych spraw niż te, o których miał rozmawiać z baronową. A więc okaż mi pan trochę serca, kochany Wilforcie, rzekła baronowa. Rozmawiaj ze mną jak przyjaciel, a nie jak urzędnik. I gdy spotkało mnie prawdziwe nieszczęście, nie mów mi, że mam być wesoła. Wilfort skłonił się. Droga pani, od 3 miesięcy, gdy ktoś mówi mi o swoich nieszczęściach, porównuje je zawsze do moich własnych. Wiem, że to egoistyczne z mojej strony, ale robię to mimowolnie. Oto dlaczego to, co zdarzyło się pani, w obliczu moich nieszczęść, wydaje mi się tylko niepowodzeniem. Oto dlaczego w obliczu moich straszliwych przeżyć pani sytuacja wydaje mi się godna pozazdroszczenia. Ale sprawia to pani przykrość, dajmy więc temu pokój. Mówiłaś pani, chciałam się od pana dowiedzieć, jak wygląda sytuacja tego oszusta. Oszusta, obruszył się Wilfort. Zdecydowanie uparłaś się pani pewne wypadki łagodzić, a inne wyolbrzymiać. Pan Andrea Cavalcanti, albo raczej powiedzmy pan Benedetto, ma być oszustem? Myli się pani. Pan Benedetto to ni mniej, ni więcej, tylko morderca. Nie zaprzeczam słuszności tego sprostowania, ale im srożej potraktuje pan tego nieszczęśnika, tym dotkliwiej odczuje to nasza rodzina. Niechże pan na chwilę o nim zapomni. Zamiast go ścigać, proszę pozwolić mu uciec. Za późno pani przychodzi. Rozkazy zostały już wydane. Jeśli go więc pochwycą, jak pan sądzi, złapią go? Taką mam nadzieję. Jeżeli go więc złapią, to niech go pan zostawi w więzieniu, choć jak słyszałam, więzienia są przepełnione. Na te słowa prokurator pokręcił głową, dając do zrozumienia, że się nie zgadza. Przynajmniej do czasu, kiedy moja córka nie wyjdzie za mąż, dodała baronowa. To niemożliwe. Sprawiedliwość ma także swoją formalną stronę. Nawet dla mnie? Zapytała baronowa pół żartem, pół serio. Dla wszystkich bez wyjątku, w tym również i dla mnie. Aha, zawołała baronowa. Nie dorzuciła nic więcej, ale wykrzyknik ten i tak zdradził jej myśl. Wilfort spojrzał na nią przenikliwie. Wiem, co chciałaś pani powiedzieć. Robisz pani aluzję do owych strasznych pogłosek, że wszystkie przypadki śmierci, które od 3 miesięcy okrywają mój dom, nieustanną żałobą, a nawet śmierć, której cudem uszła Valentin, nie są zgonami naturalnymi. Nawet o tym nie pomyślałam, zaprzeczyła żywo pani Donglar. Ależ oczywiście, że pomyślałaś pani o tym i miałaś rację. Czyż mogłaś pani o tym nie pomyśleć i nie szepnąć sobie: ty, który ścigasz przestępców, odpowiadaj, dlaczego wokół ciebie wciąż popełniane są zbrodnie i uchodzą one bezkarnie? Baronowa zbladła. Tak sobie pani w duchu powiedziałaś, prawda? No cóż, przyznaję. A więc odpowiem pani na to. Wilford przysunął swój fotel do krzesła pani Danglar, oparł dłonie o biurko i powiedział przytłumionym głosem: istnieją przestępstwa, które uchodzą bezkarnie, bo nie można wykryć zbrodniarza, a strach poświęcić niewinną głowę zamiast winnej. Ale gdy zbrodniarz zostanie odkryty... Wilford wyciągnął rękę w kierunku krucyfiksu wiszącego naprzeciw jego biurka. Gdy zbrodniarz zostanie odkryty, powtórzył, przysięgam pani na Boga, że kimkolwiek jest, zginie. A teraz, gdy złożyłem przed panią tę przysięgę i oświadczyłem, że przysięgi dotrzymam, wciąż chce mnie pani prosić o łaskę dla tego nędznika? Jest pan pewien, że jest on winny przestępstw, o które się go obwinia? Proszę, oto są jego papiery. Benedetto skazany w 16 roku życia na 5 lat galer za fałszerstwo. Jak pani widzisz, ten obiecujący młodzieniec uciekł, a następnie został zbójcą. Ale kim jest ten nieszczęśnik? Któż to może wiedzieć? To jakiś włóczęga, Korsykanin. I nikt się nigdy o niego nie upominał? Nikt. Nie wiadomo, kim są jego rodzice. A ten pan, który przybył z Lukki, to taki sam łotrzyk, pewnie jego wspólnik. Baronowa załamała ręce. Gerardzie, rzekła tak przymilnie, jak tylko umiała. Na miłość boską, niech mnie pani nigdy nie prosi o łaskę dla zbrodniarza, powiedział prokurator stanowczo, a nawet oschle. Bo kim ja jestem? Prawem. Czy prawo ma oczy, żeby dojrzeć pani smutek? Czy prawo ma uszy, żeby je mógł przejąć pani łagodny głos? Czy prawo ma pamięć, którą mogą wzruszyć pani aluzje do pewnych wspomnień? Nie, szanowna pani, prawo wydaje wyrok, a jeśli go już wydało, musi ten wyrok wykonać. Może mi pani powie, że jestem istotą żyjącą, a nie kodeksem, że jestem człowiekiem, a nie księgą praw, ale niech pani na mnie spojrzy i rozejrzy się wokół. Czy ludzie obeszli się ze mną jak z bratem? Gdzie dowód ich miłości? Czy mnie oszczędzali? Czy ktokolwiek poprosił o łaskę dla pana de Wilforta i czy tę łaskę panu Wilfortowi przyznano? Nie. Nie, nie, nic. Tylko same ciosy, jedne po drugich. Kobieto, kusi mnie pani jak syrena. Przenika mnie pani tym czarującym, wymownym spojrzeniem, które przypomina mi, że powinienem się zarumienić. A więc dobrze, rumienię się. Wstydzę się za to, o czym dobrze pani wie, a może i za coś jeszcze, o czym pani nie wie. Jednak od czasu, kiedy sam zbłądziłem, może nawet bardziej niż inni, od tego czasu zdzieram z innych szaty, bo chcę znaleźć wrzód i zawsze go znajduję. I powiem więcej, robię to z radością. Z rozkoszą doszukuję się tego śladu słabości i przewrotności ludzkiej, bo każdy, którego uznam za winnego i dowiodę jego winę, jest dla mnie żywym dowodem. Za każdym razem nowym dowodem na to, że nie byłem tylko ohydnym wyjątkiem. Niestety, niestety, droga pani, wszyscy ludzie są źli. Udowodnijmy to i każmy złych. Wilford wymówił ostatnie słowa z gorączkową wściekłością, przez co nabrały one okrutnej wymowy.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Absolutnie.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Jest długie lato w Portofino.

gdy w Portofino.

0: promocję.
1: W tę najbliższą sobotę między innymi dowiemy się, jaki wpływ miała pani Helenka, osoba dbająca o czystość w pomieszczeniach zajmowanych przez kabaret tej, na twórczość Zenona Laskowika, co Andrzej Mleczko, znany państwu rysownik, robił w Teju i za co Tadeusz Osipowicz dostał pierwszą dwóję w szkole.
2: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja.

lżejsze miała suknię, lekko płyną wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ocznij się na parę chwil.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało?

0: błyska. Lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: Radio Pogoda.

to chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.